0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

Radio SK. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: tym sikać.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz niezrównana Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
0: I po reklamie.

0: somebody else. Reklama.
1: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
2: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Piotr Wikar, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK, w którym opowiemy m.in. o nowej strefie relaksu i edukacji ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy o specjalnym miejscu poświęconym pamięci Damiana Krępy, znanego jako Bastajpan. A rozpoczynamy od tematu związanego ze zdrowiem. 23 czerwca to Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Z tej okazji Szpital Wojewódzki w Sosnowcu przygotował specjalny spot z udziałem Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów, zachęcający do wykonywania badań PSA. Mówi dr Michał Tkocz, kierownik Klinicznego Oddziału Urologii i Onkologii Sosnowieckiego Szpitala.
5: Taki apel właściwie to ważny jest w każdym dniu, nie tylko w tym dniu dotyczącym świadomości raka prostaty, ale każdego dnia, kiedy przekroczyliśmy 50 lat, to warto pamiętać o tym, żeby sobie zrobić badanie. Badanie, które jest mało inwazyjne, niebolesne, niskokosztowe, może zmienić bardzo wiele w naszym życiu. Chodzi o badanie PSA. To badanie jest tym pierwszym, które wespół z badaniem perektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołokrokowego, a więc na wykrycie tej choroby, która współcześnie jest jednym z najbardziej ukrytych i podstępnych wrogów mężczyzny, bowiem wykryta wcześnie pozwala wyleczyć, wykryta za późno staje się nieprzewidywalna i może w sposób nieodwracalny zmienić nasze życie. Więc panowie, badajcie się, korzystajcie z możliwości badania się, z wizyt urologicznych i ze wszelkich dostępnych sposobów diagnostyki, które pozwolą na postawienie rozpoznania.
6: Witam panowie, z tej strony Robert Korulczyk. Dziś nie będzie wesoło. Nie będzie wesoło, żartowałem. Męska profilaktyka, PSA. Wiecie co to jest? Prostata. A jak prostata jest zdrowa, to życie jest proste i zdrowe. Dlatego zachęcam was do tej profilaktyki. To jest proste badanie. I co najważniejsze, panowie, ja też o to pytałem. Bezbolesne. Po prostu idziemy, oddajemy krew i za chwilę będzie wszystko jasne. Ja wam to pokażę, żeby nie było, że tylko was zachęcam. Sam idę, oddam krew i będzie po badaniu. To co, lecimy? No i panowie, wchodzimy gdzie? Do punktu pobrań. Zapraszam. Wchodzimy. Puk, puk. O, proszę. Czyli można. Można? Dzień dobry. Siadam.
7: PSA to jest taki marker, który zmienił oblicze współczesnej diagnostyki urologicznej. Proste badanie wykonywane z próbki krwi pobranej od pacjenta, które wespół z badaniem perektum pozwala na wczesne wykrycie raka gruczołokrokowego, więc w sposób jak najmniej inwazyjny.
6: Ała, ała, ała. Jeszcze się nie zaczęło, żartowałem. Nie, panowie, to nie boli. Prawda, to nie boli.

0: Nic nie boli, panowie.
1: Ale pani wie, co się robi, jak człowiek zemdleje?
2: Wiem. Nie boli pana.
1: Nie, nie boli. Panowie, nie boli, panią nie boli. Naprawdę idealne badanie.
3: Z okazji Dnia Ojca ten apel właściwie układa się bardzo pięknie i wpisuje się w ten dzień, dlatego że ta choroba ma pewną ciągłość dziedziczną, genetyczną. Pacjenci płci męskiej, u których już w rodzinie kiedyś ktoś chorował na nowotwór

Ja z okazji Dnia Ojca, ten apel właściwie układa się bardzo pięknie i wpisuje się w ten dzień, dlatego że ta choroba ma pewną ciągłość dziedziczną, genetyczną. Pacjenci płci męskiej, u których już w rodzinie kiedyś ktoś chorował na nowotwór,

0: szczególnie wyczuleni na to, że mogą stać się również pacjentami, u których ta choroba się pojawi. A z drugiej strony, tak naprawdę, to po 50 roku życia każdy z nas powinien chociaż raz w roku skorzystać z wizyty u urologa, skorzystać z badania PSA po to, aby któregoś dnia nie stwierdzić, że jest już choroba zaawansowana, uniemożliwiająca skuteczne leczenie.
1: Po krzyku badajcie się. Słyszycie? Słyszycie? PSA. Sprawa jest prosta, jak prostata. Chociaż ja nie wiem, czy prostata w ogóle jest prosta, nie? To muszę już pogadać z urologiem.
2: Przyjaciele Damiana Krępy, bas Tajpana, który zmarł w ubiegłym roku, tworzą specjalne miejsce poświęcone jego pamięci. Znajdzie się ono w Parku Zielona.
3: Kacper Szczepa, Fundacja Primo Elemento.
4: Powstał pomysł, żeby upamiętnić Damiana, waszego kolegę.
3: Tak, był moim osobistym przyjacielem, no i też oczywiście przyjacielem innych członków fundacji.
4: Jaki to pomysł jest?
3: Jest to mini architektura. W Parku Zielonej powstanie ławka i dąb zasadzony na jego cześć.
4: Jak będzie ta ławka wyglądała?
3: To trudne do opisania, najlepiej wejść na stronę zbiórki i zobaczyć, tam mamy wizualizację zrobioną przez architekta.
4: Lokalizacja w Parku Zielona to chyba fajne miejsce, żeby sobie usiąść na takiej ławce.
3: Park Zielona to było specjalne miejsce w sercu Damiana, ponieważ no, uwielbiał to miejsce, przewija się też w jego utworach Park Zielona, no i dlatego też padł wybór na Park Zielona.
4: Jakim człowiekiem był Damian?
3: Z perspektywy przyjaciela mogę powiedzieć, że był świetną osobą, bardzo pomocną, zawsze można było się do niego zwrócić o jakąś poradę, pomoc. Pamięć o nim na pewno nie zaginie ze względu na jego twórczość, ale no chcieliśmy uhonorować jego działalność w mieście Dąbrowa Górnicza, no i jego działalność artystyczną.
4: Ruszyliście ze specjalną zbiórką.
3: Tak, jest zbiórka na stronie Patronite. Najłatwiej sobie wygooglować po prostu Bas Tajpan Patronite wpisując. Wtedy pierwszy link, który wyskoczy, będzie do tej zbiórki. I jeszcze troszeczkę pieniążku brakuje, aczkolwiek no działamy, żeby się to stało.
4: Ile brakuje?
3: W tym momencie około 20 tysięcy.
4: Ile tak przewidujecie ten cały projekt może kosztować?
3: Cała ławka razem z dębem, no jest to koszt 40 tysięcy złotych, aczkolwiek no, trzeba wejść i zobaczyć, jak wygląda projekt ławki, żeby zobaczyć, jakie to jest fajne.
4: Skąd w ogóle wyszedł pomysł, żeby właśnie akurat tu była ławka, dom?
3: No, ławka jest to specyficzna część twórczości Basa Tajpana, przewija się w wielu utworach, no i Bas często nawiązuje po prostu do ławki, jako do miejsca, w którym można usiąść i porozmawiać.
4: A dom, dlatego że dom
3: Dąb kojarzy się jak najbardziej z Dąbrową. Bas sam zasadził dużo dębów w Parku Zielona, no i chcieliśmy wyróżnić w ten sposób to miejsce, tym bardziej, że jest to dąb czerwony, czyli on będzie przekwitał jako jedyny w parku na czerwono.
4: Do kiedy chcecie, żeby ta ławeczka tam stanęła?
3: 16 lipca będzie odsłonięcie tego miejsca. No jest to specjalna data z tego względu, że jest to też rocznica śmierci Damiana.
4: Jak sobie wyobrażacie za kilka lat to miejsce? Jaką macie wizję?
3: Chcielibyśmy, żeby to było miejsce spotkań i wzajemnej rozmowy po prostu, żeby to najlepiej pokazywało, jakim był człowiekiem Damian, bo z nim można było zawsze porozmawiać, zawsze miał sposób rozwiązywania jakichś problemów i tak dalej, więc jest to miejsce, gdzie chcielibyśmy, żeby ludzie przychodzili i rozmawiali o tych problemach między sobą, między ludźmi, z którymi, nie wiem, mają jakieś konflikty, mogli tam przyjść i je rozwiązać.
4: Gdzie można znaleźć jakiś link do zbiórki, gdzie można pieniądze wpłacać?
3: Link do zbiórki jest na stronie Patronite. Najłatwiej zgooglować sobie, wpisując Bas Tajpan Patronite i pierwszy link, który wyskoczy, to będzie ten link do zbiórki.
5: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
4: Powstanie szczególne miejsce poświęcone pamięci muzyka z Dąbrowy Górniczej, Bas Tajpan. Czy to dobry pomysł, żeby w taki sposób upamiętnić jego?
5: Szczególne miejsce, bo Damian Krępa, znany przez wielu mieszkańców jako Bas Tajpan, był postacią szczególną. Był osobą, która była bardzo mocno związana z Dąbrową. W swojej twórczości podkreślał zawsze swoje miejsce na ziemi. Bardzo cenił Gołonóg, bardzo cenił Dąbrowę Górniczą jako miasto. I ten gest przyjaciół, znajomych Basa Tajpana jest jak najbardziej cenną inicjatywą i inicjatywą wartą wsparcia. Wspólnie z organizatorami tego przedsięwzięcia, z przyjaciółmi Basa Tajpana, wyznaczyliśmy miejsce w Parku Zielona, pomogliśmy w kwestiach formalnych, organizacyjnych, lokalizacji tej ławki i całego procesu jej powstania. I również bardzo mocno trzymamy kciuki za zbiórkę, która wciąż trwa i każdy, kto chciałby uczcić pamięć Damiana, wesprzeć to miejsce pamięci, może to również zrobić za pomocą zbiórki.
2: Strefa spotkań, relaksu i edukacji ekologicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto Green Campus. Zaniedbane miejsce uporządkowano, zasadzono roślinność. Na środku ekomural, którego głównym elementem jest wiatrak, symbolizujący transformację. A Green Campus w Katowicach odwiedził Darek

0: Jombosz.
1: Profesor Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. To pani rektor, proszę powiedzieć, co w praktyce dla całego środowiska akademickiego studentów ten zielony kampus oznacza?
2: Ja myślę, że przede wszystkim on oznacza wielką zmianę, która zachodzi w naszych umysłach, że dostrzegamy potrzebę być bardziej zieleni, bardziej odpowiedzialni za środowisko i bardziej inkluzywni, bo to jest przestrzeń przeznaczona, dedykowana dla całej społeczności akademickiej, w tym dla studentów, ale także i pracowników. Tutaj oczywiście będzie można odpocząć, ale jak najbardziej tutaj będziemy uczyć się, jak budować nową Europę, jak ją zmieniać, jak czynić ją bardziej zieloną. Także mamy absolutnie program przygotowany na wykorzystanie tej przestrzeni. Utożsamiamy się generalnie jako uniwersytet z transformacją, która dokonuje się w regionie na Śląsku. Jak widać, wiele mamy takich pięknych przykładów, gdzie z nieużytków udało się stworzyć piękne przestrzenie kultury. Przykładem jest teraz Nikiszowiec. I chcielibyśmy także, żeby tak nasz uniwersytet się zmieniał.
1: A jak wcześniej ta przestrzeń tutaj wyglądała?
2: Była ona, mało powiedziałabym, atrakcyjna. To było miejsce na składanie różnych takich niepotrzebnych rzeczy. Dzisiaj, jak widzimy, zupełnie ma inny obraz, wydźwięk. Tu oczywiście będą jeszcze, ta przestrzeń będzie doposażona. To jest na ten moment raczej trawa i nic więcej, ale w przyszłości chcemy tu postawić ławeczki, chcemy postawić tutaj taką altankę, która też będzie pracować w taki sposób bardzo ekologiczny. Także jeszcze całe wyposażenie przed nami.
1: Jest też ekomural.
2: Tak, jest mural. On jest osobiście, nie wiem jak dla Państwa, on jest dla mnie osobiście piękny i bardzo symboliczny, bo ta kobieta właśnie symbolizuje Europę, która jest elastyczna, która jest piękna, ale która także się zmienia. Bauhaus for You, czyli nasz alians, łączy, proszę sobie wyobrazić, 10 uczelni z 9 krajów. O różnych kulturach, o różnych tradycjach, a pomimo tego potrafiliśmy stworzyć wspólny program, bardzo atrakcyjny i dla studentów, i dla pracowników, i liczę, że w kolejnych latach ten program, ta inicjatywa mocno zapracuje. Generalnie nasza społeczność uniwersytetu jest duża, łącznie ze słuchaczami studiów podyplomowych, to mamy ponad 10 tysięcy studentów, ale biorąc pod uwagę członków naszego aliansu, tak jak powiedziałam, to jest 10 dużych uczelni. Rozłożone, tak bardzo są rozproszone, jeśli chodzi o mapę europejską, bo to jest i Szwecja, to są Niemcy, to jest Portugalia, to są Włochy, to są dwie uczelnie francuskie, Albania, Grecja, Bułgaria jeszcze. Ale myślę, że ta różnorodność, na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje się, że to jest trudne do spięcia, do zaproponowania czegoś, co by pogodziło te różne kultury uniwersytetów, ale okazuje się, że ta różnorodność jest także wielkim atutem. Absolutnie. My oczywiście mamy projekt, który też ma, trzeba zaznaczyć, wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej na 4 lata, ale już dzisiaj myślimy, co będzie się dziać po tych 4 latach. I tutaj plany mamy bardzo ambitne. Chcemy dalej pracować, współpracować. Chcemy być rzeczywiście europejskim uniwersytetem, który nie zna granic, który przyjmuje studentów z całej Europy. Te programy są bardzo podobne, uznawane na wszystkich uczelniach, bo to jest dzisiaj bardzo, bardzo ważne, żeby student, który jedzie przykładowo do Włoch, wracał do nas, tak, i my te przedmioty mu absolutnie zaliczamy.
3: Edyta Lachowicz-Santos, instytucjonalny koordynator Sojuszu Bauhaus for EU na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
1: Właśnie, w zeszłym roku Portugalia, w tym roku Katowice.
3: Tak, w tym roku mamy przyjemność gościć wszystkich naszych partnerów z 10 uczelni. Prawie 300 osób przyjechało do nas z 9 różnych krajów i świętujemy to, że jesteśmy w końcu razem i spotykamy się osobiście, a nie online. Dzisiaj rozpoczynamy otwarcie uroczystym zielonego kampusu i muralu namalowanego przez lokalnego artystę.

0: Czysty, taki symboliczny gest, który nawiązuje do wartości naszego sojuszu, zrównoważonego rozwoju, piękna i współpracy z regionami. I zaraz potem rozpoczynamy międzynarodową konferencję, podczas której oficjalnie otworzymy forum. Na tej konferencji wypowiadać się będą przedstawiciele naszego regionu, Katowickiej Strefy Ekonomicznej, która jest partnerem wydarzenia, oraz nasi zagraniczni goście, którzy będą rozmawiać o tym właśnie, jak wygląda transformacja regionu i jak uczelnie mogą wspierać zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie międzynarodowym ten proces. A w kolejnych dniach będziemy pracować już w grupach projektowych, spotykać się, pracować nad naszymi codziennymi zadaniami i świętować to, że te spotkania, tak jak mówiłam, odbywają się w końcu osobiście, a nie online. Dzisiaj jeszcze wieczorem czeka nas gala dinner, podczas której będzie też uroczyste wręczenie pamiątkowych statuetek dla rektorów wszystkich uczelni, też wykonane przez naszego lokalnego artystę, statuetki, które prezentują element logo Bauhaus.
1: Powiedzmy w takim razie, gdzie na co dzień będzie można zobaczyć mural i co on przedstawia, bo jak rozumiem, dzisiaj dokończenie tego muralu w zasadzie wykonają wszyscy uczestnicy.
0: Tak, mural jest namalowany przez Wojciecha Walczaka. Bardzo bliskiej współpracy z nami, także bardzo dużo takich burz mózgowych spotkań odbyło się nawet z samymi rektorami i z artystą. I mural przedstawia symboliczne nawiązanie do wiatraka, który jest częścią naszego logo. Wiatrak, który symbolizuje powiew zmian, wiatr, młodość, energię, który symbolizuje właśnie taką transformację zieloną. Jest też taka symboliczna postać kobiety, która jakby przedstawia, interpretacja może być dowolna, ale przedstawia jako taką Europę w takim zwiewnym jakby stroju. Zapraszam wszystkich do zobaczenia tego muralu, bo trudno opowiedzieć, nie mając go przed sobą, ale jest on otwarty oczywiście dla wszystkich mieszkańców, jest na terenie dziedzińca budynku A na Bogucickiej 3, także od dzisiaj ten mural jest już dostępny dla wszystkich studentów, pracowników uczelni, ale również mieszkańców miasta.
1: Powiedzmy w praktyce, Zielony Kampus, to co to oznacza w praktyce dla uczelni, dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego?
0: Ten Zielony Kampus to właśnie zagospodarowany w sposób taki odpowiedzialny społecznie dziedziniec, na którym mamy bardzo dużo zieleni, na którym będą takie meble ogrodowe, będą leżaczki, gdzie studenci będą mogli odpoczywać. Są też w planie, jest budowa takiego laboratorium klimatycznych zmian, gdzie studenci będą mieli zajęcia i będą przy pomocy różnych też takich

Są też w planie, jest budowa takiego laboratorium klimatycznych zmian, gdzie studenci będą mieli zajęcia i będą przy pomocy różnych też takich

0: transformacji już nie da się zatrzymać, że ten Śląsk to już nie tylko te brudne, czarne kopalnie i węgiel, tylko to coraz bardziej zielona przestrzeń do odpoczynku.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to przestrzeń też wymyślona przez studentów, to oni zwrócili się z taką potrzebą, że brakuje im takiego zielonego miejsca, gdzie mogliby w przerwach odpoczywać, gdzie może można by było prowadzić zajęcia zamiast wewnątrz betonowego budynku, to na zewnątrz w zieleni. I nasi pracownicy zaprojektowali to całość, nasi pracownicy bardzo dużo prac wykonali sami, także jest to taka nasza wspólna praca, nasze wspólne dzieło, z którego jesteśmy bardzo dumni, ale też czujemy się tego właścicielami. I dzisiaj na auli będziemy pokazywać taki filmik przed i po, kiedy ten dziedziniec tak naprawdę był takim bardzo betonowym, brzydkim parkingiem, a w tej chwili jest piękną, zieloną, kwiecistą przestrzenią, gdzie możemy odpoczywać i wspólnie się spotykać i uczyć się o tym właśnie, jak zmienia się świat, jak ma bardziej być zielony, odpowiedzialny społecznie.
0: A takie zielone kampusy to już standard na tych uczelniach, które z Wami współpracują w ramach tego projektu?
1: Myślę, że my akurat jesteśmy pionierem w tak bardzo przemyślanym i bardzo dobrze przygotowanym właśnie rękami pracowników i studentów miejscem, ale rzeczywiście ta idea zrównoważonego rozwoju przyświeca całemu sojuszowi i wszystkim partnerom, więc w tym kierunku idziemy i mam nadzieję, że to jest jakby taki dobry przykład, za którym pójdą inne uczelnie.
2: Dzień dobry, Oliwier Bator z tej strony. Jestem studentem, tak? Właśnie teraz otwarcie, no zobaczymy. Dobrze się to prezentuje. Widać, że wszystko było przygotowane. Dużo ludzie dużo poświęcili czasu, żeby tutaj wszystko wyszło. Widać też, że tutaj dobrze pomalowane, dobrze wszystko zaprojektowane. No uważam, że jest to dobra inicjatywa, gdzie w dzisiejszych czasach powinniśmy się nastawić na wszystkie ekologiczne inicjatywy, gdzie wiele różnych kwestii mocno nadużywa wszystkie źródła energii, źródła jakiejś wody czy coś, gdzie na przykład sztuczna inteligencja w dużej mierze wykorzystuje nadmiar wody, gdzie spożycie i dostęp do czystej wody pitnej jest ograniczony w niektórych miejscach na świecie.
0: To jest taka oaza ciszy w środku aglomeracji śląskiej?
2: Uważam, że tak. Uważam, że jest to takie miejsce, gdzie można się wyciszyć, gdzie nie ma takiego natłoku jak w każdym innym miejscu.
0: Czyli jak znalazł od października, bo generalnie to teraz już się kończy rok akademicki.
2: Ja jeszcze kończę sesję w przyszłym tygodniu, 3 egzaminy, no i już koniec.
0: Może pomiędzy sesjami tu trzeba odprężyć się?
2: No, pomiędzy sesjami, po stresie przyjść, rozluźnić się. Idealne rozwiązanie.
3: Ja nazywam się Oliwia. To jest rzecz, której na pewno brakowało u nas na uczelni, przede wszystkim dla studentów, więc jestem szczęśliwa, że coś takiego mogło tutaj powstać. To był ten element, którego z samego początku tutaj brakowało i jestem zdania, że to była bardzo dobra inwestycja.
0: W czym to miejsce studentom pomoże?
3: No przede wszystkim myślę, że w integracji, w wspólnej przestrzeni, w której będą mogli się uczyć i rozmawiali ze sobą, wydaje mi się, że to też jest ważne, że to będzie też taka wymiana doświadczeń między studentami, którzy się też nie znają, taka integracja międzykierunkowa, więc wydaje mi się, że to jest taki główny punkt tego wszystkiego, takie najważniejsze i najlepsze w tym wszystkim. Zgadza się, na ten moment mamy całkiem sporo. Na szczęście studenci Uniwersytetu Ekonomicznego u nas w Katowicach płynnie posługują się językiem angielskim, więc wydaje mi się, że to nie będzie problem dla nikogo. Wspomoże integrację.
4: Według badań 81% osób w Polsce uważa, że podpaski i tampony powinny być dostępne w szkolnych toaletach, tak samo jak papier toaletowy. Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna dotycząca dostępu do środków menstruacyjnych.
5: Adrianna Klimaszewska, prezeska Fundacji Różowa Skrzyneczka. Wystartowałyśmy jako Różowa Skrzyneczka wraz ze Światowym Dniem Menstruacji z kampanią, powiedzmy tak, darmowym podpaskom w każdej szkole. To jest kampania, którą staramy się rozprzestrzenić poprzez obraz, sztukę Martyny Baranowicz. I to jest obraz, na którym idą ze sobą dwie wspierające się dziewczynki. Jedna z nich ma plamę na spodniach, menstruacyjną plamę, druga mówi, że mamy szczęście, że w naszej szkole są podpaski, więc dziewczynka ta z plamą może dostać wsparcie, pójdzie do toalety i wie i ma pewność, że w toalecie są podpaski, więc będzie mogła o siebie odpowiednio zadbać podczas miesiączki. Niestety w Polsce wciąż taka rzeczywistość, jaka na tym obrazie, nie jest możliwa, bo wciąż co piąta dziewczynka opuszcza lekcje z powodu braku środków menstruacyjnych. Nie udało się nam po 6 latach działalności, wytężonej działalności

0: wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej rozwiązania, które wprowadziłoby podpaski kompleksowo, systemowo do polskich szkół. Dlatego ponownie przypominamy podpaski do szkół, prosimy o podpisywanie petycji i podpisaną petycję przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby raz jeszcze przypomnieć, że to rozwiązanie jest konieczne i potrzebne, bo wciąż są w Polsce dzieciaki, które opuszczają zajęcia lekcyjne z powodu miesiączki, z powodu tego, że nie mają jak u siebie podczas miesiączki zadbać. I plakat, obraz autorstwa Martyny Baranowicz wisi w bardzo wielu miejscach w całej Polsce, między innymi w takich miejscowościach jak Kęty, Katowice, Kraków, Warszawa, Jelenia Góra i wielu innych. Możecie zobaczyć ten wyjątkowy obraz w autobusach podczas drogi do pracy czy też do szkoły. Możecie zobaczyć go na wiatach stankowych, autobusowych i w wielu innych miejscach. Jeżeli sam chcesz wydrukować taki plakat, to też jak najbardziej zapraszam do odezwania się do nas na fundacja@ruzowaskrzyneczka.pl. Możemy Ci go przesłać, możesz wydrukować i powiesić w swoim miejscu. Bardzo zachęcam do udziału w kampanii, bo to rozwiązanie podpaski w szkołach jest niezbędne i to najwyższy czas, żeby je wprowadzić.
1: Na każdym plakacie znajduje się QR kod?
0: Na każdym plakacie znajduje się QR kod, który odsyła nas do petycji. W tym momencie pod petycją jest niemal 2000 podpisów. Zachęcamy, żeby wciąż podpisywać, bo poparcie polskiego społeczeństwa dla podpasek w szkołach jest wielkie. Ponad 80% Polek i Polaków popiera to rozwiązanie. Dlatego pokażmy tę naszą siłę i mobilizację, pokażmy Ministerstwu Edukacji Narodowej, że to jest coś, na czym nam zależy, bo chcemy, żeby dziewczyny w polskich szkołach miały nieco lepiej i żeby ich potrzeby fizjologiczne zostały dostrzeżone i żeby żadna dziewczynka już nie musiała czuć z tego powodu wstydu, nie musiała z tego powodu opuszczać zajęć lekcyjnych.
1: Po tylu latach już walki o to, żeby te podpaski w miejscach publicznych się znajdowały, żeby były dostępne od ręki, czy to nie jest trochę dziwne, że tyle trzeba walczyć o to, żeby to była taka normalność?
0: To jest bardzo dziwne i frustrujące, że pomimo tylu lat i tylu włożonych wysiłków, nie tylko naszych, członkiń fundacji, ale też wielu, wielu osób w całej Polsce, nie udało się rozwiązania, które polega na wprowadzeniu podpasek do szkół wprowadzić. Myślę, że to jest duże rozczarowanie, też moje osobiste, ponieważ ministerstwo, wprowadzając pilotaż, który mogłyśmy przetestować i mogły go przetestować szkoły, uczennice, uczniowie, dyrektorki, nauczyciele. Rozwiązanie to się sprawdziło, pilotaż był

Nie, też moje osobiste, ponieważ ministerstwo, wprowadzając pilotaż, który mogłyśmy przetestować i mogły go przetestować szkoły, uczennice, uczniowie, dyrektorki, nauczyciele, rozwiązanie to się sprawdziło, pilotaż był

0: A przez cały czerwiec te plakaty, te obrazy Martyny Baranowicz możecie widzieć w przestrzeniach publicznych. Dawajcie też znać, jeżeli je gdzieś widzicie. Możecie nam podsyłać zdjęcia. My te zdjęcia później upubliczniamy u nas na profilu. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, żeby podpisywać, żeby wklikiwać ten kod QR, żeby czytać te petycje i się z tym apelem utożsamiać. Zróbmy tę zmianę. Mam poczucie, że jak nie teraz, to ja już naprawdę nie wiem kiedy, więc bardzo, bardzo zachęcam do takiej wspólnej mobilizacji. Wspólnie możemy te zmiany, myślę i mam nadzieję, doprowadzić do końca.
1: Lekarze z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego imienia Mielenskiego w Katowicach przywracają pacjentom słuch. Wszystko za sprawą inteligentnego implanta ślimakowego. Zabieg wszczepienia inteligentnego implanta ślimakowego trwa około 3 godzin. Polega na umieszczeniu elektrody implantu w strukturach ucha wewnętrznego, odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów do nerwu słuchowego. Całość refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
2: Jarosław Markowski, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Szanowni Państwo, Katedra i Klinika Laryngologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach od wielu lat realizuje program leczenia chorych z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim obustronnym niedosłuchem. Program ten rozpoczęliśmy w 2004 roku i do tej pory wszczepiliśmy już system implantu ślimakowego u ponad 300 pacjentów. Program ten ma wymiar nie tylko kliniczny, ale i ekonomiczny. Kliniczno-medyczny oczywiście tutaj jest podstawowa sprawa dla pacjenta, który niejako powraca do świata osób słyszących dzięki temu systemowi. Natomiast również bardzo istotny jest aspekt ekonomiczny. Pacjent początkowo całkowicie głuchy, którego przywracamy do świata osób słyszących, może ponownie podjąć pracę zawodową i stać się osobą czynną zawodowo, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychologii, dla jego otoczenia, rodziny i znajomych. Program ten dotyczy zarówno leczenia całkowitej głuchoty za pomocą systemu implantu ślimakowego, jak i innych rodzajów głuchot za pomocą implantów zakotwiczonych w kości skroniowej.
3: Panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie dwa największe problemy rozwiązuje ten implant nowoczesny, o którym pan wspomniał, i on się różni od tych tradycyjnych, wcześniejszych?
2: Wszczepione ostatnio w naszej klinice implanty zasadniczo różnią się od wszczepionych do tej pory. Są to tak zwane spersonalizowane, inteligentne implanty, które mogą w przyszłości być modyfikowane za pomocą nowych programów, które służą do lepszego rozumienia mowy i tym samym lepszego funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie.
3: Czyli rozumiem, że jak cokolwiek się zmienia, to ten pacjent nie przechodzi już żadnych zabiegów, tylko po prostu za pomocą jakiegoś urządzenia go modyfikujecie.
2: Tak jest. On już nie musi mieć wymiany tego implantu, który ma wszczepiony na nowy model, tylko my za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry tego, który ma wszczepiony i dzięki temu on unika ponownej operacji. Co niezwykle istotne, również dzięki wszczepieniu tego typu implantu pacjent może mieć wykonywane badanie rezonansu magnetycznego zarówno 1,5 jak i 3 tesle.
3: Proszę powiedzieć, kto kwalifikuje się do takiego zabiegu?
2: Pacjenci do takiego zabiegu to przede wszystkim pacjenci z obustronną całkowitą głuchotą oraz pacjenci z obustronnym znacznym niedosłuchem.
3: Pan powiedział, że ci, którzy mają ten nowoczesny implant w sytuacji, kiedy na przykład muszą mieć wykonywany rezonans magnetyczny, wcześniej w tych tradycyjnych były baterie, więc trzeba było wyciągać. Rozumiem, że teraz nie trzeba wyciągać, to jak to się wszystko odbywa?
2: Wszystko odbywa się za pomocą oprogramowania, które tutaj wykonujemy w klinice. Pracują przy tym zarówno nasi lekarze, laryngolodzy, audiolodzy i foniatri, jak i inżynierowie kliniczni. Współpracujemy w tym celu również z inżynierami klinicznymi.
3: To jest mocny przeskok w technologii?
2: Tak, to jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
3: Czyli można powiedzieć śmiało, że ktoś, kto nie słyszał, dzięki temu implantowi słyszy.
2: Tak jest, zdecydowanie. Nie tylko, że słyszy, ale powraca do normalnego życia społecznego, zawodowego. Jest po prostu znowu aktywnym uczestnikiem życia społecznego.
4: Katarzyna Przytuła-Kandzia, jestem starszym asystentem w oddziale otorynolaryngologii tutejszego szpitala. Opiekuję się pacjentami zarówno przed wszczepieniem implantów, jak i w samym procesie implantacji, jak i w okresie tym pooperacyjnym, rehabilitacyjnym. Tych czterech pacjentów, których szczepialiśmy miesiąc temu, to są osoby w wieku od 54 do 80 roku życia.

0: dwoje z tych pacjentów to są osoby, które były implantowane w drugie ucho kilka lat wcześniej i bardzo chciały mieć implant też w tym niesłyszącym dalej uchu. To były osoby już częściowo wyrehabilitowane, a teraz będą rehabilitować się, słysząc już bilateralnie, lokalizując dźwięk jednym i drugim uchem.
1: Jak wygląda taka rehabilitacja?
0: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca dla pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
1: Proszę powiedzieć, czy taki implant można aktualizować jak smartfon?
0: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją, natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej. Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie i dla innych. Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego.
1: To wszystko refunduje NFZ, tak?
0: Tak, w Polsce dla pacjentów i dorosłych, i dla pacjentów pediatrycznych jest procedura w pełni refundowana przez NFZ. Implanty nie są wodoszczelne, na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów, osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant, natomiast taka codzienność to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary, tak? Przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
2: Ja się nazywam Aleksandra Walczak, jestem inżynierem klinicznym z firmy Medicus. Jest to jedyny inteligentny implant, który jest możliwy do wyboru. Implant ten jest gotowy na innowacje, na wprowadzenie przyszłych technologii. Pacjent może teraz spokojnie korzystać z tego, co przyniesie nowa rzeczywistość, nowe systemy stymulacji. To wszystko jest dostępne dla pacjenta. Pacjent teraz też uzyskuje najnowszy i najmniejszy procesor dźwięku, czyli tą część, która jest na uchu. To jest teraz najmniejsza i może cały dzień też używać ten procesor na jednej baterii. Część wewnętrzną, implant ślimakowy, który został wszczepiony właśnie miesiąc temu tutaj w klinice, a dzisiaj mamy ważny dzień dla pacjenta, bo aktywujemy tą część zewnętrzną, czyli procesor dźwięku, tak? On może wyglądać w ten sposób, jest to urządzenie zauszne, albo jest też taki kapsalek, który też tutaj dajemy. Tak? I za pomocą tego urządzenia właśnie pacjent otrzymuje dźwięki do implantu bezpośrednio i dzięki temu może się z nami komunikować, tak? Czyli rozumie tą mowę, rozumie dźwięki otoczenia, powraca z powrotem do świata dźwięków. Dożywotnio, tak? Pacjent raz wszczepiamy i całe życie używa ten jeden implant i dzięki temu, że właśnie mamy możliwość aktualizacji oprogramowania w samym implancie, teraz już nie trzeba myśleć o tym, że już mam przestarzały sprzęt, to teraz już to wystarczy przyjść do kliniki, zaktualizować urządzenia i pacjent jest dalej zadowolony, korzysta z najnowszych technologii. Tak, to samo urządzenie wszczepiane jest u dzieci, jak i u dorosłych, tak? U dzieci już tak od 9 miesiąca życia tutaj w Polsce wszczepiamy i te dzieci spokojnie funkcjonują w społeczeństwie.
1: Ale tutaj Szpital na Mieleńskiego jest jedynym szpitalem, nie wiem, na południu Polski, który ma dostęp do tych implantów, czy z iloma szpitalami współpracujecie w Polsce?
2: Na Śląsku jest jako pierwszy, tak, tutaj.
3: Dzień dobry, jestem Lidia Rzepa, mieszkam w Chudowie, niedaleko Gliwic.
1: Tam, gdzie jest piękny zamek.
3: Tak, oczywiście. I koło tego zamku właśnie mieszkam.
1: To proszę powiedzieć, jak bardzo zmieniło się Pani życie?
3: Po wszczepieniu implantu odmieniło się moje

0: życie, bo ono się wycofywało. Znaczy, aparatowanie już nie spełniało swojej roli, więc musiałam po prostu się poddać tej operacji. I jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie.
1: Na przykład, co pani dobrze teraz usłyszała?
0: To znaczy, co usłyszałam? Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. No. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda? No. Ja już w wieku 35 lat zauważyłam, że właśnie mam problemy, że nie dosłyszę. Potem przekręcałam bardzo dużo. I zaczęło się właśnie to, że zaczęłam najpierw nosić w jednym uchu aparat, potem trzeba było w drugim, a potem już się okazało, że aparatowanie już nie spełnia tej roli i trzeba było po prostu pomyśleć o czymś innym. I to był implant. To znaczy, ja już z tej strony z Państwem rozmawiam, bo mam z lewej strony aparat, a teraz będzie z prawej strony. No. I teraz mi założą, po prostu tutaj przeszłam operację miesiąc temu i dziś właśnie będzie to założenie procesora, prawda? Polecam wszystkim osobom, które są w starszym wieku, w średnim wieku, w różnym wieku, że jeżeli już aparat po prostu nie spełnia tej roli, to mają się poddać właśnie operacji.
1: Czyli przedtem praktycznie straciła pani słuch, jak dobrze rozumiem, tak?
0: Tak, najpierw w jednym uchu, już całkowicie straciłam ten słuch, a potem po prostu znowu w tym drugim uchu. 5 lat jest od tej operacji z lewej strony i teraz właśnie mam to prawe. O, bardzo szybko, tutaj około roku. Tutaj w Katowicach, natomiast w Warszawie bardzo długo czekałam. No, tam jest po prostu więcej chętnych. No,
1: są jakieś zasady, które panią obowiązują? Jak pani musi dbać o ten aparat?
0: Tak, no oczywiście. Jest specjalna po prostu taka komora. Wieczorem go wyjmuję, wkładam do tego osuszacza. To jest taki osuszacz, prawda? Żeby po prostu tej wilgoci nie miał. No, to jest elektronika, więc trzeba dbać o to. No.
2: A teraz temat jak najbardziej wakacyjny, związany z wyjazdami. I oprócz magnesu na lodówkę, z wyjazdów w tropiki można przywieźć niechcianą pamiątkę. Malaria, denga, zika mogą być bardzo dużym zagrożeniem nie tylko dla nas, ale i dla naszych bliskich. Tymczasem polscy turyści lekceważą te zagrożenia, bo tylko co drugi z nich wykonuje szczepienia, a jeszcze mniej stosuje profilaktykę przeciwko malarii. Robi to zaledwie co ósma osoba.
3: Grzegorz Chudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
4: Zerkamy na portale turystyczne, szukamy ofert wakacyjnych. Czasami te wyjazdy są w coraz bardziej egzotyczne kraje. O co powinniśmy zadbać przed wyjazdem?
3: Przede wszystkim o własne zdrowie i bezpieczeństwo. I żeby z wakacji wróciły tylko dobre wspomnienia, a nie niechciani goście w postaci chociażby jakichś patoganów, które jesteśmy w stanie zawlec z tych krajów o odmiennych warunkach klimatycznych, no bądź innych niemiłych przygód, które nam się mogą zdarzyć.
4: Czyli co? Pamiętać przede wszystkim o szczepieniach.
3: Przede wszystkim musimy dokładnie zidentyfikować kraj, do którego się wybieramy. To jednak odmienność stref klimatycznych sprawia to, że musimy się do takich wypraw odpowiednio przygotować. I w zależności, czy to będą wyprawy polegające na aktywnym udziale, trekkingu, że tak picie wody uzdatnionej przez siebie samych, raczej nie z lokalnych wodociągów, czy też ekskluzywne hotele, będzie zależało nasze przygotowanie. Ale zawsze patrzymy, na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych publikowane są stale informacje o zagrożeniach takich biologicznych, powiedzmy sobie, płynących z tamtych terenów, czy inaczej mówiąc, niektóre choroby występują endemicznie, przypisane do danego terenu i warto skorzystać z profilaktyki właśnie tychże chorób w postaci szczepień. Oczywiście, jeżeli są one dostępne, bo nie wszystkie choroby jesteśmy w stanie zaszczepić. Dużą nadzieję wiążemy na przykład ze szczepionką przeciwko malarii, ale nadal miliony ludzi umiera z powodu tejże choroby. W związku z tym warto powiedzieć, że jeżeli jedziemy w strefę malaryczną, to robimy chemioprofilaktykę. Lekarz medycyny podróży, bo takie poradnie są już specjalistyczne, doradzi nam, kiedy rozpocząć taką profilaktykę, jak długo ją stosować i wreszcie, czy bezpiecznie po powrocie sprawdzimy, czy aby na pewno nic nie zaimportowaliśmy do naszego kraju. Szczepienia tak, a oprócz tego odpowiednie zachowanie, przygotowanie, ubiór, repelenty odstraszające chociażby miejscowe owady, które przenoszą różne niechciane choroby. To wszystko przed nami stoi piękne. Świat otworem, ale musimy bardzo rozsądnie i logicznie się do tego przygotować.
4: A jak z tą naszą świadomością? Jest coraz lepiej?
3: No niestety nie zawsze. Takim smutnym przykładem było zawleczenie, niestety choroba młodego człowieka, świetny sportowiec, dobrze zapowiadający się, niestety w krajach tropikalnych był zakażony malarią, ale zanim

0: Do tego doszło, zanim lekarze u nas w Polsce wpadli na ten pomysł, było niestety za późno i on niestety odszedł z tego świata, a ta profilaktyka mogła go przed tym uchronić. No to jest kwestia właśnie pamiętania o tych prostych zasadach. Często też ryzykujemy zdrowiem nie tylko swoim, ale swoich własnych dzieci, które zapominamy, że one jednak są ruchliwymi dzieciakami w różnych innych obszarach, przybywają niekoniecznie tam, gdzie my, i stąd też może być zawleczenie różnych chorób. Bardzo popularny dla nas kierunek Egipt, Rej z Nirem, mówi się o zemstach Faraona, o jakichś innych chorobach. To po prostu była choroba brudnych rąk i wody, która no niestety nie jest tak dobrze przygotowana jak w Polsce. Czyli te warunki sanitarno-higieniczne są dalece inne niż w naszym kraju. Warto o tym pamiętać, pijąc wodę lokalną, czy też stosując kostki lodu do drinków, bo przecież jest gorąco, chcemy się ochłodzić. Tego w takich warunkach robić nam nie wolno.
1: Szczególnie niebezpieczne jest właśnie to, że ta choroba wykluwa się przez jakiś czas, zanim lekarze dojdą do tego, co nam jest, mijają miesiące czasami.
0: Tak, znaczy okres rozwoju tych chorób, czyli tej inkubacji, trwa różnie, od kilku dni do kilku miesięcy nawet, bo i takie się zdarzają, i musimy naprawdę wiązać to w wywiadzie, poddać lekarzowi wszelkie właśnie okoliczności, które mówiły. Byłam w przeciągu kilku miesięcy, z najbliższego pół roku za granicą w takich rejonach. Warto zobaczyć. Taką spektakularną pamiętam z własnej praktyki. Rzeczą było, jak przyszła kobieta, że pokąsana została na pampasach w Ameryce Południowej przez muchy i miała doskonale rozwinięte larwy tak zwanego botfly, które usuwaliśmy. To żywe organizmy, które u niej pod skórą się rozwijały, a nikt na to nie wpadł, że właśnie tam to nabyła.
1: Czyli co, wypoczywajmy, ale z głową.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko jest dla ludzi. Czerpmy jak najbardziej pełnymi garściami z tych naszych podróży zagranicznych i poznajmy świat, bo to jest dla nas, ale z rozsądkiem.
2: W Jaworznie ma powstać fabryka samochodów elektrycznych, która według zapowiedzi rządu może uczynić Polskę centrum produkcyjnym elektromobilności na Europę. Partnerem strategicznym projektu będzie tajwański koncern Foxconn. Zgodnie z zapowiedziami, pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej fabryki w Jaworznie w 2029 roku.
3: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. W 2029 takie są plany na zbudowanie fabryki, która ma się u nas w końcu znaleźć. Mówię w końcu, ponieważ ta historia już trochę trwa. Miała wiele rozdziałów i mam nadzieję, że ten obecny rozdział, czyli podpisanie już umów angażujących środki finansowe z KPO, 4,5 miliarda złotych, które trafia do spółki Elektromobility Poland, zaangażowanie w to już na takim wysokim szczeblu politycznym również, żeby te prace wszystkie rozpocząć, jak i podpisanie porozumienia takiej umowy inwestycyjnej z ogromnym gigakoncernem technologicznym Foxconn, który ma i zasoby, i niesamowite kadry, jest koncernem globalnym i wchodzi też w rynek elektromobilności bardzo mocno, a musimy sobie zdawać sprawę, że mówimy o koncernie, który produkuje iPhony, czyli rzecz teraz pierwszej, nie powiem, że potrzeby, ale rzecz, którą każdy z nas ma przy sobie, czy nawet wsady do telefonów komórkowych, cała elektronika pochodzi od nich. No więc mówimy o tego typu partnerze i takim przedsięwzięciu w mieście Jaworznie.
1: Co od tego 2029 roku na tych terenach? Co się tam znajdzie?
3: Ma znaleźć się fabryka, i to taka pełnoskalowa, na produkcję 100 tysięcy samochodów w pierwszym takim mocnym etapie. Ma być rozwojowa. To nie ma być montownia samochodów, czyli takie klepanie blach, wkładanie śrubek i tak naprawdę tyle. To, co my stawiamy jako władze miasta Jaworzna, jako priorytety w rozmowach z inwestorem, z ministerstwem, z Elektromobility Poland, to, żeby ludzie mogli tutaj mieć wysokopłatną pracę, wysokojakościową pracę, tak? Po to, żeby pewnie część, która wyjeżdża mieszkańców poza Jaworzno, mogła zostać i pracować, żeby stanowiła też taki trzon inżynieryjny, trzon kierowniczy. No mamy ambicje swoje i chcemy, żeby ten local content tak zwany, czyli ten największy udział lokalnego rynku, był zaangażowany w budowę tej fabryki jako podmioty gospodarcze, firmy. Rozmawiamy z Jaworzyńską Izbą Gospodarczą, z podmiotami, z przedsiębiorstwami w mieście Jaworznie, które mogą się w to też zaangażować. Dlaczego? No najprościej, żeby po prostu też na tym zarobić, tak? Jeden duży biznes będzie powodował to, że kolejne biznesy mogą się dzięki temu rozwijać, uzyskiwać kontrakty, wzmacniać się kadrowo, ściągać tu ludzi z powrotem. I ten 2029 rok będziemy już gotowi z całą infrastrukturą drogową. Mamy zakończone projekty wodociągowe, kanalizacyjne, odprowadzenie wód deszczowych z terenów, także i budowę też stacji uzdatniania wody z Jana Kantego i dostarczenie

0: i później na obszar gospodarczy tej czystej wody. Drogi się budują i to jest plan właśnie do pierwszego kwartału 2029, żeby cały ten obszar uruchomić. Ale równolegle prace już nad budową fabryki mogą trwać.
1: To przyszłość dla tego miasta?
0: Przyszłość dla miasta, ponieważ miasto stoi na filarach gospodarczych takiego tradycyjnego przemysłu, zarówno i energetyka konwencjonalna, kopalnia i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej. Bo my nie chcemy takiej sytuacji, że nagle to się zamknie, wygasi się. Są plany oczywiście związane z pokładami węgla, z funkcjonowaniem bloków energetycznych i trwałością i tak dalej, no że to będzie odchodzić. Ale im dłużej będzie z nami równolegle przemysł tradycyjny i nowoczesny przemysł, tym lepiej dla miasta. Mamy dwa źródła tak naprawdę dochodu, stoimy na dwóch mocnych fundamentach, na dwóch nogach gospodarczych i dzięki temu możemy rozwijać miasto.
2: Skoro już jesteśmy przy tematach motoryzacyjnych, no to o tym koniecznie też trzeba wspomnieć. Święto Motorsportu wraca na Śląsk. Od 24 do 26 listopada w tych dniach odbędzie się 82. Rajd Polski. To 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych.
3: Waldemar Bojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Nie ma co ukrywać, że województwo śląskie już pokazało, że potrafi organizować takie przedsięwzięcia o tej skali sportowej, gdzie poziom sportowy jest zawsze na najwyższym poziomie, a to gwarantują kierowcy rajdowi, ale te emocje oczywiście są znacznie szersze, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy mkną czy ulicami stolicy województwa śląskiego, czy na przykład tuż przy Stadionie Śląskim, gdzie robi to gigantyczne wrażenie. W ogóle historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad 100-letnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania. Ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj walczyła na szutrach w Mikołajkach, teraz pojedzie asfaltem województwa śląskiego, tutaj w stolicy województwa, ale nie tylko. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie, przy okazji też trochę pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być widowiskowe, emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej. Myślę, że ta poprawa nawierzchni to wymiar bardzo istotny w ogóle wielkiej przemiany województwa śląskiego. Te wszystkie zapóźnienia, które mieliśmy z lat 80., a nawet jeszcze początku 90., dzisiaj naprawiamy i dzisiaj, jeśli chodzi o wsparcie ze skarbu województwa śląskiego na właśnie realizacji szeregu inwestycji drogowych, także przy wsparciu częściowo unijnych, różnych innych inwestycji, daje nam w efekcie taki, bym powiedział, niezachwiany, długotrwały proces, który ewoluuje, owocuje z

0: bezpieczeństwa na drogach.
1: Jakub Patulka, kierowca Orlen Lotto Rally Team.
2: Mistrz Polski.
1: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy. Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras z onboardów organizatora czy z poprzednich lat. To są trasy, powiedziałbym, wyjątkowe, ponieważ na każdym odcinku charakterystyka może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny. Także ta zmieniająca się charakterystyka i fajny klimat, to są to takie moje... Mamy tutaj już dobre informacje i dobrą znajomość tych tras. Wiemy, co działa, wiemy, co nie działa, także możemy się do nich naprawdę dobrze przygotować. Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga. Pościgałem się na niej już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty. W takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację, słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić. Myślę, że odcinek Haszlak, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu. Świetnie, świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie. Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć, jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki, nie chcemy o nic zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko po to. Oczywiście, oczywiście, ale nawet odcinek, który znamy, budzi respekt. Także tak, no to będzie jeden odcinek, którego nigdy w życiu nie jechałem i do którego będziemy musieli się dobrze przygotować. Bardzo dobrze. Są to, tak jak powiedziałem, znane nam trasy, znane też trasy załogom, które startowały tutaj w 2024 roku. No także świetne, sprawdzone, dobre trasy.
3: Grzegorz Wróbel, organizator rajdu Polski. Impreza rozpocznie się w piątek, 24 lipca w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum miasta. Odcinek JZM Katowice Powered by Orlen Oil. Jest to odcinek znany z poprzednich edycji. Troszkę dodaliśmy elementów, żeby jeszcze był ciekawszy. Dodaliśmy kolejną beczkę. I w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to dwa dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych. Oczywiście nie zabraknie odcinka pod Superauto.pl Stadionem Śląskim, ale też myślę, że gratką dla fanów będzie to, że zostanie przez nas zorganizowany odcinek Przegibek. Jest to odcinek, który łączy się z rajdem Polski, ponieważ rajd Polski już kiedyś odbywał się na tych terenach. Nie stricte w województwie śląskim, ale przejeżdżał przez województwo i wtedy właśnie ten odcinek Przegibek się pojawił. Bardzo fajny, krętny, techniczny odcinek. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni. Tak, w ramach tej imprezy Rajd Polski będą odbywać się tak naprawdę cztery cykle imprez rajdowych. Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajdowe Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski, ale również rajd okręgowy. I żeby kontynuować tę tradycję rajdu okręgowego, u nas rajdu Śląska, ten rajd okręgowy będzie nosił właśnie nazwę rajdu Śląska. Myślę, że to jest też pewien ukłon w kierunku tych zawodników, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości walczyć o najwyższe stawki takich początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami. Najbardziej emocjonujące wydarzenie na rajdzie Śląska, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś pewnie zaczyna swoją przygodę z rajdami, oczywiście z pewnością zapraszamy tutaj do Centrum GZM pod stadion. Natomiast ci kibice, tacy, którzy jeżdżą od wielu lat na rajdy, oni już tam się ustawiają w takich odcinkach, chociażby odcinek szutrowy na odcinku Ochaby jest przez wszystkich dobrze znany, czy ten Przegibek, odcinek Jaśnicy, więc i osoby zaczynające swoją przygodę, jak i takie doświadczenie kibice na pewno znajdą coś fajnego dla siebie. Stawka w tym roku w Mistrzostwach Europy jest bardzo mocna. Myślę, że możemy spodziewać się około 30 samochodów tej najwyższej kategorii Rally 2. To jest bardzo dużo. Na pewno będą faworyci do tytułu Mistrza Polski, Mistrza Europy. Na pewno pojadą nasi zawodnicy. Myślę, że Mikołaj Marczyk,

0: też będzie walczył o to, żeby ten rajd wygrać, więc na pewno jeśli chodzi o ten poziom sportowy, nie mamy czego się bawiać. Też to była nasza motywacja, żeby walczyć o Mistrzostwa Europy, żeby właśnie dobrych zawodników tutaj sprowadzić. Skorzystaliśmy podczas rajdu Śląska z tego odcinka specjalnego. On był w krótszej wersji, takiej 3-kilometrowej. W tym roku będzie to dłuższy odcinek, 6-kilometrowy i tak naprawdę od tego odcinka będzie zależało, z którego miejsca zawodnicy, ta czołowa 15 będzie ruszała do rajdu. Ma to o tyle znaczenie, że jakby im taka pozycja na asfalcie jest bliżej stawki, tym łatwiej droga czystsza, więc zawsze zawodnicy walczą o to, żeby być.
1: Stale rośnie liczba chorych na nieswoiste zapalenie jelit, w tym głównie na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniowskiego Crohna. Eksperci wskazują, że diagnozę coraz częściej słyszą ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Pomocą dla cierpiących mogą okazać się powstające w kraju nowoczesne zespoły gastroenterologiczne. Ma je już m.in. Warszawa i Katowice. Szczegóły zna Darek Brombosz.
2: Nazywam się Magdalena Gawron-Kiszka, jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
3: Niestety, pani doktor, liczba chorych na nieswoiste zapalenie jelit, w tym głównie na wrzodzające zapalenie jelita grubego, chorobę leśniewskiego Crohna, stale rośnie. Bardzo często są ludzie młodzi, przy czym około 70% pacjentów to osoby przed 35 rokiem życia. Proszę powiedzieć, czy ten obszar medycyny, w którym leczycie tych pacjentów, się rozwija i oni mogą liczyć na jakieś nowe metody leczenia?
2: To jest obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego podawania podstawowych leków do takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa.
3: To powiedzmy może, na jakie leczenie konkretnie mogą liczyć wasi pacjenci Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach?
2: W naszym oddziale i w naszej poradni, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo, unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym, chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować.
3: Rozumiem, że przy tych chorobach istotną rolę odgrywa też to, że musicie współpracować z innymi lekarzami, no, którzy też pomagają w opanowaniu tych chorób związanych z zapaleniami, nieswoistymi zapaleniami jelit, prawda?
2: Że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii i ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy. Bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te

0: wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, no jak najbardziej ze sobą współgrało.
1: W tym roku powstał też specjalny zespół. Powiedzmy, co to za zespół i jakie ma zadanie?
0: W tym roku w naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi,

0: proponujemy, no jak najbardziej ze sobą współgrało.
1: W tym roku powstał też specjalny zespół. Powiedzmy, co to za zespół i jakie ma zadanie?
0: W tym roku w naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi.

0: jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią prehabilitacji.
1: SK Śląsk News. Piotr Wichar, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od Dąbrowy Górniczej, która chce odczarować ulicę Łączną. Znajduje się tam sporo lokali socjalnych, w których mieszkają rodziny z problemami. W tym miejscu uruchomiony został Klub Integracji Społecznej. Poprzez uczestnictwo w różnych spotkaniach, projektach czy warsztatach osoby z ulicy Łącznej stają się częścią społeczności lokalnej.
2: Aleksandra Nabiałek. Znajdujemy się w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Co to za miejsce?
3: Klub Integracji Społecznej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jest to klub, który aktywizuje społeczność lokalną do działania właśnie na rzecz dzielnicy najbliższego otoczenia.
2: Dlaczego aktywizujecie? Dlaczego to jest takie ważne?
3: To jest wykluczona społeczność, która potrzebuje jakiejś iskry zapalnej do działania i do zmian w swoim życiu na lepsze. Aktywizujemy nie tylko zawodowo, ale i właśnie społecznie. Tak, żeby realizować tutaj jakieś ciekawe inicjatywy, pomysły właśnie, które no, scalają i integrują mieszkańców.
2: Wspomniała Pani, że to społeczność wykluczona. Kto mieszka na ulicy Łącznej?
3: Przede wszystkim wspaniali ludzie, ale gro osób z problemami, borykają się z zdolnością, z niepełnosprawnością, z alkoholizmem, z chorobą alkoholową i no, wszystkie te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia i potrzebują po prostu poczuć, że są ważni, tutaj w naszym mieście. I dlatego przychodzą do naszego klubu osoby z pomysłem. I my pomagamy realizować różne wydarzenia i jednym z nich jest taka inicjatywa, która już po raz piąty gości tutaj na ulicy Łącznej i integruje lokalną społeczność właśnie poprzez stowarzyszenia, fundacje. Po sąsiedzku też współdziałamy z miastem, z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, tutaj z panią Danusią Lach, która też od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. I to jest impreza, w której no, będzie głośno, kolorowo i po sąsiedzku po prostu.
2: Co to daje tym ludziom, że mogą się spotkać właśnie nawet podczas takiej imprezy?
3: Przede wszystkim zacieśniają się więzi, budują się relacje i mają świadomość wyjścia z domu i czucia się potrzebnym. Zapobiega to wszelkiego rodzaju marginalizacjom i dostrzegają też inne perspektywy.
2: Właśnie, bo chyba najgorzej to izolować ludzi, tak? Ze względu właśnie na ich problemy. Czy to właśnie problemy z bezdomnością, alkoholizmem. Wy ich włączacie w społeczeństwo, chcecie pokazać, że oni dla tego społeczeństwa też coś znaczą, prawda? I coś mogą zrobić.
3: Oczywiście, że tak. Każdy tutaj w Klubie Integracji Społecznej dla nas jest ważny, no bo liczy się człowiek tak naprawdę i bez względu na to, z jakim aktualnie problemem się boryka, jest zawsze jakieś światło, że może sobie po prostu z tym poradzić i jeżeli trafi na odpowiednich ludzi w danym momencie swojego życia, no to jest na to bardzo duża szansa.
2: Jak duża to jest skala tego zjawiska tutaj? Dużo takich osób jest w Dąbrowie?
3: W Dąbrowie myślę, że tak, ale wszystko idzie jakby ku lepszemu, że ta liczba osób się zmniejsza, ludzie naprawdę potrafią się aktywizować, jednoczyć i powoli zaczynają sobie radzić z tymi problemami.
2: Kiedy ta impreza będzie?
3: Dzień Sąsiada rozpoczyna się 25 czerwca tutaj w okolicach naszego Klubu Integracji Społecznej i zaczyna się od 13, potrwa do godzinki 16 i tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Habitat będzie animator, będzie poczęstunek, będą występy artystyczne. Przede wszystkim będzie młodzież z Liceum Żeromskiego, będzie Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej i wiele fundacji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Będą prowadzone ciekawe warsztaty, konkursy, zabawy sportowe, także gro atrakcji tutaj dla mieszkańców. Sami mieszkańcy też będą występowali, będzie pokaz mody, inscenizacja teatralna i będą też prowadzili warsztaty, na przykład pani Klaudia, która będzie dla dzieci robiła warkoczyki, więc no każdy pomaga jak może i jeżeli włączy się w tą aktywizację, no to my się z tego bardzo cieszymy.
2: Każdy może przyjść?
3: Każdy może przyjść, każdy mieszkaniec miasta i nie tylko.
1: Rusza ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Jej inauguracja na Śląsku odbyła się nad Jeziorem Paprocańskim w Tychach. Celem spotkania było przedstawienie i zarazem przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas nadchodzących wakacji. Odbyło się też spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczył Darek Brombosz.
4: Rozpoczną się wakacje 2026. Ponad 550 tysięcy uczniów z terenu województwa śląskiego rozpocznie te wakacje, w związku z czym

0: nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale oczywiście myślimy o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców naszego regionu, dlatego wspólnie z wszystkimi służbami, które na co dzień odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, koordynujemy działania, które będą zmierzały do tego, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze właśnie wakacje i spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom. Poprzez działania prewencyjne, działania szkoleniowe, działania kontrolne na terenie całego naszego regionu. W celu zapewnienia też tego bezpieczeństwa uruchamiamy jak co roku linię informacyjną pod numerem 32 207 70 77. To całodobowa linia w okresie wakacji, od początku wakacji do 1 września, za pośrednictwem której będzie można zgłaszać nieprawidłowości, zagrożenia związane z wypoczynkiem, czy to w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czy na co dzień na ulicach naszych miast i miasteczek. I szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić szczególną uwagę przy tej okazji, że tak jak dzisiaj już mamy bardzo piękną wakacyjną pogodę, będzie coraz cieplej, możemy spodziewać się też fali upałów. Zwracajcie Państwo szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo podczas upałów. Pijmy dużo wody, osłaniajmy głowę, przebywajmy bardzo dużo czasu na słońcu, odpoczywajmy, szukajmy cienia, tak żebyście Państwo wszyscy byli jak najbardziej bezpieczni. Dziękuję bardzo.
1: Zabranie głosu proszę pierwszego zastępcę prezydenta miasta Tychy, panią Anetę Lubon-Stysię.
2: Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Przede wszystkim witam dzieci, które w dzisiejszym wydarzeniu biorą udział. Myślę, że jako osoba, która w pewnym sensie odpowiada również za to bezpieczeństwo w mieście, leży nam na sercu to, aby te działania informacyjno-edukacyjne w naszym mieście praktycznie trwały przez cały rok, nie tylko i wyłącznie w okresie wakacji. Oczywiście jako odpowiedzialne miasto nawiązaliśmy współpracę z naszą komendą, za co panu komendantowi bardzo dziękujemy, żeby ta akcja informacyjno-edukacyjna trwała cały rok. Rozpoczynamy pierwsze działania na Święcie Miasta, które odbędzie się w najbliższy weekend. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się zwrócić przede wszystkim z apelem do rodziców i do dzieci, aby o to bezpieczeństwo dbać cały rok, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo nad wodą, że bezpieczeństwo nie tylko to związane z wodą, ale również z jeżdżeniem na rowerach, tak, z jeżdżeniem na hulajnogach jest bardzo ważne. Dbajmy o to, co powiedział pan wojewoda, o kaski, o nawadnianie, o bezpieczne poruszanie się na drogach. I o to przede wszystkim chciałam dzisiaj zaapelować do dzieci i do rodziców. Dziękuję Państwu serdecznie.
1: Proszę śląską kurator oświaty, panią Aleksandrę Wierę.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po 188 dniach nauki w piątek, a właściwie w poniedziałek, 29 czerwca, zaczynamy wakacje. Młodzież, przedszkolaki naszego województwa będą odpoczywać w różnych miejscach. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, tak jak pan wojewoda i pani prezydent, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że od 3 czerwca weszło w życie obowiązek kasków dla dzieci do lat 16, kiedy jeździmy na rowerze. To jakby po pierwsze. Po drugie, oczywiście zachęcam do tego, aby rodzice sprawdzili swoje wypoczynki, na które posyłają dzieci, na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, czy wypoczynek jest zarejestrowany, sprawdzony. Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty. A jednocześnie chciałam przypomnieć, że na stronie kuratorium oświaty i w portalach społecznościowych tej instytucji wznowimy podcast dotyczący wypoczynku i co należy pamiętać dla rodziców, organizatorów wypoczynków dzieci i młodzieży. Życzę dobrych, bezpiecznych, słonecznych, fajnych wakacji.
1: I realizowanych w okresie wakacyjnym proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, inspektora Jacka Stemmacha.
4: Panie wojewodo, szanowni Państwo, okres wakacyjny to bardzo dobry czas dla nas wszystkich, jednak dla policji bardzo pracowity. Działamy jak zwykle na tych wszystkich polach, na których działamy cały rok, ale w związku z tymi zagrożeniami, które występują w trakcie wakacji w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, działamy oczywiście

0: w ruchu drogowym. Codziennie do służby wysyłamy ponad 500 funkcjonariuszy, którzy dbają o to bezpieczeństwo. Również prewencja w ramach patroli kieruje do służby 1300 funkcjonariuszy dziennie, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających. W ramach działań naszych profilaktycznych spotykamy się z młodzieżą, kontrolujemy miejsca wypoczynku, również pod kątem nie tylko bezpieczeństwa nad wodą, ale również pod kątem działalności przestępczej różnych osób, które dokonują przestępstw w miejscach wypoczynku. Jesteśmy cały czas, służymy i chronimy. Dziękuję.
1: O przedstawienie działań Państwowej Straży Pożarnej podczas sezonu wakacyjnego proszę zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Zbigniewa Dejtowa.
2: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze udział aktywny w tym, żeby nasze dzieci bezpiecznie wypoczywały. My weryfikujemy miejsca wypoczynku dzieci. W szczególnym naszym zainteresowaniu są obozy harcerskie, które często odbywają się w terenie w pewien sposób zorganizowanym i te miejsca kontrolujemy, te miejsca sprawdzamy w aspekcie dojazdu służb ratowniczych, w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale też ewakuacji. Realizujemy pogadanki z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy też próbne ewakuacje z tego typu obiektów i tym samym dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych, ale również i starszych mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie komendancie. O zabranie głosu proszę zastępcę komendanta śląskiego Oddziału Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej Adama Kurka.
3: Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jako Śląski Oddział Straży Granicznej tak już cyklicznie włączamy się w te działania służące utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa zarówno w okresach czy feryjnych, czy tego wypoczynku letniego. Posiadamy dosyć duży potencjał ludzki. Często kilkaset osób realizuje jednego dnia działania w terenie. Większość naszych funkcjonariuszy jest przeszkolonych, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy też ratowników medycznych. Także ten potencjał jakby deklarujemy tym służbom, które pełnią rolę wiodącą i włączamy, tak jak tutaj było na tym pokazie pokazane, że jednak z tej synergii wynika ta skuteczność działań i poprawa. Zarazem włączamy się, też posiadamy profilaktyków, włączamy się w działania, które mogą służyć temu, żeby jednak ten wypoczynek był udany, a tym samym bezpieczny, czego też oczywiście życzę. Dużo osób, które organizują wypoczynek albo wyjeżdżają, organizują go też poza granicami kraju, także włączamy się w to, żeby osoby w ogóle wyjechały, bo nie zawsze to się udaje, bo nie spełniają jakichś wymogów wyjazdowych czy wjazdowych do kraju, do którego się udają, czy nie zawsze posiadają świadomość takiego bezpiecznego zachowania się w tych miejscach, także też włączamy się w te wszelkie działania uświadamiające. Jeszcze raz życzę udanego wypoczynku, no i deklaruję oczywiście gotowość i zaangażowanie w te działania.
1: Głosu proszę Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, pana Dariusza Miarczyńskiego.
4: Szanowni Państwo, Inspekcja Transportu Drogowego, tak jak co roku, zadba o bezpieczny przejazd dzieci na ten letni wypoczynek. Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Oraz stan techniczny autokarów. I tutaj przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów. Taką kontrolę autokaru można zgłosić do nas i wtedy będziemy się starali na takie zgłoszenie każde reagować, we współpracy zresztą tutaj z policją w tym zakresie. Natomiast gro tych naszych kontroli to będą kontrole wyrywkowe w trakcie ruchu tych autokarów przejazdu na ten letni wypoczynek. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Panie Inspektorze. O zabranie głosu proszę dyrektora Wojewódzkiego Pilotowania Ratunkowego w Katowicach, pana Łukasza Pacha.
5: Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to bez względu, czy jest ciepło, zimno, pogotowie ratunkowe jest zawsze w pełnej gotowości. Ale ja dzisiaj do Państwa z paroma apelami, które są bardzo ważne. Pierwszy apel to w nadchodzący weekend zapowiada się bardzo wysoka temperatura, w związku z czym

0: zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, na zwierzęta zostawione w samochodzie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego. To jest bardzo ważna kwestia. Kolejnym takim dużym apelem to uważajcie nad wodą. Wczoraj mieliśmy bardzo przykry wypadek nad zalewem Chechłonakło, gdzie niestety utonął 16-letni człowiek, więc bardzo Państwa proszę, zwracajcie szczególną uwagę w miejscach, gdzie jesteście. Wzywajcie pomocy, jeżeli taka pomoc jest potrzebna. Tam bardzo młody człowiek, bo 11-letni, powiadomił wszystkie służby w okolicy, wodne, pogotowanie ratunkowe zaraz było na miejscu, wojewódzkie pogotowie ratunkowe, ratownicy byli na miejscu. Niestety nie udało się uratować tego młodego człowieka. Mnóstwo wypadków, które mamy na drogach. Bardzo Was proszę o bezpieczeństwo i apeluję o bezpieczeństwo na drogach. Trochę wysokiej temperatury, ciepło, deskoncentracja kierowców. Wczoraj również w powiecie tarnogórskim przykra sytuacja. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, dwóch kierowców. Nie mówię dlatego, żeby Państwa straszyć, tylko żeby przestrzec. Przestrzec przed tym, co może Was spotkać, jeżeli nie będziecie uważni i nie będziecie zwracać uwagę na innych w ruchu drogowym, nad wodą, czy w parkach, gdzie często przebywają młodzi ludzie, seniorzy. Zwracajcie na to szczególną uwagę. I ostatni mój apel, i to myślę, że to jest apel naszych wszystkich służb. Pamiętajcie o korytarzu życia. Korytarz życia jest bardzo ważną kwestią dla nas służb. Poprawiliśmy się trochę w Polsce. Widzimy już to, że rozjeżdżają się samochody, kiedy jadą służby na sygnałach świetnych i dźwiękowych, ale tego jest nadal jeszcze bardzo mało. I tu apel do dzieci, szczególnie dzieci potrafią upomnieć rodziców. Tato, stoimy w korku, zjedź na pobocze, zrób miejsce dla służb ratunkowych. Bardzo dziękuję. Tyle, ile wyjazdów na urlopy, tyle powrotów, przede wszystkim bezpiecznych powrotów. Dziękuję.
1: Dziękuję panu dyrektorze. O zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pana Jarosława Bierzyna.
2: Witam serdecznie wszystkich. My, ratownicy wodni praktykujący pracę na plażach, kąpieliskach, mówimy do zobaczenia na piachu. Cieszy mnie, że dzisiaj na tym piachu spotkaliśmy się z przedstawicielami władz, i to najwyższych w naszym województwie, i z innymi bratnimi służbami. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy śląskie WOPR jest na półmetku, w przededniu prac, bowiem ta główna praca, która polega na ogromnych akcjach profilaktycznych, w zasadzie już jest za nami. W szkołach, w przedszkolach, na piknikach dzielnicowych, rodzinnych. Nasi ratownicy w tym roku wykonali już ponad 200 dużych akcji promujących bezpieczeństwo. Ta profilaktyka dotarła w naszych szacunkach do kilku milionów naszych obywateli. Stąd ten moment jest za nami. Wyszkoliliśmy kilkuset ratowników, którzy będą pracowali na plażach całego naszego kraju, a oczywiście głównie województwa. No i cóż, i przede wszystkim będziemy, mam nadzieję, widoczni na kąpieliskach i mam też nadzieję, że niepotrzebni na kąpieliskach. To ogrom pracy, który został zrobiony, który jest również przed nami. Cieszę się, że możemy liczyć na służby, z którymi zawsze współpracujemy, i ta, nie boję się powiedzieć, współpraca jest tutaj koncertowa. Jesteśmy wspomagani bardzo mocno przez samorządy, przez województwo. Dzięki temu możemy poświęcić się rzeczywiście ratowaniu życia ludzkiego. Przychylam się również, przyłączam się do apelu pana dyrektora o korytarz życia. Tutaj proszę również mieć na uwadze, że ten korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Tak jak tutaj na pokazie dla dzieci mówiłem o tym, że przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale niezabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć z kąpielisk. Wtedy też potrzebujemy wsparcia. Tak, przeszkadzamy w wypoczynku, w urlopie, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie. Apelujemy i prosimy właśnie o ten korytarz życia. I też nawiązując do słów pana dyrektora, ten przykry wypadek

0: hechle tam skończył się tragicznie. Natomiast cieszy nas w drugą stronę, że mamy już sygnały o tym, że młodzi ludzie, tak jak na stawie Barbara w Katowicach, interweniowali. Tam 12-latkowie, 14-latkowie wskoczyli do wody, podholowali osobę, dorosłego mężczyznę. Cieszy nas tym bardziej, że to był młodszy ratownik, który rok wcześniej u nas zrobił kurs ratowniczka. To pokazuje, że ta promocja bezpieczeństwa musi trwać cały rok. Profilaktyka, zapobieganie. Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem. My przez cały rok edukujemy, jak rozpoznać i jak szybko interweniować, żeby wezwać służby, co było dzisiaj przedmiotem pokazu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu wojewodzie, wszystkim służbom, że naprawdę możemy tak wspaniale współdziałać. Czujemy się dzięki temu tym takim potrzebnym ogniwem i dobrze, że tego piachu nie ma między tymi ogniwami u nas. Dzięki temu na pewno jest bezpieczniej. Spróbujmy zejść poniżej 400 tonięć w Polsce przynajmniej. Przypomnę, że zamyka się statystyka zazwyczaj w 450-500 osobach. No może w tym roku będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. Bezpiecznych wakacji w wodzie.
1: Dziękuję panie prezesie. Po zabranie głosu proszę państwa z Węgry Zowiatowego Jeńska, pana Grzegorza.
2: Szanowny panie wojewodo, szanowny panie prezydent, szanowni państwo, Wojewódzki Inspektor Sanitarny od wielu lat jest partnerem w programie Bezpieczne Wakacje. Realizujemy wiele działań programowych, profilaktycznych w ramach tego programu, między innymi bezpiecznego korzystania ze słońca, między innymi zagrożeń związanych z chorobami odkleszczowymi, ale także i zagrożeń związanych z używaniem substancji, alkoholu czy środków odurzających. Oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi także bieżący nadzór bezpieczeństwa wody, bezpieczeństwa żywności w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Także zapraszam na nasze stoiska, tam mamy piękne prezentacje. Życzę bezpiecznych wakacji.
3: 24 dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Przytulania. To nieformalne, ale bardzo ciepłe święto, które ma na celu zachęcenie ludzi do okazywania bliskości, życzliwości oraz budowania relacji poprzez zwykły uścisk. Badania wykazują, że przytulanie ma wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
4: Ja nazywam się Klaudia Poli-Dzięba, jestem psycholożką, psychoterapeutką Gestalt.
5: Międzynarodowy Dzień Przytulania to ważny dzień, dlatego że przytulanie jest ważne.
4: Oczywiście, że tak. Jestem sama ogromną fanką przytulania. Przytulanie jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że stymuluje nasz układ nerwowy. Przytulając naciskamy na te wszystkie receptory, które znajdują się na naszej skórze i dzięki temu możemy się wyciszyć, możemy się uspokoić. Wytwarza się energia kinetyczna, która jest przekazywana i bardzo dobrze wpływa to na nasz układ nerwowy. Bardzo często osoby, którym tego przytulania brakuje, owijają się w różne koce. Są takie kokony specjalne, kołdry obciążeniowe czy pluszaki obciążeniowe, co daje taki podobny efekt do przytulania. To jest taka neurobiologiczna część tego przytulania, ale też przytulanie przede wszystkim wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Bardzo często jest wystarczającym wsparciem w wielu sytuacjach. Czasem nie trzeba więcej, czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
5: No właśnie, bo to przytulanie, ten dotyk, prawda, chyba dużo, dużo dla nas robi, bo tak jak pani powiedziała, nie trzeba mówić nic, wystarczy przytulić.
4: Tak, i to na przykład widać u dzieci. Dzieci bardzo często potrzebują najpierw przytulenia, a dopiero później możemy coś z nimi omówić, o czymś możemy porozmawiać, jakoś inaczej wesprzeć. Dzieci też bardzo lubią taki, nawet nie jest z jednej strony przytulenie, czasem takie mocniejsze, czasem delikatniejsze, ale też sam dotyk w takim sensie smyrania, miziania. Dzieci, dorośli też, ale dzieci przede wszystkim bardzo lubią mizianie po pleckach, tak? Taki delikatny dotyk, bo czasem to mocne przytulenie dla niektórych może być za silne, tak? Czasem może być dla kogoś jakoś przekraczające jakieś granice, więc czasem chwycenie kogoś za dłoń, czy położenie tego przysłowiowej dłoni na ramieniu może być wystarczające, ale myślę, że wiele osób to przytulanie bardzo sobie ceni.
5: I to nie mówię

0: nie tylko o takim przytulaniu wśród najbliższych, prawda, wśród rodziny, bo czasami nawet osoby sobie nieznajome, jak się przytulą, nawet takie akcje były, prawda, ludzie, którzy nawet są samotni, tak, czasami no nie mają się do kogo przytulić, wystarczy ten dotyk drugiego człowieka.
1: Tak, i to bardzo trudno jest jakoś sobie zastąpić, tak jak mówiłam o tych kołdrach obciążeniowych, kokonach i różnych rzeczach, to jednak nie jest drugi człowiek, to jednak nie jest to ciepło, które daje drugi człowiek, więc ja uważam, że takie akcje są super. Oczywiście idą tam osoby, które wszystkie zgadzają się na to, żeby obca osoba nas przytuliła. Obca osoba w sensie taka, której no tak naprawdę w ogóle nie znamy, a czasem osoba, która nie jest nam super bliska. Są osoby, które mają z tym trudność, więc na przykład na taką akcję nie pójdą, ale jeżeli wiemy, że mamy w otoczeniu osoby, które mogą czuć taką potrzebę, czasem warto zapytać, czy nie chcą się przytulić, tak? To czasem jest wystarczające, a takie wyciągnięcie dłoni do osoby, która może ma taką potrzebę, a trudno ją jakoś na głos powiedzieć światu, może być no, bardzo pomocne.
2: A teraz zaglądamy do Sosnowca. Ponad 200 osób przeszkoliło do tej pory wyjątkowe na skalę kraju innowacyjne branżowe centrum mody w Sosnowcu. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla przyszłych liderów branży modowej powstał w ubiegłym roku.
3: Żaneta Manikowska, jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. W naszym innowacyjnym branżowym centrum mody przygotowujemy młodzież do takich zawodów jak technik przemysłu mody, technik stylista, krawiec, oczywiście z wykorzystaniem najnowszych technologii, najnowszych maszyn, sprzętu i oprogramowania. Uczniowie uczą się na naprawdę wysokim poziomie od specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry.
0: Takie miejsce było potrzebne?
3: Oczywiście takie miejsce było wręcz niezbędne, dlatego że takich miejsc nie ma. Moda generalnie kojarzy się bardziej ze stolicami i cieszymy się, że powstało właśnie w Sosnowcu takie miejsce. Przede wszystkim ogromny rozwój i dostosowanie do obecnych warunków, które panują na rynku pracy. Jest to nauka szycia, nauka projektowania ubioru i stylizacji, nauka wszystkich programów komputerowych, oczywiście stylizacja, wizaż, fryzjerstwo, między innymi. Tutaj mamy zaprezentowane tkaniny, które powstały z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mamy mnóstwo szkoleń na temat nowoczesnych tkanin. Obecnie taką dosyć topową tkaniną to są tkaniny powstałe z bakterii celulozy. Najnowsze badania naukowe, które powstały 2 lata temu, zostały opublikowane, pokazują, jak wyprodukowanie bakterii celulozy wpływa na powstanie nowej formy bawełny i skóry.
4: Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota Roweckiego i oczywiście dyrektor innowacyjnego branżowego Centrum Mody.
0: Czym się to Centrum Mody zajmuje? Po co ono powstało?
4: Tak jak sama nazwa wskazuje, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży odzieżowej. Powstało coś wyjątkowego właśnie w naszym mieście Sosnowcu. Jest to jednostka w systemie edukacji, która doskonali pod potrzeby konkretne w oparciu o diagnozy branżowe fachowców na danych stanowiskach pracy, w oparciu o wyposażenie, które znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu.
0: Powiedzmy, co się tu znajduje, jakie wyposażenia? Jakie najnowsze, z którego korzystacie?
4: Przede wszystkim mamy automatyczną krojownię. To jest takie clue i serce tego przedsięwzięcia z uwagi na to, że jest to bardzo, że tak powiem, istotne i ważne w procesie produkcyjnym. Jest to początek procesu produkcyjnego i właśnie tu się zaczynają, że tak powiem, sprawy finansowe, jak i działania mające wpływ na produkcję danych wyrobów.
0: Od początku istnienia centrum, ile się tu osób już przewinęło, ile przeszkolili?
4: Zgodnie z założeniami projektowymi 200 uczestników, wśród których byli uczniowie, studenci, pracownicy aktywni i którzy, że tak powiem, przestali działać na rynku, a wracają i to było dla nas też bardzo ważne, jak i również nauczyciele.
0: Tutaj nie tylko innowacyjne maszyny, ale też tkaniny, tak, z którymi pracujecie.
4: Tak, z uwagi na to, że no, cały proces produkcyjny jest właśnie oparty o znajomość surowców, z których produkowane są tkaniny. To jest bardzo istotna, ważna informacja z uwagi na to, że jest powrót do tych naturalnych tkanin, no i przede wszystkim troska o nasze środowisko z uwagi na na to, że gospodarka obiegu zamkniętego jest bardzo ważnym elementem w naszej branży, z uwagi na to, że my jakby kształtujemy świadomych pracowników i uczniów, co się dzieje od początku powstania produktu do zakończenia jego funkcjonowania w przestrzeni społecznej.
0: Czego uczą się tu uczniowie, czego uczą się studenci, czego uczą się nauczyciele, osoby dorosłe?
4: W zależności, tak jak powiedziałam, od tej grupy zawodowej, to w każdej grupie były dedykowane inne rodzaje szkoleń. Na przykład uczniowie poznawali tajniki merchandising, czyli jak budować przestrzeń reklamową, jakie są istotne i ważne tkaniny, przede wszystkim i surowce, z których są wykonywane, jak szybko zmienia się ta technologia produkcji i z czego są produkowane tkaniny, z uwagi na to, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, że generalnie każdy produkt, każdy surowiec, który znajduje się w przestrzeni, jest wykorzystywany i może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji do budowania tkanin. To jest bardzo istotne i ważne. Coraz częściej nie tylko w naszej przestrzeni, ale i ogólnopolskiej mówi się o naszym BCU i tak jak jesteśmy nazywani, jesteśmy perłą polskiej mody. No plus kadra, którą pozyskujemy do przeprowadzenia szkoleń. Są to wyjątkowi ludzie, którzy na co dzień nie tylko są teoretykami, ale i praktykami. Są to analitycy, którzy analizują, jak i również badają całe procesy produkcyjne. To jest bardzo ważne.
5: Aleksandra Krysiak-Piotr, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Jestem dyrektorem związku i jednocześnie liderem projektu branżowego Centrum Umiejętności w Sosnowcu.
0: Czego tutaj się można nauczyć?
5: Praktyki. My nie uczymy teorii, my mamy konkretny park maszynowy, który jest zgodny z tym, który obowiązuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczymy się projektowania, uczymy się szycia. Nawiązując do wyzwań Europejskiej Strategii dla Tekstyliów 2030, uczymy ekologicznego projektowania, mówimy o cyklu życia produktu, tak żeby w momencie, kiedy dobieramy towar do wyrobu, abyśmy potrafili zaplanować cały jego cykl życia. I tego uczą się nasi uczestnicy, więc zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które są już obecne w przemyśle, a chcą podnieść swoje kompetencje, no i nauczyciele zawodu, aby mieli taką wiedzę i takie kompetencje, które będą mogli później transponować na młodzież czy na kolejne osoby z sektora.
0: Tutaj pani dyrektor wspomniała o utylizacji, tak? Czyli wy oprócz tego, że pracujecie nad powstaniem produktu, to również jego utylizacją.
5: Tak, to znaczy nasze wyzwania z Tekstylia 2030 i dokonania Europy, szczególnie miałam okazję widzieć, jak to robi Hiszpania czy Portugalia. Myślą od początku życia do końca życia produktu, a więc i o utylizacji. W tej chwili 97% tego, co zdejmujemy i wyrzucamy, trafia niestety do spalarni albo na wysypiska śmieci i chociażby zaśmieca nam Afrykę. Natomiast my mamy myśleć i mamy tak przygotować produkcję ubrań, aby później można było mówić o jego przetworzeniu w inny wyrób, bądź użyciu takich technologii mechanicznych i chemicznych, aby można było zawrócić obieg i wykorzystać jeszcze w innych wyrobach. I niekoniecznie w wyrobach odzieżowych, to jeszcze dodam, bo my tutaj mówimy, że odpady tekstylne mogą być używane zarówno w konstrukcjach budowlanych, mogą być wykorzystywane w transporcie, mogą być wykorzystywane jako produkcja papieru chociażby, czy poprzez recycling włókna, dodajemy je do kolejnego, wzmacniamy i robimy tkaniny techniczne.
0: Czyli coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, tak? Bo nam się zużyte ubranie kojarzyło tylko z wysypiskiem śmieci, tak? Tutaj wy zaprzeczacie, że tak wcale nie musi być.
5: Nie, nie musi być i dążenie całej Europy jest takie, że my mamy do 2035 roku minimum 70% odpadów tekstylnych i odzieżowych zagospodarować. To nie jest łatwy proces, to jest proces bardzo czasochłonny, wymagający wielu osób dobrze przygotowanych zawodowo, które będą potrafiły ten cykl życia produktu zaplanować i przeprowadzić, ale również i bardzo wysoko finansowe obciążające, ponieważ no doskonale wiemy, że sektor odzieżowy zawsze był sektorem, który pracuje na niskich marżach, a więc nie ma tego zabezpieczenia kapitału. My w tej chwili dzięki środkom Unii Europejskiej i włączaniu przedsiębiorstwa w projekty międzynarodowego partnerstwa partnerstwa, otwieramy im drzwi do finansowania takich technologii. Ja cały czas powtarzam, jeżeli jesteś osobą, która nie ma wystarczających środków finansowych, to przede wszystkim pomyśl o tym, żeby kupić odzież może droższą, ale trwałą i taką, którą się da później przerobić. Pamiętamy stare dobre krawiectwo i przeszywanie i przerabianie. Później nauczyliśmy społeczeństwo nasze, że będą bogaci, jak kupią 30 podkoszulek, czy kupią 20 dżinsów. No ale te 20 dżinsów i te 30 podkoszulek trafia na wysypisko śmieci. Jeżeli kupimy podkoszulkę, która jest z dobrej bawełny, wysokoskrętnej, jeżeli będziemy mieli naturalne tkaniny o w miarę naturalnych kolorach, my to bardzo

0: Bardzo łatwo przetworzymy. Jeżeli kupujemy odzież, no przepraszam, ale taka prawda, z targowisk, tą chińszczyznę z pudełek i wszystkie wyroby azjatyckie, mamy pełną tablicę Mendelejewa, im bardziej kolorowa, tym bardziej trująca. Mamy pseudo włókna naturalne, bo tam ich na pewno nie znajdziemy, bo to jest bardzo drogi surowiec. I znajdziemy kiepskiej jakości poliester czy poliamid. Naturalna tkanina typu len, wełna, bawełna potrafi się rozłożyć maksymalnie w ciągu 5-10 lat. Poliestry 50-70.
1: Czy to centrum to jest taki coś pośredniego pomiędzy szkołą a pracodawcą? Przygotowujecie tych ludzi na tym doskonałym już sprzęcie do wejścia normalnie na rynek pracy?
0: Cała Unia Europejska boryka się z wielkim problemem tak zwanej dziury pokoleniowej, czyli mamy w przemyśle osoby starsze. W tej chwili po badaniach wychodzi nam, że ponad 56% pracowników sektora to są pracownicy powyżej 50 roku życia. Kiedyś ktoś powiedział, że edukacja zawodowa jest brzydka, brudna i nieładna i koniecznie musisz zdać maturę i pójść na studiach. I w tym momencie borykamy się z brakiem specjalistów na podstawowe stanowiska pracy, czy również na inżynierskie, bo to są studia trudne. Założenie KPO to jest też struktura, która została wypracowana w Unii Europejskiej, tworzenia centrów kompetencji. Polega to na tym, że organizacja branżowa, no taka jak właśnie chociażby Piotr jest, mając wiedzę, co dzieje się w przemyśle, jakie są potrzeby przemysłu, jakie stanowiska nowe są tworzone, robi taką diagnozę i mówi, jakich specjalistów branżowych potrzebuje. Edukacja zawodowa rządzi się swoimi prawami prawa oświatowego. Są ścisłe zasady, według których kształcimy w szkołach branżowych i w technikach. Natomiast do tej pory było niezagospodarowane pole dla specjalistów sektora, którzy chcą się przebranżowić, dla osób z innych branż, które chcą się włączyć w życie branży odzieżowej, niezagospodarowane pole dla nauczycieli, którzy pracowali często na podręcznikach z lat 80. i nie wiedzieli, co się dzieje w przemyśle, i młodzieży, która na przykład

życie branży odzieżowej. Niezagospodarowane pole dla nauczycieli, którzy pracowali często na podręcznikach z lat 80. i nie wiedzieli, co się dzieje w przemyśle. I młodzieży, która na przykład

0: chwili naprawdę są modyfikowane, ale cały czas nie nadążają za potrzebami sektora. Trafiają do przedsiębiorstwa, no i okazuje się, że no jakiejś wiedzy im brakuje. BCU po to zostało wyposażone w tak nowoczesny sprzęt, najlepszy w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o szkoły branżowe, i także wszechstronny, żeby mogło tutaj nauczyć w zasadzie wszystkich stanowisk pracy, które są w sektorze odzieżowym, i osoba, która po kursie, czy krótkim, czy długim, czy będzie otrzyma tylko certyfikat, czy otrzyma kwalifikacje, bo takie będziemy również nadawać, kwalifikację sektorową, czyli jak gdyby skończyła jakiś tam poziom edukacji szerszy, żeby trafiała do przemysłu, potrafiła usiąść do maszyny i rozpocząć pracę. Jednocześnie BCU zostało powołane też dlatego, aby przygotowywać materiały i rozpowszechniać je, i poradniki, i dla nauczycieli, i dla osób, które korzystają z kursów. Znając i mając fachowców, my tą wiedzę dystrybujemy na całą Polskę. Mamy platformę e-learningową, a więc jeżeli będziemy mieli uczestnika gdzieś daleko w Szczecinie, a będzie zainteresowany na przykład cyrkularnym szyciem, to wtedy zgłaszając się do nas na kurs, przyjedzie na ten kurs de facto na układ sobotnio-niedzielny, natomiast resztę zajęć będzie mógł odbyć online, korzystając z naszych materiałów filmowych. KPO miało jedną ułomność, o której muszę powiedzieć, nie dało się tego już później zmienić, no bo program został zatwierdzony w takiej wersji, w jakiej był. My kształcimy młodzież do 24 roku życia, a więc uczniowie szkół branżowych i techników mogli korzystać z tych kursów, które tu są przygotowywane po to, żeby zdobyć dodatkowe umiejętności poza tymi teoretycznymi i wąsko praktycznymi, które są w szkole. Druga grupa to są dorośli od 25 roku życia do 60 roku życia, czyli ci pracownicy sektora i nauczyciele zawodu. Dziura, jaka się wytworzyła, o której muszę powiedzieć, a już jej nie będzie od września, bo już w momencie, kiedy kończymy projekt z środków KPO, to my od września już działamy w ramach subwencji ministerialnej na rzecz wszystkich dokładnie tak samo. Dziura polegała na tym, że jeżeli szkoła branżowa została skończona przez osobę w wieku 16 czy 17 lat, trafiała ona do przemysłu i pracodawca uważał, że należy tą osobę doszkolić, my nie mogliśmy jej przyjąć, bo nie była już uczniem, ale nie była pracownikiem sektora, bo tutaj była ta zależność. A teraz już tej bariery nie będzie, także wszystkich zapraszamy od września.
1: Czyli rozumiem, że teraz już będziecie finansowani z ministerstwa.
0: Tak, zmienione zostało prawo oświatowe i wszystkie BCU, które zostały zwalidowane, a jest ich 126 na terenie całego kraju, po zakończeniu projektu, wszyscy kończymy 30 czerwca, od 1 lipca dostają subwencje na każdego uczestnika, którego przeszkolą i przygotują. My jako organizacja branżowa uczestniczymy w egzaminowaniu takich osób i każda z osób otrzymuje certyfikat szkolenia branżowego, czyli trafiając gdzieś do przedsiębiorstwa może okazać się takim certyfikatem, że ukończyła czy projektowanie, czy obsługę maszyn krojczych, czy szycie cyrkularne i ma pojęcie, w jaki sposób to robić.
2: Pilnuj swojego bagażu, a szczególnie na lotnisku, apeluje Straż Graniczna w Katowice Airport. Pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, no i stawia na równe nogi służby bezpieczeństwa na lotnisku. Zawsze oznacza to kłopoty, takie jak opóźnienia w komunikacji lotniczej, ale również sankcje w postaci mandatu karnego. Plagą na katowickim lotnisku są też ludzie, którzy informują przy odprawie, że mają przy sobie bombę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Plutonowy Iwona Mota, kontroler w nadzorze zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.
4: Jest tu również z nami
5: młodszy chorąży Baliczek Łukasz, zespół interwencji specjalnych.
4: To na początek może powiedzmy, tego w radio nie widać, ale słychać, specjalny pojazd przed nami. Co to za pojazd?
5: Tak, oczywiście, za nami znajduje się teraz tutaj ambulans pirotechniczny. Jest to samochód, którym przewozimy sprzęt pirotechniczny w czasie, gdy na przykład mamy ewakuację lotniska w związku na przykład z alertem bombowym lub pozostawionym bagażem bez opieki.
4: To proszę powiedzieć, o jakim wyposażeniu tego samochodu tutaj mówimy?
5: Podstawowym wyposażeniem takim, które wykorzystuje pirotechnik, są to roboty pirotechniczne, na przykład ciężki robot pirotechniczny, my posiadamy Ibis. Jest to robot, który bez problemu radzi sobie z bagażami o wadze nawet do 50 kg. Dodatkową rzeczą, którą pirotechnik musi wykorzystać podczas bojowych działań minowsko-pirotechnicznych, to jest kombinezon, który zakłada na siebie ciężki kombinezon pirotechniczny, który go chroni przed ewentualnymi skutkami wybuchu urządzenia wybuchowego.
4: Proszę powiedzieć, czy wy często ten sprzęt używacie tutaj na lotnisku w Pyrzowicach?
5: Nie.

0: niestety zdarza się, że bardzo często mamy sytuacje z pozostawionymi bagażami bez opieki lub informacjami o podłożonej na przykład bombie. Takie sytuacje, kiedy były pozostawione bagaże bez opieki, w tym roku mieliśmy już 12 takich sytuacji, z którymi my musieliśmy jako pirotechnicy czynić swoje czynności służbowe.
1: Czy może pan opisać od A do Z? No jest taka sytuacja, gdzieś przy terminalu leży pakunek, podejrzany pakunek, i co wtedy?
0: Pierwszą rzeczą, jaka jest, to jesteśmy my informowani jako Straż Graniczna i przeprowadzamy coś takiego jak analiza ryzyka. Wtedy próbujemy ustalić, kto zostawił ten bagaż, w jakim celu, w jaki sposób ten bagaż został pozostawiony. Jeżeli nie uda nam się znaleźć potencjalnego sprawcy, powoływany jest sztab kryzysowy, który podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji danej części lotniska lub całości strefy całego lotniska. Następnie pirotechnicy podejmują czynności względem tego pakunku, tego bagażu w celu upewnienia się, czy niesie on ze sobą jakieś zagrożenie. Jeżeli pirotechnik jest w stanie stwierdzić, że bagaż jest bezpieczny, jest on otwierany manualnie, upewniamy się, wtedy jest rozwiązywany sztab kryzysowy i jest przywracana normalna praca lotniska. Jeżeli mamy zagrożenie, że w tym bagażu może znajdować się urządzenie wybuchowe, wtedy następuje ewentualna neutralizacja w miejscu lub bagaż jest wywożony w specjalną strefę, gdzie taki bagaż, takie zagrożenie się neutralizuje.
1: To ja zapytam, czy ma pan takie wrażenie, że mamy do czynienia z plagą, no najczęściej, na szczęście, z żartownisiami?
0: Można by tutaj było powiedzieć, że mamy takie sytuacje, które zdarzają się, że to są bagaże pozostawione przez pasażerów, najczęściej przez roztargnięcie, przez nieumyślność, pasażerowie, którzy się śpieszą, wsiadają do samochodów i zapominają zabrać ze swojego bagażu. Zdarzają się też sytuacje, że bagaże umyślnie zostawiają bagaż, ponieważ mają za dużo bagaży ze sobą i niestety wiąże się to z kosztami związanymi z przelotem. Wolą zostawić taki bagaż na lotnisku, no i wtedy tak naprawdę my, nie wiedząc, co się znajduje w środku, musimy prowadzić procedury.
1: A porozmawiajmy też o tych żartownisiach. Co oni zazwyczaj mówią, to znaczy informują o czym, że co mają przy sobie?
2: Znaczy, żarty przeważnie pojawiają się już przy odprawie biletowo-bagażowej. Przewoźnik ma za zadanie zadać pasażerom kilka pytań z szeregu właśnie bezpieczeństwa. I jednym z takich pytań jest właśnie zapytanie, czy pasażer posiada przy sobie właśnie przedmioty zabronione, niebezpieczne, tak? Wtedy pojawia się brawura w większości wśród młodzieży, kiedy jedna osoba wyłania się z grupy, próbując zaimponować na przykład koleżance, koledze, i żartuje sobie, że właśnie w bagażu posiada na przykład ładunek wybuchowy, tak, kilogram trotylu czy lub innego materiału. Wszystkie generalnie podmioty, które funkcjonują tutaj na lotnisku, są specjalnie przeszkolone odnośnie procedur bezpieczeństwa i mają obowiązek poinformować niezwłocznie Straż Graniczną. Wtedy my wprowadzamy swoje procedury bezpieczeństwa.
1: Proszę powiedzieć, czy ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji, jaki wywołuje ten żart?
2: Patrząc na skalę tego problemu, sądzę, że niekoniecznie, ponieważ jest to problem naprawdę, który pojawia się cyklicznie.
1: To czy może pani powiedzieć, nie wiem, słowo przestrogi, bo przecież teraz to jest chyba dla was najbardziej gorący okres, bo przed nami też wakacje.
2: Tak, ja tutaj apeluję głównie do pasażerów, nie tylko młodych, tak ogólnie do wszystkich pasażerów, żeby zwracali uwagę na słowa klucz, tak, typu bomba, właśnie ładunek wybuchowy, żeby właśnie nie wyrażać takich słów, dlatego że wszystkie służby będą niezwłocznie poinformowane. W konsekwencji zaczyna się to od mandatu, który wystawiamy jako Straż Graniczna, a może się kończyć nawet wydaleniem pasażera z lotu.
1: No właśnie, często tak zdarza się, że najczęściej jak ktoś żartuje albo nieodpowiednio się zachowuje, no to nie wchodzi do samolotu i w zasadzie nie leci na wakacje.
0: Standardowo już jest taka procedura przyjęta i przewoźnicy tak stosują, że przy każdym przy takim żarcie kapitan statku powietrznego lub zarządzający przewoźnik decyduje o niezabraniu takiego pasażera na pokład samolotu.
1: A jaka jest wysokość takiego mandatu?
0: Maksymalny mandat, jaki możemy my wystawić jako Straż Graniczna za popełnione wykroczenie w związku z taką sytuacją, to jest 500 zł.
1: To jeszcze na koniec, czy przypominacie sobie państwo taki przykład, który można by podać jako niechlubny przykład, który no zmroził was, zaniepokoił najbardziej?
0: W sumie każda taka sytuacja, jeżeli pasażer oświadcza, że ma przy sobie bombę, urządzenie wybuchowe lub materiały wybuchowe, jest sytuacją, którą my jako Straż Graniczna, jako minerzy pirotechnicy traktujemy bardzo poważnie i każda taka sytuacja

0: jest taką zagrażającą bezpieczeństwu i życiu pasażerów.
1: A zdarzyło się kiedyś tutaj na lotnisku w Pyrzowicach, że to nie był fałszywy alarm, że znaleźliście jakiś materiał?
0: Na szczęście dotychczas nie było takiej sytuacji i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie się utrzymywała dalej.
2: Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Polska należy do krajów o wysokim poziomie cyberprzemocy. 75% uczniów deklaruje, że doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych.
3: Silna sztabowy Pluta Barbara, Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.
4: Dlaczego hejt jest taki groźny?
3: Hejt jest groźny, bo to jest broń, która powoduje cierpienie, która powoduje, że młodzi ludzie zamykają się w sobie, powoduje, że młodzi ludzie okaleczają się, jest depresja, dochodzi do samobójstw. To jest ogromny problem nie tylko wśród młodych ludzi, ale ogólnie wśród nastolatków, którzy po prostu nie radzą sobie pod wpływem hejtu, pod wpływem nienawiści, pod wpływem takiego wyobcowania rówieśniczego.
4: A gdzie najczęściej z tym hejtem się spotykają?
3: Najczęściej w szkole, w klasie. Najczęściej ranią osoby z klasy, z ich najbliższego otoczenia.
4: Też niebezpieczny jest internet, gdzie młodzież praktycznie już mieszka.
3: Zaczyna się, że tak powiem, w internecie, ale nie kończy. Przenosi się hejt na ławki szkolne i to jest okrutne, że młodzi ludzie są dla siebie najgorszymi katami. Nie wspierają się, a że tak powiem bardziej boleśniej dokuczają, powodują cierpienie i ludzie są osamotnieni i wracają z powrotem do internetu i ciągle jest ten hejt.
4: Jak dużo młodych ludzi spotyka się z hejtem?
3: Jeśli przeprowadzam prelekcje wśród młodzieży na terenie Dąbrowy Górniczej, to co czwarty nastolatek przyznaje się do tego, że był

0: kiedy w tym domu nie ma rodziny, mamy, taty, brata, siostry, nie wiem, koleżanki, z kim mógłby porozmawiać. I ten młody człowiek jest sam. Jest sam w klasie, w szkole, ale sam też w internecie. No i powstaje właśnie problem, że młody człowiek szuka pomocy. Jak ją znajdzie, wspaniale, a jak nie, jest problem.
1: Czy my jesteśmy w ogóle w stanie uniknąć hejtu, czy nie? Czy to już tak daleko poszło, że nie jesteśmy w stanie ustrzec na przykład swoje dzieci przed tym?
0: Ja zawsze powtarzam, że receptą na hejt jest promowanie kultury, jest promowanie szacunku do drugiego człowieka. My możemy zaostrzać prawo, my możemy karać, ale my nie wrócimy życia tym młodym, wspaniałym ludziom, którzy popełnili samobójstwa. My musimy promować szacunek, kulturę, umiejętność takich właściwych postaw, bezpiecznych postaw w internecie. Wydaje mi się, że to jest sukces, że to jest taki klucz do tego, żeby powstrzymać hejt. Chciałabym, żeby młodzi ludzie otworzyli oczy na hejt, żeby nie powielali hejtu, żeby nie udostępniali hejtu, żeby nie zamykali uszu na hejt, żeby jak widzą, słyszą, że ktoś kogoś rani, żeby po prostu zgłosili to, bo może już osoby, które doświadczyły tego hejtu, już nie widzą dla siebie ratunku i może osoby, które po prostu widzą, słyszą, pójdą, zgłoszą to, tak? A dzięki temu może uratują komuś życie, żeby młodzi ludzie nie byli obojętni na hejt, bo hejt prowadzi do tego, że tracimy młodych, wspaniałych, ambitnych ludzi, którzy mają całe życie przed sobą. Obojętność w dzisiejszych czasach zabija.
1: Hejt może zakończyć się tym najgorszym, czyli śmiercią.
0: Tak. Hejt może zakończyć się tym najgorszym, śmiercią i ja zawsze powtarzam młodym ludziom, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd, że jest wiele instytucji, że jest wiele telefonów zaufania, jest zespół do spraw profilaktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Ja zawsze to powtarzam młodym ludziom na plecach, przyjdźcie, proszę, porozmawiajcie. Znajdziemy jakiś sposób, jakieś rozwiązanie.
1: Wy często spotykacie się w pracy policjantów z tym zjawiskiem?
0: Bardzo często spotykamy się z młodymi ludźmi, bardzo często przyjeżdżamy na prelekcje, bardzo często chcemy z nimi rozmawiać, chcemy otwierać im oczy na ten problem, bo my ten problem dostrzegamy. My wchodząc do klasy widzimy po prostu te osoby, które są osamotnione, które po prostu siedzą same. To po prostu już widać. Dlatego my otwieramy młodym ludziom, żeby nie dokładali sobie tych problemów, bo życie wystarczająco jest ciężkie i oni mają swoje problemy i przynoszą te problemy z domów, żeby dla siebie byli wsparciem, po prostu.
1: Myśli pani, że to, że wy im mówicie, czym może grozić hejt, to do nich przemówi?
0: Ja ciągle mam nadzieję, że my będziemy mówić, a oni będą słuchać nas i będą wyciągać z tego wnioski, bo za dużo jest zła, za dużo jest przemocy, za dużo jest hejtu, za dużo jest śmierci młodych ludzi.
1: Co może grozić młodemu człowiekowi, który staje się ofiarą hejtu?
0: Młody człowiek, który staje się ofiarą hejtu, zaczyna się od takich małych kamyczków, jak to powtarzam, uszczypliwości, złośliwości, plotek. Młody człowiek zamyka się w sobie, ma wahania nastroju, rodzice jak zauważą super, jak porozmawiają bardzo dobrze. Zaczyna się też, że młody człowiek przestaje przychodzić do szkoły, źle się czuje w klasie, słabiej je, gorzej śpi, dochodzą triki nerwowe, samookaleczenia, bardzo często depresja, a w konsekwencji śmierć.
1: No właśnie, bo to są te takie już symptomy te fizyczne takie, tak? Czyli jak dziecko się samookalecza, to już jest niedobrze.
0: Jest bardzo niedobrze, dlatego tutaj apel do strony rodziców, żeby po prostu obserwowali swoje dzieci. Apel do rodziców, do psychologów, do rówieśników, żeby każdą taką sytuację zgłaszać, bo dzięki temu możemy kogoś uratować, komuś pomóc.
2: No i powracamy do Sosnowca, a konkretnie do szpitala. W szpitalu wojewódzkim imienia świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i po prostu porozmawiać.
3: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu.
1: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
3: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chory dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych. Leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej. No to ten czas, który jest spędzany na oddziale niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytów szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
1: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
3: Oczywiście, pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej

0: i ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
1: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
0: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój domu, mieszkaniu.
1: Dużo tu pacjentów przyjmujecie? Miesięcznie, rocznie?
0: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
1: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
0: Oczywiście.
2: Golajzy.
1: Na jaki nowotwór pan choruje?
2: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
1: Ciężkie leczenie?
2: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę takim, taką werwą, że nie widzę o tej chorobie. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem.
1: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
2: Naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest super robot, to jest udane przedsięwzięcie.
1: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
2: Nie, to tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
1: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
2: No pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
1: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
2: I bardzo dużo. Bardzo dużo. Szanowna pani, to jest naprawdę, że to jest na... No ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
1: Przejść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
2: Tak, to jest dużo. Tu wystarczy posiedzieć, szanowna pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
1: Bo tak jak pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
2: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, szanowna pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany. Nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki. No pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby was trochę podbudować. I mówię kolegom, witam się. Jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mnie... Każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
1: Bo co, bo w tej chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
2: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemii, załamał się i mówi gdzieś tam przerzut i przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją odpowiedzialność. No lekarze byli zdziwieni, jak to można w trakcie rozerwać. No załamane, mówi, chcę pożyć te jeszcze te 3-4 miesiące z rodziną. Rodzinę, bo mu dawali 2 lata, tak? On mówi, ze 3 miesiące chociaż z rodziną chcę pożyć.
1: To jest takie miejsce, gdzie można spotkać się właśnie z rodziną, która odwiedza, tak?
2: Tak, tak, może przyjść tu spokojnie, nie czeka przed salą, jak przyjdą lekarze, czy pielęgniarki, musi wychodzić, to można tu siąść i naprawdę pozytywne miejsce.
1: Poczytać książkę.
2: Książeczkę, piękna biblioteczka, można sobie wziąć, posiedzieć.
1: Chyba tu widzę, że muzykę można nawet posłuchać.
2: No, gdzieś jest muzyka, proszę panią, na wesoło. Można sobie puścić jakieś radio SK, czy po prostu...
1: Pośpiewać.
2: Pośpiewać sobie, tak. Zapomnieć chociaż na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
3: Bo wie państwo, jak my przyjeżdżamy rano na chemię na 7, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy, jakie wyniki są. No, 2 razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, zwiększyli mi zastrzyki, także no. Ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak, ja dzisiaj dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni. No i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
3: My tu siedziały tak, no do 14, tak. Potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
3: No bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci tak szybko, trzeba, dyskutujemy sobie.

0: śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść. A przedtem tak nie było, bo był remont. No to było tak...
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
0: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
0: Tak, tak. Kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej.
1: Okay. Czyli super miejsce.
0: Tak, tak. No.
2: SK Śląsk News.
3: Wybrane najciekawsze materiały ze Śląska i Zagłębia, czyli magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od kopalni, w zasadzie już nieczynnej kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po ponad 120 latach działalności przy dźwiękach najstarszej orkiestry górniczej kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej kończy fedrować węgiel. Ostatnia tona węgla wyjechała na powierzchnię. W kopalnianej cechowni kopalnie żegnali górnicy, ich rodziny, a także władze Polskiej Grupy Górniczej. Na miejscu był Darek Brombasz.

0: widzę łzy w pani oczach.
1: No tak, bo jak się tutaj pracowało tyle lat, to jest to przykre. Od 79 mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
0: Dziś kończy się jakaś epoka w Bielszowicach.
1: No, będzie tu tragicznie, na pewno.
0: Dlaczego?
1: No, co tutaj, na przykład w Bielszowicach, tylko sklepy, nic więcej, które i tak upadają. Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą. To nie, to wiadomo, od węgla się odchodzi, ale to trzeba było sugestywnie jakoś etapami robić, a nie na hura już zamknąć ich.
0: A pani jeszcze w domu jakiegoś górnika czynnego?
1: No mój mąż tu pracował 30 lat.
0: A jeszcze ktoś z rodziny pracuje, ze znajomych?
1: Nie, już nie. Etap już zamknięty.
0: Babcia wnukom pokazuje, gdzie pracowała.
1: Tak, tak. I zaczynałam od pracownika fizycznego aż do kierownika działu.
0: Smutne pożegnanie.
2: No tak, no smutne pożegnanie. No, pracuję tutaj 7 lat. Przyzwyczaiłem się do kopalni, do ludzi, do załogi. No co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No.
0: Jest pan alokowany do kolejnej jakiejś kopalni?
2: Znaczy, póki co mam zostać tutaj do obsługi ściany, która jeszcze tutaj fedruje. Tam urobek idzie na ruch Halęba, także póki co zostaję tutaj, a potem zobaczymy.
0: Jak długo w Bielszowicach pan pracował?
2: 7 lat.
0: Jak pan to wszystko ocenia?
2: Jak to oceniam? No, kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle, no.
0: No bo walczono o to, żeby przedłużyć jej żywotność do 2028 i nie udało się.
2: No nie udało się, no jak widać nie udało się.
0: Dlaczego się nie udało? Co mogło być tego przyczyną?
2: To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle, no.
0: Pani dzisiejsza obecność tutaj?
3: Pożegnanie. 21 lat przepracowałam w branży górniczej. No i w tej chwili jestem na urlopie górniczym. Udało mi się skorzystać z osłon socjalnych, także... Dziękuję za ten czas, dziękuję za pracę.
0: Chyba nie wszyscy mają takie szczęście.
3: No.
0: Takie słodko-gorzkie pożegnanie, czy w ogóle gorzkie?
3: No trochę tak. No żal. Po tylu latach.
0: Pracownicy kopalni?
4: Tak, byli. 27 lat przepracowałem na Bielszowicach.
0: Jak się na to wszystko dzisiaj patrzy?
4: No żal po prostu.
0: Dzisiaj pan chyba już na emeryturze.
4: Tak, tak, już od 5 lat na emeryturze, no ale przyjechałem zobaczyć to. Trzeba pożegnać kopalnię.
0: No właśnie, trzeba pożegnać. A jak pan ocenia ten proces wygaszania kopalń na Śląsku?
4: Nie do końca jest to, myślę, przemyślane, bo mogły jeszcze te kopalnie istnieć, ale ktoś zadecydował po prostu i tak to jest.
0: Czego tutaj naprawdę brakuje w tym wszystkim?
5: No, może jakiegoś wspólnego, że tak powiem, dogadania się, po prostu przedyskutowania tej sprawy. Ktoś podjął decyzję i ona jest nieodwołalna i nie chcą, nie słuchają żadnych argumentów, żadnej strony po prostu.
6: To pracuje ogólnie. Ja tu gościem jestem.
0: Rozumiem, czyli syn przyszedł?

0: Przyszedł pożegnać kopalnię taty.
1: Tak, teraz pracuję na Halębie.
2: Że jest mi bardzo smutno, ale...
0: Co jest najbardziej smutnego w przypadku syna górnika?
2: Że mój tata ciągle tutaj pracował, a teraz musi nagle odejść.
3: Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kowalczuk, jestem dyrektorem kopalni Ruda. Obu ruchów, zarówno Halęba i Bielszowice. Dzisiaj jesteśmy na ruchu Bielszowice, mamy wyjątkową uroczystość, która wiąże się z zakończeniem wydobycia w tej kopalni po 122 latach. Generalnie już od początku roku kopalnia prowadzi alokację z pracowników, więc udawało nam się nawet całości oddziały robót przygotowawczych przenosić na sąsiedni ruch, jak też na kopalnię Sośnica. Wśród pracowników były rozprakowywane ankiety, które pracownicy wypełniali z możliwością przejścia na różne kopalnie, by mieli możliwość wyboru. W tej chwili mamy przewidziane ponad 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie w tej chwili będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch i dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie. Także zgodnie z obietnicą zapewniamy wszystkim pracownikom pracę, że nikt bez pracy nie zostanie. Proszę Państwa, no zawsze jest to bardzo trudny moment i staramy się też zrozumieć, że to jest dla wielu ludzi ogromny cios, zmiana miejsca pracy i przejście na kopalnie, do której mieli tą czasami pod nosem, a teraz trzeba z racji tego, że kończymy wydobycie, no nie mamy możliwości tutaj zatrudnienia wszystkich pracowników przy procesie likwidacji, więc proponujemy różne rozwiązania i z racji staramy się zachować różne możliwości dla tych pracowników, żeby mogli te kopalnie wybierać.
4: Łukasz Deja, prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Szanowni Państwo, uroczystość trudna dla wielu osób i dla wielu osób, które tutaj pracowały przez dziesiątki lat. Natomiast jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę, która przez dziesiątki lat determinowała rozwój nie tylko Śląska, ale całej Polski. Ustawa górnicza, która została wprowadzona w oparciu o tą umowę społeczną, daje możliwości dla każdego pracownika kopalni likwidowanej skorzystania z pakietu osłon socjalnych. Jak to się stało, część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników skorzystała z urlopów przeróbkarskich, czy skorzysta, bo to w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich, część z urlopów dla pracowników dołowych. Pracownicy mogą też się przekwalifikować. Mamy takie projekty miękkie, które z górnika mogą zrobić kolejarza. No i w końcu to, co najważniejsze, każdy pracownik pozostaje sam. Każdy pracownik dostał propozycję pracy w Polskiej Grupie Górniczej na innej kopalni. Nie zawsze to była kopalnia najbliższa, czyli Halęba, ale każdy z nich taką propozycję otrzymał. I to jest najważniejsze, że ten proces transformacji, likwidacji wiąże się z tym, z bezpieczeństwem pracy każdego pracownika Polskiej Grupy Górniczej. Drugim obszarem jest proces transformacji majątku. W tym zakresie wspólnie tutaj z panem prezydentem Rudy Śląskiej pracujemy, aby temu majątkowi tej kopalni dać drugie życie, aby powstały to, co mówiliśmy i ja, i pan prezydent, dać drugie życie i drugie miejsca pracy, żeby tutaj rozwinął się innego rodzaju przemysł. Jestem przekonany, że potencjał przy autostradzie kopalnia, infrastruktura kopalni Bielszowice ma i ten proces zakończy się powodzeniem, podobnie jak to miało miejsce w Bojkowie, w Gliwicach.
5: Do Polski dotarła pierwsza w tym roku fala upałów. Temperatura ma sięgnąć 38-40 stopni Celsjusza, co może być potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, nawet życia. Jak się ubierać, kiedy żar leje się z nieba?
6: Żaneta Manikowska i jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. Kiedy temperatura rośnie, ubranie przestaje być tylko kwestią stylu. Najważniejsze jest, aby ubrać się i czuć się komfortowo w tym ubraniu, czyli najważniejsze, żeby tkaniny były naturalne. Każda naturalna jest przewiewna. Najlepiej sprawdzi się len, ale także bawełna, wiskoza, no i oczywiście luksusowy jedwab. Formy ubioru i dla kobiet, i dla mężczyzn najlepiej, jakby to były takie formy troszkę dające oddechu naszemu ciału, prawda? Żeby nie były zbyt dopasowane. Barwy oczywiście jasne, to taka podstawa. No i nie zapomnijmy, że okulary przeciwsłoneczne i kapelusz to tutaj jest taki must have, czyli jakby

0: kwestia stylu najważniejsza, która pełni formę ochrony.
1: Wspomniała Pani o barwach. To też jest ważne, prawda, żeby podczas takich gorących dni nie ubierać się na ciemno.
0: Dokładnie, ponieważ ciemne kolory przyciągają promienie słoneczne i będzie nam po prostu bardziej ciepło.
1: Bardziej przylegające czy przewiewne?
0: Przewiewne, takie, które dają ciału oddech, takie, które go nie opinają.
2: Aleksandra Krysiak-Piotr, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Czy poliester, czy poliamid, czy naturalne? Ja mówię zawsze naturalne, ponieważ to jest higroskopijność, przewiewność. Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Parzy naszą skórę i jednocześnie daje mały komfort. Luźne czy obcisłe? Zawsze luźne. Wszystko, co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce i dodatkowo podnosi nam temperaturę. Łamie mity na wielki upał, długie spodnie, koszula z rękawem, żeby osłonić, a nie odsłaniać, bo im bardziej odsłonięci, tym bardziej narażeni. Ktoś mnie zapytał, czy wełna na lato? Ja mówię tak. Jeżeli wspomnimy sobie te 20-30 lat wstecz, to pewnie panie pamiętacie eleganckich panów na trotuarach miejskich w eleganckich, jasnych, luźnych garniturach, niekoniecznie lnianych. To jest wełna, która była kiedyś nazywana potocznie tropik. Ona ma bardzo luźny skręt, to jest wełna z merynosa, wysoko skrętna, ale jak się ją poruszy, to ona jest tak delikatna i przewiewna i ona tak naprawdę może występować w eleganckich garniturach i dla kobiet, i dla mężczyzn na okres letni, pod warunkiem, że nie jest skrojona ściśle i na miarę, tylko raczej luźne. Ona da nam bardzo wysoki komfort użytkowania i zachowania się przy upałach. Natomiast nie odżegnuje się, bo wszyscy mówią B poliester, zależy jaki. My mierzymy się

sukni, pod warunkiem, że no nie jest skrojona ściśle i na miarę, tylko raczej luźne. Ona da nam bardzo wysoki komfort użytkowania i zachowania się przy upałach. Natomiast nie odżegnuje się, bo wszyscy mówią B poliester, zależy jaki. My mierzymy się w

0: jest odzież tak zwana proaktywna i tu mamy do czynienia zawsze z mieszankami, z poliestrem czy częściowo z poliamidem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli założymy czystą, zwykłą koszulkę bawełnianą, to w momencie, kiedy mamy większą aktywność, większą temperaturę, będziemy mieli bardzo szybko mokre, ale jako materiał naturalny to schnie powoli. Natomiast ta termoaktywna odzież outdoorowa, mając tą domieszkę sztuczną, powoduje to, że w momencie, kiedy my zdejmiemy tą odzież, to wystarczy ją przewachlować, na chwilę powiesić i ona bardzo szybko schnie. Więc w zależności, co używamy i gdzie używamy, ale podkreślam, luźno, swobodnie, jasno.
1: A jak pani tak spaceruje sobie ulicami, to widzi, że umiemy się ubierać na takie gorące dni, czy nie? Czasami pani się łapie za głowę.
0: Czasami łapię się za głowę, ale mam za sobą w ostatnim miesiącu wizytę we Włoszech i we Francji i muszę powiedzieć, że naprawdę Polacy, nie miejmy żadnych kompleksów. Jesteśmy dobrze ubrani, wyglądamy bardzo porządnie. Oczywiście widzimy skrajności na ulicach, o nich trudno mówić, ale o gustach się nie dyskutuje, o tym wiemy. Natomiast jak popatrzymy sobie na przeciętne miasta europejskie, Polacy nie mamy się czego wstydzić. Ale namawiam do powrotu do lnu, nawet jeśli jest pogięty, bo teraz już nie musi być wszystko pod kant i nie musi być przeprasowane, nie wiem jak. Len jest bardzo dobry na lato i do tkanin naturalnych i do naturalnych kolorów. Len im cieńszy, im bardziej śliski, to wiadomo, że jest to bardzo wysokiej jakości i dobrze przetkany. Jeżeli mówimy o bawełnie, to jak dobrej jakości podkoszulek weźmiemy do ręki, to on jest też taki delikatno śliskawy, natomiast gruba bawełna, taka zgrzebna, źle przepleciona, byśmy kiedyś to nazywali bąblowaną, no to ona będzie taka niemiła w dotyku. Im bardziej będzie się czuło trochę sztuczności, to wiadomo, że na pewno będzie z domieszkami, nie będzie czysta. Im bardziej kolorowa, to tablica Mendelejewa się kłania. Także czasami lepiej wydać trochę więcej, a mieć to w użytkowaniu rok czy dwa, a nie po trzech praniach wyrzucić do śmieci.
2: Największe gwiazdy polskiej muzyki, Wesołe Miasteczko, no i mnóstwo innych atrakcji. Tak w największym skrócie przedstawia się program Sosnowiec Fan Festiwalu. Miejskie święto w tym roku odbywać będzie się od 3 do 5 lipca na terenie ArcelorMittal Parku.
3: Już w piątek, moi drodzy, zaczynamy mocnym uderzeniem. Sosnowiecka Orkiestra Dęta z niespodzianeczkami pojawi się na scenie i zagra klasyki, ale nie tylko. Zaraz po nich pełen rozpęd, to Happy Set zaczyna grać o godzinie 18.50, moi drodzy. Nocny kochanek po nich o 20.25, a 22.05 chodzi Ikona całego naszego województwa, zespół rozpoznawalny w całej Polsce i na świecie, czyli Dżem. Oczywiście sobota, również mamy tutaj hity, które są przede wszystkim znane z anteny Radia SK. Poznamy tych, których lubimy, kochamy, słuchamy w samochodzie, czasami pod prysznicem, albo przygotowując coś dobrego w kuchni. To przecież Kuba i Kuba o godzinie 18 rozpoczną ten drugi dzień Sosnowiec Fan Festival. Następnie zespół Lemon, który da dobre brzmienie i orzeźwienie, tak potrzebne w te gorące dni. Następnie Królowa Matka, czyli Maryla Rodowicz, a na sam koniec zespół, który też ma swoją olbrzymią rzeszę fanów, to oczywiście Warius Manx oraz Kasia Stankiewicz. Oni na scenę wyjdą o 22.20. Niedziela, a że mamy wakacje, to tutaj mamy po prostu to, co młodzi uwielbiają. Zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy związani są z hip-hopem, z rapem. Osoby, które wiedzą, jak szybko wyjść, wyrecytować, chwycić tymi swoimi wersami fanów i sprawić, że ci będą po prostu szaleć z radości, endorfiny będą ich zalewać. Na dzień dobry nasza sosnowiecka młodzieżowa utopia, to jest godzina 17.30. Potem wchodzi Lubiana Uwielbiana, która grała już z wieloma raperami, a teraz zaprezentuje swój kunszt wokalny w Sosnowcu, to Zalia. Następnie, no, człowiek, jeżeli go nie znasz, to znaczy, że nie znasz hip-hopu i rapu, bo to OSTR prosto z Łodzi. Następnie bardzo miły, sympatyczny człowiek, którego ostatnio możecie znać ze social media, kiedy to mówi: mogłaś tutaj być, a mowa oczywiście o Kizo. No i na sam koniec człowiek, który jak dostaje sprzęt grający pod swoje ręce i spogląda na to, co króluje na listach przebojów, to potrafi to jeszcze podkręcić, dokoloryzować, dobrzmieć. To oczywiście sam Trips zakończy nam 3-dniowy Sosnowiec Fan Festival. Sosnowiec Fan Festival to jest ogólnie całe 3 dni dobrej zabawy. Dla najmłodszych, dla tych troszeczkę starszych i dla tych najbardziej troszeczkę starszych, więc mamy prostą scenę i wszystko, co dzieje się wokół ArcelorMittal Park, czyli między lodowiskiem, stadionem, a halą sportową. Tam będziemy mieli różnego rodzaju atrakcje, tam będziemy mieli najmłodszych, którzy pojawią się na scenie i pokażą swój kunszt wokalny. Kto wie, może za kilkanaście lat oni pojawią się na scenie głównej. Mamy Wesołe Miasteczko, które na was będzie czekać. Będzie specjalna strefa gastronomiczna,

gdzie będzie można złapać te przekąski tak charakterystyczne dla festiwali muzycznych, ale czasami coś zupełnie niespodziewanego, co może oczywiście sprawić, że będziemy bardzo szczęśliwi, nie tylko ukontentowani muzycznie, ale także gastronomicznie. Oprócz tego oczywiście będziemy mieli punkt nawodnieniowy, będzie klasyczny saturator, czyli to, co towarzyszy na imprezach muzycznych w Sosnowcu od wielu, wielu lat, ale będzie też beczkowóz. Dlaczego?

sprawi, że będziemy bardzo szczęśliwi, nie tylko ukontentowani muzycznie, ale także gastronomicznie. Oprócz tego, oczywiście będziemy mieli punkt nawodnieniowy, będzie klasyczny saturator, czyli to, co towarzyszy na imprezach muzycznych w Sosnowcu od wielu, wielu lat, ale będzie też beczkowy. Dlaczego?

0: buteleczki, podchodzicie do beczkowozu i oczywiście nalewacie tam wodę, to wszystko za sprawą sosnowieckich wodociągów, więc będziemy dbali o wasze odpowiednie nawodnienie, bo jak będziecie nawodnieni, to się będziecie świetnie bawić i wtedy wchodzicie już w tą strefę bezpośrednio przed sceną, no a tam jak wspominaliśmy, od piątku do niedzieli, grube gwiazdy, grube koncerty, naprawdę dobra zabawa.
1: Koniec z nauką na przestarzałym sprzęcie. Sosnowieckie Technika i Centra Kształcenia Zawodowego przechodzą prawdziwą metamorfozę. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu unijnemu warsztaty i laboratoria w 6 budynkach zostaną wyposażone w sprzęt odpowiadający standardom nowoczesnego rynku pracy. Tak będzie na przykład w technikum numer 6 w Sosnowcu.
2: Zbigniew Zalas, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ulica Klińskiego 25.
3: Uczniowie 8 klas już wypełnili deklaracje dotyczące szkół ponadpodstawowych. Jak to wygląda u Was? Jakie zainteresowanie jest kierunkami?
2: Na dzień dzisiejszy we wszystkich zawodach, które proponujemy, mamy dużą ilość uczniów chętnych, którzy chcą się uczyć w naszych zawodach. Niektóre zawody są szczególnie popularne. Niektóre cieszą się niezmienną popularnością. W tym roku mamy taki zawód, który zaczęliśmy kształcić w roku poprzednim. To jest Technika Wionik, gdzie na ten rok planowaliśmy połowa klasy, 16 miejsc, 16 uczniów. Już mamy 33 osoby. Równie popularny jest Technik Transportu Kolejowego, gdzie tu niezmiennie ilość tych uczniów jest duża. Popularny jest również Technik Elektryk, gdzie kształcimy w zawodzie Technik Elektryk w technikum numer 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska na ulicy Legionów. Mamy tutaj w ofercie również w tym roku nowy zawód, który wszedł do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, to jest Technik Gospodarki Nieruchomościami, równie popularny Technik Aranżacji Wnętrz.
3: Na przestrzeni lat jakie zainteresowanie jest technikum porównywalne do lat poprzednich?
2: Tutaj jest tendencja wzrostowa. Z roku na rok widzimy, że to zainteresowanie wzrasta. Może nie tak w dużym tempie, jednak tych uczniów do klas technikum, nawet też do szkoły branżowej jest coraz więcej. Tym bardziej, że ta nasza oferta jest bardzo szeroka. Nasze centrum kształci w zawodach technicznych i tak jak powiedziałem, tutaj w ciągu ostatniego roku, ostatnich dwóch lat, nowe zawody i te zawody pozostałe też atrakcyjne. Mamy, tak jak tutaj już wspomniałem, Technik Elektryk. Widzimy, że teraz informacja jest taka, tych elektryków przemysł potrzebuje i my kształcimy niezmiennie od lat. Mamy taki zawód Technik Geodeta, gdzie również kilka lat temu nowość i tutaj dzieci też wybierają ten zawód.
3: Czyli co? To wskazuje, że część tych młodych ludzi myśli poważnie już o tym, żeby zaczynać wchodzić w dorosłość z zawodem.
2: Tak, tutaj ja bym widział, żeby jeszcze więcej tych dzieci z większą świadomością i z takim większym przekonaniem przychodząc po szkole podstawowej czy dokonując wyboru w szkole podstawowej, żeby rzeczywiście tutaj te dzieci chciały się kształcić w technikum, przede wszystkim zdobywać zawód, bo później czasami wygląda to w ten sposób, że kończąc liceum ogólnokształcące, kończy się ta edukacja tej młodzieży i tak naprawdę mają maturę, zakładam, ale nie mają zawodu. Każdy w życiu ma jakiś zawód i teraz jeżeli nim wcześniej zdobędzie ten zawód, to wiadomo, jeżeli nie będzie dalszej edukacji, to ma zawód, a technikum daje tą możliwość, że po pierwsze zdobywa się zawód i po drugie, jeżeli znaczna część uczniów również zdaje maturę i oczywiście nie zamyka to drogi dalszej edukacji na studia i wielu naszych uczniów, mając dyplom technika, również kształci się dalej na studiach, bo ma maturę, którą, tak jak powiedziałem, technikum daje tą możliwość.
3: Co ważne, kształcenie tych młodych ludzi w konkretnych zawodach. Tutaj akurat w tej szkole daje takie możliwości, że powstają pracownie, które ich przygotowują do zawodu. Pracownie bardzo dobrze wyposażone.
2: Tak, nasze centrum jest obecnie w trakcie realizacji kilku projektów unijnych. To są bardzo duże środki finansowe z Unii Europejskiej, dzięki którym wyposażamy i modernizujemy nasze szkoły. To są dwa takie duże projekty, gdzie wnioskodawcą i realizatorem jest gmina Sosnowiec. Pierwszy z tych projektów to jest modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia ustawicznego i zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Sosnowcu na ulicy Klińskiego 25. I ten projekt nam się kończy tu w grudniu tego roku. Wartość tego projektu to jest 5 milionów złotych i ten zakres obejmuje remont, modernizację, doposażenie 14 pracowni zawodowych. Drugi, który też równolegle idzie, jest to projekt Nowe Horyzonty Zawodowe, Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Sosnowcu. To jest projekt, który skończy się w czerwcu 2028. Wartość tego projektu jest prawie 16 milionów złotych, z czego dla naszej szkoły jest tutaj 4 miliony złotych i ten projekt obejmuje rozbudowę i modernizację infrastruktury szkolnictwa zawodowego, w tym naszych obiektów. I dwa duże projekty, których wnioskodawcą jest gmina Sosnowiec, ale realizatorem już

0: Jest nasze centrum. To jest projekt, który nazywa się Zdobądź Zawód i Kwalifikacje, Transformacja Centrum na ulicy Kilińskiego 25. Ten projekt nam się skończy w lipcu 2027 roku. Oczywiście on się już tutaj zaczęła się realizacja. Wartość tego projektu to jest następne 4,5 miliona złotych. Ten projekt obejmuje m.in. kursy zawodowe dla 250 nauczycieli. To są szkolenia dla nauczycieli, doradztwo zawodowe i również doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. I projekt, który realizujemy od kwietnia 2024 i on się skończy w grudniu 2028. Staże zawodowe Czas na Start. To jest projekt, który umożliwia uczniom naszych szkół odbywanie staży zawodowych u pracodawców i rozwijanie kompetencji zawodowych, cyfrowych, językowych, społecznych. No w 2025 roku w projekcie już uczestniczyło 100 uczniów naszej szkoły. No to są projekty, które przy zakończeniu, bo jesteśmy teraz w trakcie remontów pracowni, przetargów, dostaw sprzętu. No, w ciągu roku czy dwóch po zakończeniu tych projektów w zasadzie we wszystkich obiektach, które wchodzą w skład Centrum Kilińskiego, będą nowe pracownie z nowym sprzętem.
1: Karina Koczwara, nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, koordynator projektów. Jeśli chodzi o pracownie, które są tutaj modernizowane, to do tej pory modernizowano już naprawdę ogromnie dużo pracowni. Jest to 5 pracowni logistycznych czy pracowni grafiki komputerowej, 2 elektryczne, kolejowa, pracownia doradztwa edukacyjno-zawodowego, oczywiście również pracownie terapeutyczne, gdzie w każdej ze szkół takie pracownie terapeutyczne dla pedagoga i psychologa również będą. Jeśli chodzi oczywiście o pracownię energetyczną, tutaj pracownia jest już całkowicie jakby wyremontowana, stworzona jest cała nowa instalacja elektryczna i tu czekamy na wyposażenie, które naprawdę będzie na wysokim poziomie, będzie to mnóstwo stanowisk dla energetyka. Na etapie przetargu mamy również pracownię dla geodetów i tu nowoczesny sprzęt pomiarowy, specjalistyczne oprogramowanie, takie, które wykorzystywane jest również w zakładach pracy. Tutaj między innymi tachimetr, niwelatory, optyczne mikodowe, statywy, tyczki, lustra, no wszystko to, co do zawodu technik geodeta jest potrzebne. Według tego naszego barometru zawodów sosnowieckiego jest to zawód naprawdę bardzo poszukiwany na rynku i zaliczany do deficytowych, czyli takich, gdzie pracodawcy jak najbardziej poszukują swoich pracowników. Jeśli chodzi o taką naprawdę ogromną inwestycję, którą chcielibyśmy się pochwalić i przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do tego, żeby podjęli naukę, to pracownia dla technika spawalnictwa. No naprawdę, myślę, że jest to zawód przyszłości. Daje pracę i daje wysokie zarobki. To jedna z największych inwestycji oczywiście w ostatnich latach. Tu kompleksowa modernizacja, czyli tak łącznie z posadzkami, ze wszystkim, no i z wyposażeniem jak najbardziej. Całość remontu to około 1 000 000 zł, natomiast wyposażenie w pierwszym projekcie to 500 tysięcy, również w drugim, w Nowych Horyzontach, też jak najbardziej doposażenie dla technika spawalnictwa, więc młodzi ludzie naprawdę będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, na nowoczesnym sprzęcie, oprócz sprzętu takiego jakby stricte będą również symulatory spawalnictwa. No i tu te umiejętności spawania na pewno będą mogli w bardzo różny sposób wykorzystać. Mnóstwo doposażenia dla tych nowoczesnych urządzeń dla warsztatów w technikum numer 5 dla technika samochodowego. Tu mnóstwo narzędzi drobnego sprzętu, ale również tego dużego sprzętu, czyli podnośniki, szafy warsztatowe, wózki warsztatowe, montażownice, testery usterek, silników i tak dalej, gdzie naprawdę mnóstwo nowego, fajnego sprzętu, który wspomoże edukację tutaj na bardzo wysokim poziomie. Pracownie logistyczne obecnie wyposażone w taki bardziej sprzęt multimedialny, czyli te magiczne ściany. Jeśli chodzi o pracownię projektowania graficznego czy pracownię publikacji, tutaj też bardzo, bardzo dużo specjalistycznego sprzętu, gdzie i gilotyny, i zszywacze, i laminatory, i zestawy do sublimacji, bigówki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sprzętu naprawdę mnóstwo, więc będzie co robić. Następna duża transza pieniążków tutaj i następne bardzo duże zakupy już od września, ponieważ teraz okres wakacyjny, wiadomo, więc następne duże pieniążki początek września i tu będziemy rozstrzygali następne przetargi, których jeszcze przed nami kilka.
2: Trudno uczyć chyba młodzież nie nadążając, prawda, nie mając tego, co w tej chwili jest na rynku, z czym oni będą pracować.
1: Tak, oczywiście tutaj dlatego właśnie dążymy do tego, żeby było tak wiele projektów, bo są to pieniążki, które przy współpracy

0: współpracy z miastem wydajemy naprawdę bardzo chętnie, a młodzi ludzie mogą z nich korzystać, czyli to dla nich właśnie to wszystko się dzieje. No i oczywiście również nie zapominajmy tutaj o nauczycielach, którzy też jakby korzystają z tego, korzystają ze sprzętu i mogą jak najbardziej wykorzystywać później tą najnowszą technologię, prawda? Czyli zarówno te symulatory różnego rodzaju, bo również symulator na przykład dla logistyków też jest przewidywany. Jest tu również ta wirtualizacja jak najbardziej.
1: Jakie to ma znaczenie dla tych młodych ludzi, że oni będą na takim sprzęcie się uczyć?
2: Generalnie ja jestem zwolennikiem, żeby w szkołach branżowych, zawodowych zawsze, żeby była sytuacja taka, że pracujemy na najnowocześniejszym sprzęcie. Bo wiadomo, że uczniowie kształcą się na poziomie technikum w

0: cyklu pięcioletnim, no to wychodząc i chcąc pracować w przemyśle, to muszą w szkole uczyć się, zdobywać te kwalifikacje, no właśnie na najnowocześniejszym sprzęcie. No dzięki tym projektom uczniowie, no właśnie zyskają dostęp do tych nowoczesnych pracowni specjalistycznego sprzętu i to pozwala nam uczyć w warunkach no, zbliżonych do rzeczywistych, tak jak powiedziałem, do rzeczywistego środowiska pracy. Projekty umożliwiają również udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne. To jest bardzo istotne, bo oprócz sprzętu, również w ramach projektu nasi uczniowie biorą udział w różnych formach kursowych i szkoleniowych, które są poza podstawą programową kształcenia w zawodzie, które jesteśmy obowiązani realizować i my w ramach tych projektów organizujemy mnóstwo kursów. Podam kilka przykładów. To będzie obsługa wózków widłowych, uprawnienia sepowskie, zabezpieczenie, mocowanie ładunku, serwisowanie, nie wiem, klimatyzacji w pojazdach samochodowych, automatyczna skrzynia biegów, technika hybrydowa w pojazdach samochodowych, certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych. No, można by tu wymieniać, bo do każdego zawodu są dedykowane te szkolenia i jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo.
1: Szkolą się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, bo to nauczyciele ich uczą i tę wiedzę też muszą mieć na najwyższym poziomie i taką, że tak powiem, bieżącą.
0: Tak, oczywiście. Projekt zakłada szkolenia dla uczniów, o których tutaj wspominałem, ale również dla nauczycieli. Na dzień dzisiejszy tutaj kilku nauczycieli uzyskało dostęp do takich szkoleń graficznych online z dostępem na rok również z zakresu logistyki i jest grupa szkoleń dla nauczycieli, no, którzy podnoszą kwalifikacje, pozwalają też oczywiście przy tych kursach, które są kursami takimi specjalistycznymi dla uczniów, no to są również kursy dla nauczycieli, żeby oczywiście nauczyciel na tym sprzęcie, który najnowszym dostajemy, no, żeby też był przeszkolony.
1: Ta inwestycja w szkolnictwo zawodowe będzie procentowa. Tak, bo wy szkolicie dobrze przygotowanych młodych ludzi, którzy od razu, można powiedzieć, z biegu wejdą na rynek pracy.
0: Tak, praktyki zawodowe, które są w cyklu kształcenia w technikum, z reguły w klasie tam trzeciej, czwartej, to jest 280 godzin, dają tą możliwość, żeby mieć styczność z pracodawcą, ale również no, te dodatkowe kursy, które zdobywają, no, to są kursy zewnętrzne, tak, które też są bieżącymi kursami tym, co się dzieje w technice. No, bo ja mam na myśli tutaj większość zawodów, których kształcimy, to są kursy, które właśnie są na rynku i uczniowie zdobywając te kwalifikacje, umiejętności wychodzą z dodatkowymi dokumentami, oprócz świadectwa szkolnego, z dodatkowymi certyfikatami, no, które na pewno dają większą możliwość znalezienia się na rynku pracy, no bo pracodawca widzi oprócz świadectwa, oprócz dyplomu technika, również certyfikaty, które nie są certyfikatami szkolnymi, tylko to są certyfikaty zewnętrznych firm, które szkoliły, to jest tak jakby w firmie pracownik był wyszkolony przez zewnętrzną firmę, uzyskał certyfikat, to nasi uczniowie z takimi certyfikatami umiejętności i kwalifikacji kończą szkołę.
2: Orły Górskiego wracają do Kotła Czarownic 5 września na superauto.pl Stadionie Śląskim. Wielki mecz legend Polska-Anglia. Jubileuszowy mecz będzie symbolicznym powrotem do największych piłkarskich momentów w historii superauto.pl Stadionu Śląskiego, a także hołdem dla emocji, które przez 70 lat tworzyły jego legendę. Czeka nas kapitalne widowisko w wyjątkowym miejscu, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz. Tomasz Hajto, były piłkarz i Artur Boruc, były bramkarz.
3: To zwycięstwo doprowadziło do tego, że wywindowało nas jako trzecią drużynę świata. To się liczy. Fakt, że wtedy mieliśmy papieża polskiej piłki, pana Kazimierza Górskiego, który wiedział, co miał robić, jak miał robić. Bo proszę zauważyć, co zrobił pan Kazimierz. Pan Kazimierz zdobył mistrzostwo olimpijskie, prawda? Pan Kazimierz zmienił, bo wiedział, że jest inna gra wśród amatorów, a inna gra wśród zawodowców. I pan Kazimierz, no ja nie wiem, skąd on to brał. To był po prostu geniusz, który dopasowywał zawodników do swojej koncepcji. Powtarzam, zawodników. A u nas ten gra na prawym skrzydle będzie grał na lewym. Ten gra ta nie. Po prostu to są przydzielone, jakby tu powiedzieć, pozycje, na których zawodnik może się rozwijać i pomóc drużynie narodowej. No bo proszę mi powiedzieć, dlaczego w tej chwili mamy najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, moim zdaniem, nie mamy wyników. Tam grają, prawda? Tu nie grają. Nic nie osiągnęły. Proszę się, teraz co innego jest na Stadionie Narodowym, bo jest tam naprawdę doping kapitalny. Tak jak tutaj. ale tutaj był cały czas. Tam byli krawaciarze, mimo szacunku, ale oni siedzieli no i uważali, że piłka jest takim dodatkiem do wszystkiego. A okazuje się, że piłka potrafi rozsławić.

0: tak jak Robert Lewandowski w tej chwili w Wrocławiu jest ambasadorem Polski. To zostało, to wtedy przez nas zostało docenione tutaj, bo tu czuliśmy się jak u siebie w domu. Jeszcze raz podkreślam, Stadion Śląski był takim polskim Wembley, bo tam się grało najważniejsze. Ja nie wiem, ile awansów zdobyliśmy do Mistrzostw Europy, do Mistrzostw Świata grając tutaj, na Stadionie Śląskim. Chyba wszystkie. Nie chcę w tej chwili wymieniać, prawda? Ale tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna, dlatego że oni do końca byli za nami. I ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie. No jeszcze raz to, co powiedziałem tutaj, Johan Cruyff, ja z nim rozmawiałem po meczu, mówi, ty, no ja grałem na tylu stadionach, ale w takim kotle jeszcze nie grałem. Czyli to ich deprywowało. Ja grałem 2 mecze z Anglikami. 2-0, 1-1. A do 3 razy sztuka. Spokojnie, niech grają inni i niech oni w tej chwili, niech Artur, tak jak powiedział, życzę mu z całego serca, żeby był tym człowiekiem, który zatrzyma Anglików, a ruszy Polskę. Bo o to chodzi. Oczywiście te Mistrzostwa Świata pokazują nowy styl, nowy coś tam. Co można powiedzieć o reprezentacji Polski? Co oni pokażą tam? Przepraszam Jasia Urbana. Jestem cały czas za Jasiem Urbanem. Ale Jasiu przegrał najważniejszą rzecz, jaką mógł przegrać. Mecz ze Szwecją. Nie można było przegrać z tak słabym przeciwnikiem. Naprawdę bardzo słabym przeciwnikiem. Myśmy to przegrali. I w tej chwili, ja powiedziałem to, jakby to powiedzieć publicznie, jest przed Jasiem Urbanem i naszą drużyną awans do Dywizji A. W tej Lidze Narodów. Nie będzie awansu, trzeba się zastanowić, co zrobić przed Mistrzostwami Europy, bo w Mistrzostwach Europy musimy być, bo będzie to moim zdaniem ostatnia szansa dla tych starszych zawodników, żeby się pokazać i coś zdobyć. A to, że my mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, no światowi eksperci mówią. Ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Superautostadionu Śląskiego. A już 5 września

0: Światowi eksperci mówią, ale dlaczego nie gramy? Nie, ale w ogóle nie gramy. Od 5 meczów naprawdę gramy bardzo słabo. I to jest żenujące. Ale straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
1: Adam Strzyżewski, dyrektor Super Autostadionu Śląskiego. A już 5 września złotych. Warto tutaj spędzić z nami ten dzień, bo to nie tylko rozrywka sportowa, ale również koncerty. Fantastyczny dzień na Super Autostadionie Śląskim. Oj, nie jest to proste, to jest naprawdę karkołomne wyzwanie, żeby to wszystko poukładać logistycznie, ale większość piłkarzy, jak słyszało, Super Autostadion Śląski była naprawdę otwarta z uśmiechem. Widzieliście dzisiaj, jak Emil, jak Sean Wright Phillips, jak reagowali. Połączył się z nami Peter Shilton, legenda angielskiej piłki, fantastyczny bramkarz. Zobaczyć na własne oczy Janka Tomaszewskiego, Petera Shiltona. Coś niewyobrażalnego. Wszystkich zapraszamy. Naprawdę, to będzie fantastyczne wydarzenie, na którym trzeba po prostu być. Oj, absolutnie. Będą grali 2 razy 45 minut, jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia w podstawowym czasie gry, będą rzuty karne i szereg naprawdę atrakcji dla kibiców. Tak naprawdę wszystkich z tego miejsca jeszcze raz zapraszam, bo to jest coś niesamowitego, naprawdę. Czy Steve McManaman, czy Emil Heskey, tutaj naprawdę Robbie Fowler, to są piłkarze, na których się wychowaliśmy, to są prawdziwe legendy, no i z drugiej strony naprawdę tutaj nasi piłkarze, nie zamykamy się tylko na jakąś jedną konkretną reprezentację, tak dobraliśmy piłkarzy polskich, aby każdy był związany z Super Autostadionem Śląskim lub miał z nim jakieś fajne wspomnienia, grał tutaj, wywalczył awans, będzie naprawdę mieszanka wybitnych postaci piłki. Ja myślę, że 70. rocznica urodzin Super Autostadionu Śląskiego naprawdę predysponuje do tego, żeby zagrać mecz z Anglikami. Tutaj

0: Ich tutaj i wspólnie przeżywać tą rocznicę urodzin. Myślę, że tutaj Janek Tomaszewski tak zagrzeje naszych piłkarzy, że pokuszą się o zwycięstwo, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest dobra zabawa, najważniejsze jest fajne uczczenie urodzin stadionu i to, aby ludzie fantastycznie się tutaj czuli i dobrze bawili.
1: Nie kryję, że jest mi miło, kiedy patrzę, że jestem w Alei Gwiazd po takich piłkarzy jak Włodek Lubański czy pan Stanisław Oślizło, no to umówmy się, nawet 1000 dla Górnika nie zrobiłem tyle co oni, a może bardziej dlatego, że poruszaliśmy się w dużym kryzysie i w strasznej biedzie i wielokrotnie skrzykiwaliśmy się z kibicami, żeby po prostu niejednokrotnie ratować ten klub. Wydaje mi się, że to było niesamowicie fajne, to nas też zjednoczyło. Zaś co chodzi o Stadion Śląski, no jak mam nie czuć emocji, no każdy wspomina swoją pierwszą bramkę gdzieś w reprezentacji. Pamiętam ten mecz z Januszem Wójcikiem, kiedy strzeliłem tutaj dwie bramki, miałem asystę. Pamiętam, że dostałem ten czek z totolotka, który przekazałem na dzieci niewidome i niedowidzące z Krakowa. Gdzieś do dzisiaj przy każdym evencie, przy czym staram się ich gdzieś wspierać. No zostaje taka, kręci ci się łezka. Mówię, jak przejeżdżam zawsze z córami, z żoną tutaj koło stadionu, to zawsze im mówię, ale pamiętajcie o tym, że tata tu strzelił dziurkę. Ja one wszystkie, tato, ale my już pamiętamy. I tak ostatnio, żeśmy jechali, byliśmy 5 km od stadionu. Tato, my pamiętamy. Więc powtarzam im to i kręci się łza wokół na tym stadionie. Awans po 16 latach do mistrzostw świata. No to było coś wielkiego, bo to my naprawdę, ta reprezentacja przeszła okres takiej biedy i posuchy i kryzysu. Mimo, że mieliśmy nazwiska, nie mieliśmy drużyny. Ale ja pamiętam, panowie, no nie było sprzętu. Ledwie wracali za koszty podróży. Każdy przylatywał sam. Były oddawane diety jakieś za podróż gotówkowe. No, czy wy sobie w dzisiejszych czasach takie rzeczy wyobrażacie? Jednak każdy tu przyjeżdżał i dumnie reprezentował i walczył za swój kraj w warunkach czasami ekstremalnych. Nie było tak jak dzisiaj. Nie wiem, czarny koń wydaje mi się, że może być Austria, a zaś wydaje mi się, że może być finał europejski, mimo to, że to się rzadko zdarzało, bo tylko Niemcy chyba w Ameryce Południowej, czy za Europą zdobyły medal mistrzostw świata, czyli zostali mistrzami świata. A tutaj to ogromną rolę rozegra fizyka. Panowie, my gramy w trzech strefach czasowych. Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Ja wam tylko przytoczę Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie, bo stwierdził, że mundial jest dla kibiców. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi. Bo ja nawet słyszę po kolegach, którzy pracują w gazetach, w radiu, czy nawet w telewizjach, oni zaczynają patrzeć na wydatki. Kiedyś to nie było problemem dla nawet małego radia wysłać jedną osobę, która będzie komentować coś z tego turnieju, a dzisiaj jest problemem dla tych dużych już. To jest przeogromny koszt, przeloty, hotele, w ogóle ta cała infrastruktura. Ja szczerze powiem, w ogóle te stadiony futbolowe, niepiłkarskie, komentowałem teraz po 2 mecze. No, nie podoba mi się to kompletnie. Ja uważam, że piłka jest dla kibiców. Bez kibiców nie ma piłki, więc nie wyobrażam sobie, żeby jakiś następny turniej znowu był gdzieś w jakimś kraju, który nie jest w stanie tego sam zabezpieczyć, tych stadionów, które są potrzebne.

Gruzja pokazała, że pojechała pierwszy raz na finały Mistrzostw Europy, jeszcze wyszła z grupy, gdzie niedawno, można powiedzieć, była to reprezentacja, czy jak się umiał w grupie, to się doliczało 6 punktów, a dzisiaj jest Gruzja groźna, mimo to, że ma 3-4 dobrych piłkarzy, a reszta są naprawdę przeciętni, więc ta piłka europejska urosła strasznie i trzeba czekać po prostu na sytuację taką. Ja wierzę, że Mistrzostwa Świata wrócą w końcu do Europy i zrobimy je maksymalnie w dwóch krajach, które są przygotowane, żeby chociaż można było autem jeździć na mecze swojej reprezentacji, a zresztą to jest tam nierealne. Nie ma czegoś takiego w piłce Grutena, no bo 50 tysięcy ludzi jak przyjdzie na mecz, to jest tutaj coś niesamowitego. Tak jak powiedziałem, Śląsk to trochę mój drugi dom, mimo że jestem z gór. Tak. Tutaj w Zabrzu grałem najdłużej, tutaj mam wielu przyjaciół, więc czuję się przede wszystkim na Śląsku dobrze i zawsze wracam do przede wszystkim Śląska, ale też Stadionu Śląskiego z ogromnym sentymentem. Zawsze jak jadę i zawsze to będę powtarzał z rodziną, zawsze im mówię, czy wiecie, że tata tu strzelił dwie bramki i miał asystę. Dzieci to już mówią 5 kilometrów wcześniej. Tak, wiemy tato, że tu grałeś, strzeliłeś. Ale bo to żyje we mnie. Ja powiem jedną rzecz. Mimo upływającego wieku, jak przechodzę i gdzieś leży piłka, nawet jak nie jestem przebrany, nie mogę przejść jej nie,

0: pokoleń, o tym, jak każde pokolenie odbiera zmiany, które następowały w efektach transformacji, jak się przyzwyczaja do tych zmian, jak na nie reagowało i jak reaguje. To jest projekt o wspomnieniach, projekt o teraźniejszości, ale też projekt o myśleniu o przyszłości.
1: W ramach tego projektu co realizujecie?
0: Oj, my działań mieliśmy naprawdę mnóstwo. Realizowaliśmy warsztaty dla każdej grupy wiekowej, gdyż były i warsztaty dla dzieci, i warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla osób pracujących, jak i ogólnie dla osób w wieku takim właśnie produktywnym. Były warsztaty dla seniorów. Warsztaty były zarówno międzypokoleniowe, jak i podzielone, czyli podzielone na płci, na mężczyzn, warsztaty dla kobiet, warsztaty koedukacyjne, warsztaty dla młodzieży. Do tego robiliśmy różnego typu zajęcia po szkołach. Obecnie realizuje się 52 inicjatywy oddolne w szkołach średnich na terenie miasta Sosnowiec, jak również 4 inicjatywy kobiet na terenie miasta. Dodatkowo stworzyliśmy ekomural, stworzyliśmy grę terenową, historyczną o mieście, stworzyliśmy spoty społeczne, mieliśmy różnego rodzaju spotkania społeczne, debaty. Obecnie organizujemy drugą konferencję, gdzie pierwsza była zatytułowana Dziewczyny jutra i bardziej skupiona na kobietach w transformacji. Dziś mamy pokolenia jutra. Dziś mówimy o wszystkich grupach wiekowych, o tym, jak one przechodzą, jak się zacierają różnice, bądź jak się uwydatniają. Więc jeżeli chodzi o sam projekt, to naprawdę jeśli chodzi o fundację, to zrealizowaliśmy mnóstwo różnych zadań. Na przykład odbyliśmy nasz ostatni 20 spacer tematyczny po mieście, więc działo się, naprawdę się działo.
1: A czy ten projekt miał Wam dać jakąś odpowiedź?
0: Projekt nam pokazał tak naprawdę, że jest to stricte projekt społeczny. Jest to stricte projekt pokazujący i uwydatniający różnice, ale też pokazujący tak naprawdę podobieństwa, których czasami nie dostrzegamy. Pod koniec projektu, pamiętam, wprowadzaliśmy nasze spoty społeczne, które właśnie mówią o tej tematyce, gdzie w spotach społecznych mamy pokazaną tak naprawdę rozmowę między młodym pokoleniem 10+, między pokoleniem 60+, 40+, więc próbujemy w spotach troszkę zachęcić do zastanowienia się nad różnymi perspektywami, nad różnymi niby banalnymi tematami, ale tak naprawdę tymi, które wydawałoby się, że do tej pory nas zupełnie różnicują, a nagle się okazuje, że my jesteśmy tak naprawdę tacy sami. Więc projekt na pewno nie miał na celu dzielenia, a bardziej łączenie. I wieloma warsztatami, które prowadziliśmy międzypokoleniowo, udało się to łączenie pokazać. Udało się pokazać, że zarówno młody człowiek, który siada z seniorem, potrafi z nim nawiązać komunikację, choćby na płaszczyźnie tego, że młody człowiek mówi, które miejsce w Sosnowcu najbardziej lubi, a senior nam odpowiada na to, a czy ty wiesz, co tam kiedyś było. To były fantastyczne, naprawdę fantastyczne płaszczyzny do rozmów, do refleksji. Ten projekt na pewno łączy pokolenia.
1: Mówiła Pani o tych inicjatywach oddolnych w szkołach. Co dzieciaki takiego robią?
0: Ha, dzieciaki robią naprawdę przeróżniste rzeczy. Zarówno wprowadzają, ponieważ każda inicjatywa oddolna miała za zadanie spełnić jeden z dwóch bądź dwa cele. Albo cel jakiś ekologiczny, albo cel społeczny. Więc nasi uczniowie skupili się na różnych rzeczach. Tworzą sobie głównie jakieś kąciki wyciszeń, kąciki do wspólnego spędzania czasu w szkołach, których brakowało dotychczas. Tworzą różnego typu pracownie. Na przykład liceum Korczaka stworzyło, doposażyło i wyposażyło sobie pracownię do zajęć weterynarii. Więc te projekty są naprawdę przeróżne. Robią eventy, robią sobie jakieś miejsca do spędzania czasu razem. Wyposażają się w różnego rodzaju sprzęty, robią wyjścia integracyjne. To jest trudne wręcz do opisania, a jak duża jest kreatywność naszej młodzieży.
1: Ten projekt się już kończy, tak? W czerwcu?
0: Planowane zakończenie projektu jest ostatniego czerwca tego roku.
2: Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u. Na problem zwrócił uwagę artysta Kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową. Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
3: Widział pan ten mural tutaj Mai Chwalińskiej?
4: W telewizji. Nie, jeszcze nie byłem. Weekend długi był, ja wczoraj wróciłem, słyszałem, widziałem w telewizji wieczorem, że coś takiego powstało. No ładne chyba, ładna inicjatywa, mi się podoba.
3: Mural ładny, ale tereny tych dawnych kortów, gdzie pierwsze kroki stawiała, zaniedbane.
4: Zaniedbane, ale...

0: że pomysł budowania tutaj u nas w środku osiedla bloków blisko przedszkola i w ogóle jest schybionym pomysłem. Ładnie, tak ładnie powiedziawszy, myślę, że jest to szał w stopę dla pana prezydenta, ta decyzja jest schybiona. Naprawdę, nie ma takich miejsc dużo. Może warto by było jeszcze to przemyśleć i pójść w tym kierunku, żeby młodzież miała gdzie trenować.
1: Tym bardziej, że taka wicemistrzyni świata, no to powinna jednak tutaj dobrze reprezentować, może reprezentować miasto.
0: No tak, no dokładnie, no to jest duże osiedle, dzieci jest też, podejrzewam, masa. A bloki można, naprawdę myślę, że jest więcej miejsc tutaj w Dąbrowie, gdzie takie bloki mogą powstać, a korty tenisowe, gdzie są dobrze dostępne w środku osiedla, nikomu by nie przeszkadzały, rewitalizować, jakoś te dzieci pchnąć w kierunku może jakiegoś sportu. No przecież dziewczyna się z łapanki, że tak powiem, tak? Dobrze pamiętam, że z łapanki w szkole ją wychwycili i no dlaczego tutaj w okolicy następny misz nam nie rośnie na przykład, tak?
1: Podobno tutaj na tych kortach pierwsze kroki wicemistrzyni Maja Chwalińska stawiała.
2: Też tak słyszałam, że stawiała tutaj pierwsze kroki faktycznie, chociaż ona pochodzi z Miechowa. Natomiast tutaj podobno właśnie jak była dzieckiem, to na kortach tutaj ćwiczyła.
1: Widziała pani ten mural?
2: Widziałam, oczywiście mieszkam w bloku tutaj zaraz obok, więc widziałam jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie, no i też piękne upamiętnienie, prawda, naszej Mai.
1: Ale z drugiej strony, jak pani tak spogląda na ten mural mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
2: Jest kontrast, prawda? Jak się tu przeprowadziłam? Ja się tu przeprowadziłam 3 lata temu, więc niedługo tu mieszkam. To właśnie pierwsze moje pytanie do pani, od której kupowałam mieszkanie, było, czy te korty będą jeszcze działać. Ona mówi, że jak przyszła pandemia, w tamtych okolicach je zamknęli i od tej pory nic.
1: Podobno blok tu powstanie.
2: 3 TBS-y. Tak, tutaj były konsultacje, właściwie konsultacji nie było. Były rozmowy z prezydentem, mój mąż też tutaj był, w szkole organizowane w zeszłym roku jesienią. Mieszkańcy protestują przeciwko temu, bo to są jednak 3 bloki. Jeden tu, drugi tam dalej, a trzeci tutaj na boisku od koszykówki ma powstać. Gdzie tutaj mieszkańcy w bloku naprzeciwko będą mieli po prostu cień na oknach rzucony, więc no tutaj te protesty były. Pan prezydent na tym spotkaniu jasno powiedział, że i tak bloki powstaną. Także bez żadnych konsultacji, bez uzgadniania.
1: To może teraz mistrzyni uratuje ten teren?
2: Trudno powiedzieć. No, ponoć mieli już na wiosnę budować te bloki. Na razie to nie ruszyło. Nie wiem czemu. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, jak to będzie.
1: Czyli troszeczkę wstyd.
2: Oj, bardzo duży oczywiście. Bo jednak tutaj dzieci grają, ja tu też z córką chodzę, celuję sobie do kosza. Gramy tutaj na tym placu właśnie, gdzie jest ten mural. Uczyła się moja córka jeździć na rowerze. Pełno szkieł oczywiście, brud. No, nie, no zaniedbane miejsce. Dobrze było, gdyby to po prostu odnowili, tak? Bo korty by się przydały, bo są w parku zielona korty od paru lat. Natomiast no, miasto jest duże, prawda? Więc im więcej, tym lepiej.
1: Nie wiem, czy pani słyszała o tym nowym muralu Mai Chwalińskiej.
3: Nie, niestety nie słyszałam.
1: Tutaj są korty, na których pierwsze kroki stawiała mistrzyni. Myśli pani, że to miejsce powinno być jakoś upamiętnione, bo podobno tu bloki mają powstać?
3: Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym. Najbardziej to tutaj jest potrzebny parking, bo nie ma gdzie samochodów stawiać.
1: Ale korty powinny być odnowione, jeżeli tu mistrzyni stawiała pierwsze kroki, no dzisiaj jest wicemistrzynią.
3: Myślę, że to zależy od potrzeb, czy tutaj znajdą się ludzie, którzy będą z tego korzystać, bo z jakiegoś powodu to wszystko niszczeje. Nie wiem, czy są takie potrzeby.
4: Oczywiście widziałam, nawet byłam przy tym, jak pan Kwak sobie to zrobił. Podobało mi się, podoba mi się, tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą. Ja naprawdę, proszę zejdźmy, ja naprawdę tego bardzo żałuję, bo to jest w środku osiedla. Te TBS-y nie mają tu racji bytu, ale korty byłyby naprawdę bardzo fajne, bo tu jest szkoła, jest Orlik, jest jakby takie przedłużenie, powiedzmy, WF-u na kortach. Te dzieci gdzieś muszą się czegoś uczyć, gdzie będą wyjeżdżać na zielono, bez sensu. Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani.

0: nam się to nie podoba, ale nasz pan prezydent nas nie słucha. No nic na to nie poradzę.
1: To może to, że Chwalińska jest wicemistrzynią, zdobyła no takie prestiżową nagrodę w Paryżu, może uratuje to miejsce?
0: Ja bym bardzo chciała, żeby pan prezydent wreszcie zrozumiał, że nam jest to potrzebne, że nie następne bloki, bo jest miejsce na Podlesiu, gdzie można zrobić, bo jest naprawdę dużo miejsca, ale te tutaj te korty powinny zostać, powinni je rzeczywiście odnowić i żeby to te dzieci miały gdzie, miały tą rekreację i miały gdzie trenować.
1: No właśnie, tutaj widzimy w sąsiedztwie szkołę podstawową, być może tu mógłby pojawić się kolejny mistrz.
0: A dlaczego nie? Mój syn tutaj trenował, tylko nie miał tyle werwy i tyle samozapału, ale...
1: Może tyle pieniędzy nie miał, żeby wytrwać w tym.
0: Nie,
1: to drogi sport.
0: To jest drogi sport, ale nie, tylko po prostu, dzień dobry, tylko po prostu to była kwestia taka, że no nie za bardzo mu się chciało.
2: Trwa modernizacja infrastruktury technicznej tunelu katowickiego oraz kopuły nad Rondem. Koszt prac to 2,5 miliona złotych. Pod tunelem przez dobę przejeżdża 90 tysięcy samochodów. Czy będą spore utrudnienia pod tunelami? Co się zmieni po modernizacji? Szczegóły w materiale Darka Brombosza.
3: Michał Mendala, Urząd Miasta Katowice. Katowice przystępują do realizacji zadań związanych z modernizacją i remontem infrastruktury technicznej na i pod katowickim rondem.
1: To powiedzmy w takim razie, dlaczego ten remont jest tak potrzebny?
3: Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu poprzez zwiększenie niezawodności systemów odpowiedzialnych za wentylację, łączność i oświetlenie, a także dostosują tę infrastrukturę do obecnych standardów technicznych. Tunel pod rondem to jeden z kluczowych obiektów infrastrukturalnych w Katowicach, pracujące nieprzerwanie od 2006 roku. Każdej doby przejeżdża nim średnio około 90 tysięcy pojazdów. Warto pamiętać, że tunel to nie tylko asfaltowa nawierzchnia umożliwiająca sprawny tranzyt pod rondem generała Ziętka w osi wschód-zachód, ale też systemy odpowiedzialne za wentylację, bezpieczeństwo pożarowe, łączność czy oświetlenie. Aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników, wszystkie one muszą działać niezawodnie przez całą dobę, dlatego katowicki MZUM konsekwentnie realizuje kolejne zadania modernizacyjne, które pozwolą utrzymać ten obiekt w pełnej sprawności technicznej przez kolejne lata.
1: Rozumiem, że w przetargu Urząd Miasta Katowice otwarł już oferty.
3: 8 maja otwarto oferty w przetargu obejmującym modernizację kolejnych kluczowych systemów funkcjonujących w tunelu. Na realizację tego zadania MZUM przeznaczy 1 400 000 zł.
1: Czy co zostanie w ramach tych prac wykonane?
3: Zakres planowanych prac obejmuje m.in. modernizację dźwiękowego systemu ostrzegania, który odpowiada za emitowanie komunikatów alarmowych i ostrzegawczych w sytuacjach zagrożenia. Zmodernizowany zostanie również system łączności alarmowej i technicznej odpowiedzialny za obsługę interkomów SOS, telefonów technicznych oraz systemów radiowych. Prace obejmą rozbudowę i unowocześnienie systemu kontroli jakości powietrza, który monitoruje poziom tlenku węgla, dwutlenku azotu oraz przejrzystość powietrza w tunelu. Modernizacją przejdzie również oświetlenie podstawowe i awaryjne w ramach zadania. Istniejące oprawy zostaną wymienione na energooszczędne lampy LED, a cały system zostanie dostosowany do nowych układów sterowania i wizualizacji.
1: Co jeszcze konkretnie tunel czeka?
3: W ramach tego zadania tunel czeka również kompleksowe mycie ścian oraz chodników. Prace prowadzone będą z wykorzystaniem specjalistycznej chemii aktywnej przeznaczonej do oczyszczenia infrastruktury tunelowej. MZUM rozstrzygnął też przetarg dotyczący remontu 3 z 28 znajdujących się w obiekcie wentylatorów strumieniowych. To te urządzenia odpowiadają za prawidłową wentylację tunelu i usuwanie zanieczyszczeń powietrza. W tym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która mieści się w zaplanowanym budżecie. Wartość prac szacowana jest na prawie 208 tysięcy złotych. Umowa została podpisana 8 kwietnia, a pracę zaplanowano na 150 dni.
1: Rozumiem, że to nie jedyna inwestycja, jaka będzie realizowana.
3: Kolejną inwestycją, która ma być realizowana w tym roku przez katowicki MZUM, będzie montaż nowego zestawu agregatów chłodniczych w obiekcie wielofunkcyjnym kopuła nad rondem. Urządzenia będą stanowiły podstawowy układ wentylacyjno-chłodniczy dla całego obiektu, w którym mieszczą się przecież m.in. Centrum Utrzymania Tunelu, Rondo Sztuki, czyli Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz przestrzenie użytkowe. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte 7 maja, a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm z liderem Elektroserwis Wachowiak z Mysłowic. Wartość zadania to 862 tysiące złotych, a umowa została podpisana 11 maja i tutaj również wykonawca będzie miał 150 dni na jej realizację.
4: Muzyką się żyje.
5: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Mark.

0: Garrett. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała,

Pisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio S.K. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: bo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
3: Gorąco.

0: KFC.
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji elobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie, wie, wie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
7: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
6: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
7: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki, odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
14: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy Wam między innymi takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
9: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
10: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
9: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
10: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
9: To z Tauronem.
10: Jasne, że tak.
11: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
14: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
15: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Prizier Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na prizierarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
16: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego, połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko, pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Śląsk na czasie.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Już się rozpoczęły, a mam na myśli potańcówki na Paprach. Te w wakacje odbywać się będą w każdą sobotę miesiąca. 4 lipca będziecie mogli nauczyć się tańczyć latino. O 19.30 do 20.00 jest pokaz i mini lekcja tańca, a od godziny 20.00 do 21.30 zabawa taneczna z DJ-em. 18 lipca z kolei breaking, 1 sierpnia brazylijska samba, 15 sierpnia taniec baliński, a na zakończenie wakacji rodzinny jazz w rytmie twista to 29 sierpnia. Szczegóły znajdziecie już teraz na stronie tyskiego MCK-u. Zaglądajcie śmiało.
23: Muzyką się żyje.
24: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale

0: Dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
1: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy... Niestety.
2: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
3: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
2: Tak.
1: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia, jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień.

2 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie i jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień?

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
4: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
5: SK. Nakarmi ci pieska.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Notecin.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
11: Jeszcze nie, a ty?
10: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
11: Brzmi fajnie.
10: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
11: Zapisy już ruszyły?
10: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
11: Bytom, Wrocławska 32/34.
10: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Radio SK.
2: SK. SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Na co dziś masz ochotę?
6: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
5: Nie każ mi wybierać.
6: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
5: Bajsownia?
6: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
5: No to widzimy się tam.
7: Bajsownia, food and chill w Super Samie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil, jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Hiper tania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Oszczędni tankują taniej.
18: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu, przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
27: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść

0: spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami. I chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie ze Ski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na Eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem jeden ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody. Tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą, Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój

0: ptaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4

0: Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
2: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
8: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy. Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.

0: środków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd.
4: Klamie.

0: Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.
1: Radio SK. SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
5: Reklama. RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty.

0: mówię, wie, wie, wie.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak jak lubisz.
11: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: i oszczędzasz.
1: I po reklamie. Śląsk na czasie.
2: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przyjemny chłód kurtyn wodnych, zdrowy cień tężni solankowych i cieszące oko fontanny. Wodne atrakcje w Zabrzu cieszą mieszkańców.
3: Mogą śmiało mieszkańcy korzystać, solanki są puszczone w tężniach.
2: Mówiła Marta Unglik z zabrzeńskiego magistratu. Ja dodam, że dwa wodne place zabaw mają ruszyć z początkiem wakacji. O szczegółach możecie przeczytać na stronie Urzędu Miasta. Co więcej, tężnie solankowe możecie znaleźć również w Parku Zadole czy na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach, a wodny plac zabaw możecie odwiedzać na Paprocanach w Tychach. Zatem to właśnie tam w lato możecie znaleźć trochę cienia i się schłodzić.
4: Muzyką się żyje.
5: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00 wstęp na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską.

Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą, a impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w nim.

tak nie mów. Nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli

0: dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK, nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Na co dziś masz ochotę?
17: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
16: Nie każ mi wybierać.
17: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
16: Bajsownia?
17: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
16: No to widzimy się tam.
17: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
8: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
5: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
8: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
5: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca.
8: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
20: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50.

0: rabatowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna paruch.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink

0: Centa lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa

0: cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Podcastorami aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
10: Ale paruwa, co?
8: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów.

I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną. Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gocie i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
9: Brzmi fajnie.
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Katowice, Uniwersytecka 20.
8: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Tania niedziela w Auchan.
2: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Wakacje czas zacząć i to z przytupem. Już w niedzielę 28 czerwca przyjdź świętować 70. urodziny Superauto Stadionu Śląskiego połączone z rozpoczęciem wakacji. Na scenie gwiazdy muzyki disco i dance. Zenek Martyniuk, Skolin, Czadoman, Boys, Modelki, Brookies, Weekend i wiele innych. Do tego darmowe wesołe miasteczko pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Otwarcie bram o 11:00. Zróbmy na Superauto Stadionie Śląskim największy taneczny parkiet w regionie. Wstęp darmowy.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba. Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę, proszę bardzo.
1: Ja smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Radio SK. Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
4: Czy 100 metrów od sceny?
5: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
13: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Hello to Wimbledon.
18: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
19: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
18: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.

0: płacisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: I po reklamie.
6: Śląsk na czasie.
7: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami 39 dni Pyskowic. Impreza odbędzie się od 17 do 19 lipca, zatem czekają nas 3 dni dobrej zabawy. W piątek na scenie wystąpi między innymi hardkorowo-osiedlowa elegancja, Tede, Guzior i Kękę. Z kolei 18 lipca w sobotę zagra między innymi Agnieszka Chylińska. Na miejscu oczywiście będzie dostępna strefa gastronomiczna. Będą odbywać się też animacje i zabawy dla dzieci z czyścią. Nudzić się na pewno nie będziecie, a to wszystko odbywać się będzie, przypomnę, 17, 18 i 19 lipca na placu przy zbiegu ulicy Szpitalnej, Wojska Polskiego i Dworcowej w Pyskowicach.
8: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcin.
9: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
8: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
10: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
8: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
11: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały, już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga,

0: stopniach można suszyć w 40. Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie. Radio
1: SK. Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmić pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
16: A pranie też za ciebie wstawi?
17: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
16: Z Tauronem tu zawsze można zaoszczędzić.
17: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
19: Łączy nas krew, która ratuje życie.
20: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
19: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
21: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencje, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
22: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
23: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ogień, woda, powietrze, ziemia. Poczuj żywioł na Summer Arenie 2026 Freezer Arenie Gliwice. Latynoskie rytmy, fire show, pirackie przygody, piana party, silent disco i atrakcje dla całych rodzin. Bawimy się od lipca do sierpnia. Wstęp wolny. Szczegóły na freezeroarenagliwice.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
26: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Na co dziś masz ochotę?
9: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
8: Nie każ mi wybierać.
9: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
8: Bajsownia?
9: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
8: No to widzimy się tam.
10: Bajsownia, food and chill w Super Samie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej, rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę!
12: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega!
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
18: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tattoo.

0: Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak jak lubisz.
1: Hello to Wimbledon.
2: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
3: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
2: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
8: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
7: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
9: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie jest prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy, jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jankleosie,

0: Nie ma problemu, zapytam.
1: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
0: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
1: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
0: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
1: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować?
0: Tak,
1: ale dobrze. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
0: Super, dzięki bardzo, super.
1: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
0: bardzo
1: trzymaj się.
0: Bardzo się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
1: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
0: Dokładnie.
1: Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36. urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
18: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Na co dziś masz ochotę?
4: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
3: Nie każ mi wybierać.
4: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
3: Bajsownia?
4: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
3: No to widzimy się tam.
5: Bajsownia, food and chill w Supersamie w Katowicach. Czas to rozgryźć.
6: Ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Barbara, rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak.
16: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
18: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Śląsk na czasie.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Jedna scena, 3 dni i 13 artystów, a w praktyce dużo, dużo więcej. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Impreza 3, 4 i 5 lipca. W piątek na scenie wystąpi m.in. Happy Set, Jam czy Nocny Kochanek. W sobotę Kuba i Kuba, Lemon, Warius, Manx, Kasia Stankiewicz, Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, OSTR, Kizo i Trips. To będzie największe wydarzenie muzyczno-rozrywkowe w Sosnowcu, zorganizowane na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

0: Na miejscu oczywiście na wszystkich odwiedzających czekać będą dodatkowe atrakcje, nie zabraknie strefy gastronomicznej. Przypomnę, Sosnowiec Fan Festival od 3 do 5 lipca.
1: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
2: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, Powarmię.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
3: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Volsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: SK. Hymn Mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na Mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK, nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
16: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
17: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
18: Volkswagen.
19: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
0: Jeszcze nie, a ty?
19: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
0: Brzmi fajnie.
19: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
0: Zapisy już ruszyły?
19: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
0: Bytom, Wrocławska 32/34.
19: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.

agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.

0: Niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
7: Jak tak, to Allegro.
8: I po reklamie.

0: podwórku. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: I po reklamie.
19: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyc.

0: Jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
1: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
2: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
1: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, teorii pomerów w Polsce, Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kaigo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rodzinny wypoczynek w górach? Ruszajcie do hotelu Stok w Wiśle. Baseny, spa, animacje dla dzieci, place zabaw z dmuchańcami oraz górskie szlaki wokół. Hotel Stok. Twoje miejsce na najlepsze lato. Sprawdź ofertę na www.hotelstok.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Twoje włosy zasługują na świętowanie. Z okazji 36 urodzin Fale Loki Koki tylko w czerwcu drugi produkt kupisz 50% taniej. Zapisz się do klubu i odbierz dodatkowe 15% na pierwszy produkt. Fale Loki Koki. Odwiedź nas już dziś w Galerii Katowickiej.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Zotik, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
11: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
13: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
14: Brzmi fajnie.
13: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
13: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Katowice, Uniwersytecka 20.
13: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
1: I po reklamie.
3: Eska.

Roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: Pocieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK. Nakarmi ci pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Links.

0: Nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Kosz Kadra zagra w Tauron Arenie. Zobacz na żywo mecz reprezentacji Polski w koszykówce. Już w poniedziałek 6 lipca o 18:00. Polska-Holandia. Kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Katarze. Bilety w sprzedaży na ebilet.pl. Stwórzmy wspólnie biało-czerwone święto koszykówki.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
8: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: I po reklamie.
12: Śląsk na czasie.
13: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Kąpielisko Fala w Tauron Parku Śląskim rozpoczyna sezon 2026. Po udanym pierwszym sezonie funkcjonowania nowego obiektu, który przywrócił mieszkańcom regionu kultowe miejsce letniego wypoczynku, Fala otwarła się ponownie i posiada ofertę atrakcji dla całych rodzin. Wśród zaplanowanych atrakcji nie tylko tych wodnych znajdą się również zajęcia jogi i pilatesu, a także wydarzenia skierowane do rodzin z dziećmi, między innymi piana party. Informacje o terminach poszczególnych wydarzeń będą udostępniane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych obiektu. W te upalne dni to idealne miejsce na schłodzenie.
14: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia.
15: Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze.
16: Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama. W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
1: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
0: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
20: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
21: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: I po reklamie.

0: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.

0: Daron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl.

0: pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: Polska Śląsk News.
1: Piotr Wikar, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk. Ponad 1300 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiłkowej postaci z wyrodnienia plamki związanej z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Dzień dobry, Dorota Wyglendowska, Promiejska. Jestem kierownikiem kliniki katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem kliniki okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około miliona pacjentów, z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z 5 najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostrość wzroku.
3: To proszę powiedzieć, Pani Profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
2: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjenci, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
3: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
2: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
3: Ale
2: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiłkową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
3: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
2: Różnie to bywa. Jeżeli najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent, korzystając z obojga oczu, nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania i okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczyna im to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo

0: Bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę. I niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
1: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
0: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
1: A pojawiają się też młodzi ludzie?
0: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia, ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku, w jakich odstępach czasu, czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
0: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo, to są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu, dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
1: A to w znieczuleniu ogólnym?
0: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
2: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
1: To zapytam w takim razie o te kryteria, co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
2: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, na najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria, czyli nie może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta.

0: Co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
1: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
0: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłąkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, czołowe znaczenie w tej chorobie.
1: Czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
0: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności, ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy, w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, w badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
2: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
1: To proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
2: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji. Z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Dzigocie, gdzie dostawałem iniekcje, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanej. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglanej.
1: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
2: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on

0: mogą wzbudzić pana niepokój?
1: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on

0: końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już piąty szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
1: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
0: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żeby korzystać tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tą iniekcję. No a ja jakoś tak reaguję na tą iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, a czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
2: Wojciech Wachelka, mieszkam w Częstochowie.
1: Proszę powiedzieć, jak długo leczy pan chorobę AMD?
2: Chyba około 3 lat. Prawe oko. Po prostu podczas zauważyłem, wrzucałem jako groszek do kotłowni. No i zauważyłem po zakończeniu, że pojawiały mi się błyskawice przed prawym okiem. Poszedłem do lekarza rodzinnego. Od razu dostałem skierowanie tutaj do przychodni przyszpitalnej. No i skierowano mnie do doktor Śpiewak. I tak się to zaczęło wszystko. Tak, no cukrzycę drugiego stopnia, no w zasadzie nic więcej.
1: Wcześniej w ogóle wiedział pan, że jest taka choroba?
2: Nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero dowiedziałem się wtedy, jak mnie to dotknęło.
1: Czyli w zasadzie warto przynajmniej profilaktycznie raz w roku odwiedzić okulistę.
2: To znaczy okulistę.

0: No trochę oko mi uzawie, a poza tym to normalnie.
1: Po 61 latach z krajobrazu Sosnowca zniknie stadion zimowy, czyli lodowisko przy ulicy Zamkowej.
2: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Proszę się jednak nie martwić, mówimy o obiekcie przy ulicy Zamkowej, o lodowisku, które od kilku lat już nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje dlatego, że zostało już właściwie całkowicie wyeksploatowane, a w międzyczasie wybudowaliśmy nowe lodowisko w ramach Zagłębskiego Parku Sportowego i tam wszyscy fani łyżwiarstwa się spotykają. Dawny stadion zimowy przy ulicy Zamkowej zniknie do końca 27 roku, a przestrzeń, która ma mniej więcej 2,4 hektara, znów będzie parkiem. Mówię znów będzie parkiem, bowiem przed wybudowaniem lodowiska w 1966 rokiem ta przestrzeń była częścią parku. Proszę pamiętać, że tuż obok mamy zabytkowy Zamek Sielecki, który również na tym bardzo mocno skorzysta, ponieważ jeszcze stojący dawny stadion zimowy jest dominantą w tej przestrzeni i nieco przytłacza ten piękny sosnowiecki zabytek, w którym mieści się Sosnowieckie Centrum Sztuki. Wszystkie prace związane z wyburzeniem, z rekultywacją tego terenu będą kosztowały 9,1 miliona złotych i co ważne, dzięki sprawności urzędników z kieszeni sosnowieckich podatników z budżetu miasta na ten cel wydamy zaledwie 0,5 miliona złotych. To pokazuje naprawdę, jak wielką energię, jak wielki wkład pracy włożyli urzędnicy, aby jak najmniej środków miejskich na ten cel wydać. Co istotne, ta przestrzeń w ostatnich czasach się już bardzo mocno zmieniała, bowiem kilka miesięcy temu zakończyliśmy również pracę przy Zamku Sieleckim, przy terenie, który przylega do Zamku Sieleckiego, gdzie stworzyliśmy otwartą, wielofunkcyjną przestrzeń do różnego rodzaju działań społecznych, kulturalnych. Także ten kolejny element związany z przywróceniem Parkowi Sieleckiemu tej przestrzeni jest tutaj niezwykle ważny. Istotne jest również to, że wszystkie prace i wszystkie uzgodnienia były konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma pieczę nad tym terenem. Dlatego też niezwykle cieszymy się z tego dofinansowania i za chwileczkę, lada moment, będziemy starać się rozpisać jak najszybciej ten przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się wyburzeniem i nadaniem przestrzeni znowu tej parkowej filozofii.
3: SK Śląsk News.
1: Zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, w którym opowiemy m.in. o butikach charytatywnych w Katowicach czy stadionie zimowym, który za chwilę zniknie z pejzażu Sosnowca. Fundacja Deszczu Kropelką uruchomiła 2 butiki charytatywne w Katowicach. Kupując tam przyniesione przez innych rzeczy, można wesprzeć działania dobroczynne.
4: Dominika Bogucka, Fundacja Deszczu Kropelką. Znajdujemy się w butiku charytatywnym, tym, który otworzyłam już 4 lata temu w Katowicach na Ochojcu przy ulicy Jankiego, ale też mamy drugi sklep dosyć niedaleko, bo na Ligocie.
5: Jak on działa, jak funkcjonuje?
4: Podstawą działalności butików jest oczywiście fundacja o tej samej nazwie Deszczu Kropelką, która pomaga kobietom, nie tylko w Polsce, ale również działamy też w Afryce od jakiegoś czasu, ale też staramy się działać tutaj lokalnie. Przede wszystkim naszym głównym filarem działania jest to, że można do nas oddawać nieodpłatnie rzeczy. Przyjmujemy wszystko to, co leży w szafach, gdzieś zalega na strychach, w kuchni i w wielu innych miejscach. Można oddawać do nas wszystko to, co już jest niepotrzebne, ale jest w dobrym stanie i może jeszcze przydać się innym. My te rzeczy tutaj segregujemy, przygotowujemy do sprzedaży, wyceniamy. No i można też odwiedzać nas i robić zakupy i w ten sposób wspierać działania naszej fundacji.
5: Co tu można kupić, powiedzmy, jakie tu się przedmioty znajdują?
4: Tutaj jest cała masa przedmiotów. Ja się staram zawsze, żeby butiki, które prowadzę, były takim trochę miejscem do poszukiwania skarbów, bo można i znaleźć bardzo dobrej jakości ubrania w bardzo dobrych cenach, ale są też oczywiście buty, torebki. Mamy też porcelanę, mamy dużo kieliszków, różnego rodzaju talerzyków, ale też mamy obrazy, obrazki, antyki się też pojawiają. No wiadomo, ludzie likwidują mieszkania, zmieniają domy na mniejsze, gdzieś tam migrują, więc tych rzeczy cały czas mamy bardzo dużo, one się tutaj pojawiają. Mamy też książki, zabawki. W jednym sklepie również mamy rzeczy męskie.
5: A skąd pomysł na stworzenie takich sklepików?
4: Prowadzeniem sklepów charytatywnych zajmuję się już 10 lat. Nauczyłam się tego robić za granicą w Londynie.

0: gdzie te sklepy są bardzo popularne i też no, mają bardzo długą, wieloletnią historię, ponieważ ich historia rozpoczęła się podczas II wojny światowej, kiedy była potrzeba wspierania osób uboższych. No i bardzo fajnie się to przyjęło, a w Polsce, kiedy wróciłam 8 lat temu, postanowiłam otworzyć pierwszy sklep, to właśnie wtedy było przy współpracy z brytyjską fundacją Surrider. Pojawił się tutaj też trend minimalizmu, no i oczywiście dbania o naszą planetę, ekologii, drugiego obiegu. Tak więc idealny był to moment na to, żeby w Polsce właśnie i w Katowicach takie sklepy zaczęły powstawać.
1: Więcej jest tu oddających czy kupujących?
0: Jest pół na pół, bym powiedziała, co mnie bardzo cieszy. Bardzo mnie cieszy każda przyniesiona torba z darami, ale też mamy bardzo dużo stałych klientów. Pojawiają się cały czas nowi klienci, przyjeżdżają z różnych też miast dookoła. Tak sobie myślę, że w momencie rozwoju kraju naszego, w jakim jesteśmy i świata, to taki sklep charytatywny tak naprawdę powinien być w każdym miejscu, no bo mamy bardzo dużo rzeczy, mamy bardzo dużo książek, tych rzeczy domowych, no niechcianych prezentów. Często my kobiety zmieniamy bardzo często garderobę, tak więc no ten drugi obieg jest potrzebny, a takich miejsc nie w każdym mieście po prostu można znaleźć.
1: W jakich godzinach można tu przyjść i oddawać, kupować?
0: Butiki są otwarte od 10 do 17, w czwartki do 18, no i w sobotę do 14. W każdego dnia można do nas przyjść, coś przynieść. Nie trzeba się wcześniej dzwonić, nie trzeba się wcześniej umawiać. Dla nas najważniejsze, żeby rzeczy po prostu były czyste i niezniszczone. Takie dokładnie, jak sami byśmy chcieli jeszcze kupić. No i też fajnie, jakby rzeczy były sezonowe, bo nasze magazyny już nie mieszczą kolekcji zimowej. No i też codziennie można przychodzić, coś kupować. I zapraszam serdecznie.
2: Po 61 latach z krajobrazu Sosnowca znika stadion zimowy, czyli lodowisko przy ulicy Zamkowej. Teren po obiekcie znów stanie się częścią Parku Sieleckiego.
3: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Proszę się jednak nie martwić, mówimy o obiekcie przy ulicy Zamkowej, o lodowisku, które od kilku lat już nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje dlatego, że zostało już właściwie całkowicie wyeksploatowane, a w międzyczasie wybudowaliśmy nowe lodowisko w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego i tam wszyscy fani łyżwiarstwa się spotykają. Dawny stadion zimowy przy ulicy Zamkowej zniknie do końca 27 roku, a przestrzeń, która ma mniej więcej 2,4 hektara, znów będzie parkiem. Mówię znów będzie parkiem, bowiem przed wybudowaniem lodowiska w 1966 rokiem ta przestrzeń była częścią parku. Proszę pamiętać, że tuż obok mamy zabytkowy Zamek Sielecki, który również na tym bardzo mocno skorzysta, ponieważ jeszcze stojący dawny stadion zimowy jest dominantą w tej przestrzeni i nieco przytłacza ten piękny sosnowiecki zabytek, w którym mieści się Sosnowieckie Centrum Sztuki, a więc to będzie bardzo dobra wiadomość również dla tego zamku. Wszystkie prace związane z wyburzeniem, z rekultywacją tego terenu będą kosztowały 9,1 miliona złotych i co ważne, dzięki sprawności urzędników z kieszeni sosnowieckich podatników z budżetu miasta na ten cel wydamy zaledwie 0,5 miliona złotych. To pokazuje naprawdę, jak wielką energię, jak wielki wkład pracy włożyli urzędnicy, aby jak najmniej środków miejskich na ten cel wydać. Co istotne, ta przestrzeń w ostatnich czasach się już bardzo mocno zmieniała, bowiem kilka miesięcy temu zakończyliśmy również pracę przy Zamku Sieleckim, przy terenie, który przylega do Zamku Sieleckiego, gdzie stworzyliśmy otwartą, wielofunkcyjną przestrzeń do różnego rodzaju działań społecznych, kulturalnych. Także ten kolejny element związany z przywróceniem Parkowi Sieleckiemu tej przestrzeni jest tutaj niezwykle ważny. Istotne jest również to, że wszystkie prace i wszystkie uzgodnienia były konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który ma pieczę nad tym terenem. Dlatego też niezwykle cieszymy się z tego dofinansowania i za chwileczkę, lada moment, będziemy starać się rozpisać jak najszybciej ten przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się wyburzeniem tego obiektu i nadaniem przestrzeni znowu tej parkowej filozofii.
2: Chronią przed żarem słońca. W 21 miejscach w Katowicach funkcjonują kurtyny wodne, innym narzędziem do walki z pierwszą falą upałów w tym roku. Darek Brombosz sprawdził, jak zdają swój egzamin.
4: Michał Mendala, Urząd Miasta. Mamy 3 takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach, Brynów, Burowie, coraz za dole. W tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych.

0: nowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich, a więc w 21 miejscach. Będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. Na pewno jest to jeden z elementów, który powoduje, że funkcjonowanie tych kurtyn w przestrzeni miasta jest zdecydowanie oszczędniejsze. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system 17 kurtyn zużywał 170 m sześciennych wody na cały sezon, a w ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach, dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców. Bardzo często dzieci bawią się przy tych kurtynach wodnych, przeskakując i starając się przebiec tak, aby ta woda oczywiście ku ich radości jak najbardziej ich zmoczyła. Same te urządzenia, one mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne drobinki, drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
1: Tutaj uruchomiono kurtyny wodne, one sprawdzają się w upały?
2: Tak, tak, sprawdzają się.
1: Właśnie widzę, że uruchomiono.
2: Tak, tak, no dobrze, dobrze, bardzo dobrze.
1: A upał w mieście ciężko przeżyć?
2: Jak na takim pustkowiu, to tak, bo tak jak tu to jest cień, ale tak to jest ciężko.
1: Pani mówi pustkowie, bo jesteśmy na placu.
2: Tak, no to tu jest cień, no ale tam to słońce jest okropne. No zależy w którym miejscu, nie?
1: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
2: Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
1: I co, jest zdecydowanie lepiej?
2: Bardzo, bardzo lepiej.
1: Czyli co, chroni może nawet przed udarem?
2: No oczywiście, jeszcze starsze osoby, tak jak my, to na pewno jest dobrze.
1: Przepraszam panią, chciałem panią zapytać, czy te kurtyny wodne, które teraz uruchomiono, się sprawdzają w upały?
3: W upały tak, ale tylko w upały.
1: Myśli pani, że to pomaga w upały w mieście?
3: Troszeczkę tak. Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takie ochłody.
1: Bo widzę, że cienia tutaj nie ma na placu.
3: No jedynie tu, wie pan, w takich ulicach to nie jest tak tragicznie. Także jakoś trzeba sobie radzić.
1: A nie szkoda wody?
3: Wie pan co, wszystkiego jest szkoda. I zdrowia, i wody, także...
1: Pani lubi upały?
3: No owszem. Wolę ciepło niż zimno.
4: Ja akurat nie osobiście, ale jak wnuczek był mniejszy, mały, to korzystaliśmy na Dolinie Trzech Stawów, pamiętam jak najbardziej, ale tutaj akurat w centrum ja nie korzystam.
1: Ale w centrum?
4: Inni jak najbardziej, no trudno mi powiedzieć, ja akurat nie.
1: Sprawdzają się w upały?
4: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
1: Tutaj na tej patelni to praży.
4: Tak, tak, tym bardziej, że tu sam beton, tak.
1: Zapytać pana o te kurtyny wodne, czy one się sprawdzają w upały w mieście?
5: No tak, na pewno się sprawdzają.
1: Chodzi pan czasami?
5: Chodzę, jak jest gorąco, faktycznie ponad 30, to tak.
1: Teraz się rozpoczynają upały.
5: No i to jest dobre, że postawili. Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
1: No zwłaszcza patrząc tutaj na tym, że tu jest taka betonoza, nie?
5: No, bo to zrobili taką. Powinno tu być zielono wszędzie.
1: Jak gdyby były drzewa, to można byłoby się schować.
5: No jasne, na pewno.
1: Lubi pan upały?
5: Nie, już teraz nie w tym wieku. Kiedyś lubiałem,

0: Jeżeli mogło być nawet 40 stopni, nie przeszkadzało. Ale teraz w tym wieku już na pewno.
1: I ciężko przeżyć.
0: No niestety.
1: Dziewczyny, bo widzę, że skorzystałyście z kurtyn wodnych.
2: Tak, tak.
1: Chyba pierwsze w tym sezonie.
2: No chyba tak, jeszcze ich tu wcześniej nie widziałam.
1: A jak myślicie, to się sprawdza w upały?
3: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
2: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
1: No właśnie, a patrząc na to, że tu jesteśmy w centrum Katowic, tu raczej o cień trudno.
2: No, to prawda. Tak samo jakieś ławki też różnie, jak jest więcej ludzi. Także na pewno jest to dobre udogodnienie, moim zdaniem, w takim centrum miasta.
1: A lubicie upały?
3: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
1: Czyli to dobrze, bo to chyba pierwsze w tym roku takie upały nas czekają od soboty, plus 35 w cieniu, to już takie porządne, afrykańskie.
2: No, dla mnie tak średnio w sumie to pasuje, bo mam uczulenie na słońce, ale jakoś się to wyklepie i tak wolę lato niż zimę, więc już wolę jak jest ciepło.
4: W Dąbrowie Górniczej trwa pilotażowy program Złota Rączka skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Będą one mogły skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
5: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
6: I to się przyda.
5: Oczywiście.
6: Czasami ci seniorzy są sami albo ich rodziny gdzieś są daleko, a jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
7: Wiktoria Dobobowa, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Mamy propozycję drobne napraw. Po wielkim sukcesie obiadu dla seniora udało nam się wprowadzić program pilotażowy Złota Rączka. To jest taka usługa dedykowana mieszkańcom 60+, którzy mieszkają samotnie bądź w dwójkę. Nie ma żadnego kryterium dochodowego. Chodzi tutaj oczywiście o drobne naprawy domowe, czy to jeżeli chodzi o meble, ślusarstwo, jakieś wodno-kanalizacyjne. 4 usługi w roku są nieodpłatne. Jeżeli zajdzie potrzeba oczywiście, żeby dodatkowo zawezwać fachowca, no to wtedy już można taką usługę na preferencyjnych warunkach zakupić. Nie są to wielkie pieniądze. Warto nadmienić, że po stronie zamawiającego, czyli naszego seniora, jest oczywiście kwestia materiałów. Co należy zrobić? Wystarczy zadzwonić do takiej Złotej Rączki. Wszystkie informacje są podane na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej ngo.pl, ale też wiem, że dziewczęta z Centrum Aktywności Obywatelskiej są w trakcie rozwieszania plakatów i rozdawania ulotek, więc takie materiały fizyczne również będą pod ręką naszych najstarszych mieszkańców.
8: Jakie to będzie ułatwienie dla seniorów?
7: Myślę, że to będzie spore ułatwienie, no bo w pewnym wieku pojawiają się już pewne ograniczenia psychofizyczne, powiedzmy. Część osób po prostu boi się na własną rękę dokonywać takich drobnych napraw. To często są prozaiczne rzeczy, czy to wymiana kranu, czy wymiana oświetlenia. Po prostu wiemy, że seniorzy często wstydzą się nawet zapytać kogoś z rodziny, myślą, że to jest błahe. Szkoda może im pieniędzy, no bo też wiemy, że mierzą się z pewnymi wyzwaniami socjoekonomicznymi. Dlatego myślimy, że taka Złota Rączka będzie odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Program działa już od początku czerwca. Głównym fachowcem, główną Złotą Rączką został pan Tomasz Nekamowicz, który dąbrowianom zapewne jest świetnie znany, ponieważ od lat prowadzi swój sklep przy ulicy Paryskiej.
8: Tu nie możemy zapominać też o bezpieczeństwie seniorów, bo często właśnie te starsze osoby są narażone na, no po prostu oszustów, tak?
7: Tak, to jest prawda. Należy zachować szczególną ostrożność, dlatego podaliśmy tylko i wyłącznie jeden numer. Tylko pod podanym numerem znajduje się nasza Złota Rączka. Zachęcamy do szczególnej ostrożności, no bo zdajemy sobie sprawę, że przy okazji nawet tak szczytnej inicjatywy, no mogą pojawić się osoby, które będą chciały wykorzystać to wielkie zaufanie seniorów, więc tak, my też zachęcamy do ostrożności i do opierania się głównie na oficjalnych materiałach dostępnych fizycznie, jak i na stronach internetowych.
8: Starsze osoby też się boją zamawiać takie usługi, bo właśnie boją się naciągaczy tak zwanych.
7: Tak, w pełni to rozumiemy, właśnie dlatego jest to program urzędowy, podobnie jak obiad dla seniora. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia wpuszczenia kogoś do swojego domostwa to już jest taka poważna sprawa. Właśnie dlatego nasz operator bardzo dokładnie szukał tej Złotej Rączki, która odpowiednio sprawdzi się w takich warunkach. Oczywiście, jeżeli ktoś by zadzwonił do nas na ogólną infolinię, żeby dopytać, jeżeli czułby się bezpieczniej, to podamy bezpośredni namiar do pana Tomasza i myślę, że w taki sposób uda nam się zachować to bezpieczeństwo.
8: Czyli tu nie mówimy o

0: remontach domowych, tylko o drobnych naprawach, tak? Których czasami no po prostu nie ma kto zrobić.
1: Tak, drobne naprawy. Oczywiście nie będzie to generalka, jakieś gruntowanie, no ale zazwyczaj, tak jak wspominałam właśnie, kwestie wodno-kanalizacyjne, ślusarskie, drobne naprawy mebli, jakieś kwestie przyłączu, oświetleniowe, właśnie w takich zakresach, no bo też zdajemy sobie sprawę, że w obecnych czasach i to kwestia robocizny i kwestia samych materiałów, no raczej nie tylko starszą część społeczeństwa zmiata z nóg, jeżeli chodzi o takie kwestie cenowo-logistyczne, dlatego drobne naprawy będą no takim remedium.
0: A czy jakiś limit jest tych napraw?
1: Dana osoba do 4 wizyt rocznie, mówimy tak, właśnie to jest program pilotażowy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Na kanwie właśnie zainteresowania, tych statystyk, które wejdą już post factum, zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
2: Uniwersytet Śląski rekrutuje. Na studentów czeka 99 kierunków studiów prowadzonych na 8 wydziałach, zlokalizowanych w 4 miastach akademickich: Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu. Od nowego roku akademickiego na studentów czeka sporo nowości. O szczegółach opowiedział na konferencji prasowej m.in. profesor Ryszard Koziołek, rektor uczelni. A na miejscu był Darek Brombosz.
3: Że jesteśmy jedynym klasycznym uniwersytetem w województwie, co oznacza, że w przeciwieństwie do znakomitych uczelni tak zwanych przymiotnikowych, które raczej się specjalizują, my mamy ambicje mieć u siebie wszystko. Co prawda wszystkiego nie mamy, ale mamy najwięcej. Jeśli chodzi o ofertę kształcenia, liczbę kierunków, sięgamy prawie 100 kierunków, które studenci i kandydaci wcześniej mogą wybrać. Jesteśmy połączeni w 8 wydziałów, które się specjalizują w określonych obszarach wiedzy, a wielkim atutem Uniwersytetu Śląskiego są 4 miasta, w których mamy swoje lokalizacje wydziałowe, co sprawia, że możemy być bliżej miejsca zamieszkania, ale też wykorzystywać to, co jest siłą każdego uniwersytetu, czyli jego związek z lokalnością, jego unikalność regionalna i terytorialna. Zastanawiamy się, czym mamy się różnić dzisiaj. Jest nas ponad 100 wyższych uczelni publicznych w Polsce. Każda szuka swojej odrębności. Oczywiście odrębnością jest wysoka jakość i to jest dla nas najważniejsze. Wysoki poziom badań, wysoki poziom kształcenia, tym chcemy się wyróżniać. Ale to nie wystarczy, bo studenci mogą znaleźć podobne kierunki w różnych miejscach w Polsce. Trzeba szukać innych atrakcji, innej odrębności. Myśląc o Uniwersytecie Śląskim i tym, czym kształcenie w uniwersytecie ma się różnić, chcielibyśmy, aby to było trochę tak, jakby student wchodził drzwiami do uniwersytetu. Rekrutacja to jest to otwarcie drzwi, a potem znajdował się w czymś, co ja sobie nazywam ogrodem możliwości. A więc z jednej strony, żeby mógł wybrać dobry z bliski jego zainteresowaniem kierunek studiów, taki, który mu zapowiada pracę po ukończeniu studiów, ale to nie wystarczy, bo to studiowanie przecież odbywa się w tym nieprawdopodobnie złożonym i ciekawym środowisku wiedzy, jakim jest uniwersytet, bogatym i zróżnicowanym. I od długiego czasu nam leżało na sercu, jak sprawić, żeby bez względu na to, czy wybierzesz filologię, czy wybierzesz fizykę, czy wybierzesz chemię, czy prawo, żebyś mógł skorzystać z tego bogactwa oferty edukacyjnej i naukowej, którą reprezentuje sam cały uniwersytet. I od niedawna wprowadziliśmy taką koncepcję studiów, w których student, właśnie student, nie naukowiec, który zawsze wie, jest przekonany co do tego, co kandydat i student powinni studiować i czego się uczyć, żeby student mógł wybrać i uzupełnić sobie kształcenie kierunkowe nie tylko z tego, co ma u siebie na wydziale czy w instytucie naukowym, ale w całym uniwersytecie. To jest szalenie ważne, dlatego że jeśli student uzna, że na przykład jeszcze jeden język, albo przedmiot, albo kurs, albo umiejętności, albo kompetencje mogą mu się przydać, albo są po prostu ciekawe, to my mamy system, w którym może to zrobić. Inaczej mówiąc, może wpiąć w swoje kształcenie kierunkowe dodatkowe przedmioty i moduły. To się nazywa nowa koncepcja studiów. Uczymy się tego, testujemy to, rozwijamy to od 3 lat. Jest to unikalna koncepcja kształcenia w całej Polsce. Drugi wymiar tego ogrodu możliwości studiowania daje nam Sojusz Uczelni Europejskich. Uniwersytet Śląski jest częścią Stowarzyszenia Uczelni Europejskich, które rozciągają się od północy, jak Litwa, Estonia, po dalekie południe, jak Hiszpania czy Portugalia, przez zachód, Saarbrücken, aż po Mariupol, który jest członkiem stowarzyszonym tego sojuszu, który u nas się nazywa Transform for Europe. Co to daje? Otóż studenci Uniwersytetu Śląskiego stają się w jakimś sensie studentami tamtych uniwersytetów. Jesteśmy w procesie budowania tego wspólnego europejskiego kampusu, podobnie jak wiele uczelni w Polsce i w Europie, ale to jest projekt bez precedensu. To jest coś więcej niż typowy Erasmus, który pozwala na studiowanie semestr czy dwa semestry na innej uczelni, bo tutaj student znajduje się znowu w środowisku 10 uczelni europejskich, z których dobra edukacyjnego może korzystać na najróżniejsze sposoby. Trzeci wymiar oferty Uniwersytetu Śląskiego jako powiększania owego ogrodu możliwości. Śląski Most. Funkcjonuje od lat taka inicjatywa uruchomiona przez konferencję rektorów uniwersytetów polskich, które pozwala studentom każdego uniwersytetu wybierać za zgodą uczelni partnerskiej możliwość studiowania w innym mieście czy na innej uczelni przez określony czas. Myśmy postanowili w ramach konsorcjum Miasto Nauki, czyli uczelni publicznych, które siedzibę mają w Katowicach, stworzyć sobie własny most uzupełniający to, co znamy z programu ogólnopolskiego. Inaczej mówiąc, otworzyć swoje podwoje, swoje możliwości studiowania przed studentami naszych uczelni. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, aby nie zakłócić toku zajęć, aby grupy nie były przeładowane, ale nasi studenci, podobnie jak studenci z 6 pozostałych uczelni, będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej pozostałych uczelni. Siłą Uniwersytetu Śląskiego jest z całą pewnością zaplecze socjalne, zaplecze w postaci domów akademickich. Można bez żadnej przesady powiedzieć, że każdy kandydat na studia w Uniwersytecie Śląskim znajdzie miejsce w akademikach, jeśli tylko będzie tego potrzebował. Mamy bazę i w Katowicach, i w Sosnowcu, i w Cieszynie, i w Chorzowie. Chcemy budować nowe akademiki. Mamy pod to stosowne tereny budowlane, staramy się o ośrodki ministerialne. Chcielibyśmy, żeby kampus katowicki wzbogacił się także o nową bazę noclegową. Ligota, czyli nasze główne siedlisko akademickie, jest świetnym terenem, spokojnym, zielonym, ale dojazd do centrum Katowic nie jest łatwy, więc chcemy to uzupełnić. Skoro mówimy o inwestycjach dzisiaj, jeśli chcemy zaproponować coś, czego nie może załatwić sztuczna inteligencja, internet i wszelkie wirtualne formy wiedzy, trzeba studentom dostarczyć jak najlepszych warunków do studiowania, zwłaszcza w zakresie nauk eksperymentalnych, które wymagają pracy manualnej, pracy ze sprzętem, z nowoczesnym sprzętem naukowo-dydaktycznym. W związku z tym łatwo zauważyć, że jak ktoś przejdzie przez centrum Katowic, to zobaczy, że jest na placu budowy. Wznosimy nowy budynek interdyscyplinarnego Centrum Chemii. Mamy nadzieję niedługo rozpocząć podobny w zakresie nauk przyrodniczych. Rozbudujemy Centrum Spinart w Cieszynie, które pozwoli uczyć się artystom także przedsiębiorczości. To wszystko ze środków europejskich, także ze środków własnych uniwersytetu, przy ogromnym wsparciu władz województwa, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Uniwersytet rośnie, uniwersytet pięknieje, staje się coraz bardziej przyjazny, staje się jeszcze bardziej otwarty, dbający o to, żeby każdy, kto tu przychodzi, czuł się zaopiekowany, spotkał się nie tylko z dobrą ofertą dydaktyczną, ale czuł się częścią przyjaznego, mądrego, otwartego środowiska ludzkiego. Po prostu takim chcemy być uniwersytetem.
4: Dzień dobry Państwu, nazywam się Magdalena Wołek, pełnię funkcję pełnomocniczki rektora do spraw osób kandydujących na studia i procesu rekrutacji. Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli w systemie IRK. Podam adres irk.us.edu.pl. Do wyboru mają 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Są to studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Wśród kierunków są kierunki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe i techniczne, ale także artystyczne i interdyscyplinarne. Wiemy jednak, że wybór kierunku wcale nie musi być prosty. Są osoby, które wiedzą od dawna, co chcą studiować, ale także takie, które jeszcze poszukują. Dlatego uruchomiliśmy nową wyszukiwarkę kierunków studiów.

0: bardzo intuicyjną, poręczną, gdzie mogą kandydatki, kandydaci i wszystkie osoby zainteresowane studiami w łatwy sposób wyszukać kierunek zgodny z zainteresowaniami, a także z planami na przyszłość. Na stronie przeznaczonej dla kandydatów oraz w systemie IRK znajdują się wszystkie potrzebne informacje, w tym szczegółowe opisy kierunków studiów, ich program, zasady rekrutacji i kontakty do osób, które są odpowiedzialne za pomoc wszystkim zainteresowanym. Są numery telefonów, a także adresy mailowe, pod które po prostu można pisać i uzyskać na bieżąco pomoc. W tym roku przygotowaliśmy także nowe kierunki studiów. Dwa wydziały tutaj intensywnie pracowały, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych. O szczegółach dowiedzą się Państwo za moment. Rekrutacja, proszę Państwa, jest prosta. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie rejestrujemy się w internetowym systemie, w IRC-ce po prostu. Wybieramy kierunek lub kierunki studiów. Można bowiem wybrać ich więcej. Wgrywamy w odpowiednim czasie niezbędne dokumenty i dokonujemy opłaty rekrutacyjnej. W drugim etapie osoby, które zostają zakwalifikowane do przyjęcia na studia, przynoszą dokumenty do dziekanatów i potwierdzają chęć studiowania. Rekrutacja na pierwszym stopniu studiów trwa do 11 lipca, na drugim stopniu do 19 lipca i zachęcam z całego serca, żeby nie zostawiać formalności na ostatni moment i wcześniej zapoznać się z zasadami i wymaganiami, które trzeba po prostu spełnić, żeby studiować. Chciałabym również zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na dzisiejsze webinaria, które rozpoczną się od godziny 16:30. Webinaria będą poświęcone przede wszystkim oczywiście rekrutacji na studia, ale także będą informacje dotyczące tego, w jaki sposób Uniwersytet wspiera kandydatów, kandydatki, a później studentów i studentki. Webinarium osobne będzie przeznaczone dla osób z zagranicy oraz osób, które są zainteresowane studiowaniem w szkole doktorskiej. Podczas webinariów będzie można na bieżąco zadawać pytania na czacie i uzyskać informacje od specjalistów. Dlatego zachęcam serdecznie Państwa do odwiedzenia webinarium. Szczegóły znajdą Państwo, link do strony znajdą Państwo na stronie Uniwersytetu Śląskiego. Proszę Państwa, wszystkim tegorocznym maturzystkom i maturzystom chciałam powiedzieć, że trzymamy kciuki i serdecznie zaprosić do studiowania w Uniwersytecie Śląskim.
1: Chciałem jeszcze dopytać o tę wyszukiwarkę. Ta wyszukiwarka dla studentów to jest nowość w tym roku?
0: Ona jest unowocześniona, bardzo przyjazna, intuicyjna, można wiele kategorii wpisywać i tak, to jest nasza nowość.
1: Jak ją znaleźć?
0: Strona dla kandydatów, kandydat.us.pl. Wchodzimy na stronę główną Uniwersytetu, zakładka kandydat i wszystkie bardzo, bardzo wygodne, tak jak mówię, poręczne przekierowania znajdą Państwo. Na pewno z łatwością wczoraj dla pewności prześledziłam tą ścieżkę i powiem Państwu, że jestem nią zachwycona.
2: Dzień dobry, Renata Damciarosz, Wydział Humanistyczny. W nadchodzącym roku akademickim oferta naszego wydziału, bardzo różnorodna, zostanie wzbogacona o dwa kierunki. Pierwszy z nich to bałkanistyka. Języków bałkańskich nauczamy właściwie już od pół wieku tutaj na Uniwersytecie. Może pojawić się pytanie, dlaczego nagle chcemy je zaoferować w nowej formule, ponieważ dotychczas były nauczane w sposób rozproszony, osobno. A Bałkany w swojej wielowarstwowości, wielokulturowości wymagają jednak spojrzenia kompleksowego. I dlatego postanowiliśmy zaoferować wszystkie te języki, może nie od razu, ale stopniowo. I koncentrujemy się na kulturze, na historii tego regionu, bardzo bogatej, bo sięgającej aż początków IX wieku. Ponadto, oprócz języków słowiańskich, czyli bułgarskiego, serbskiego, macedońskiego, języków Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, będziemy nauczać, i to jest zupełną nowością na Uniwersytecie, języka tureckiego. Myślę, że same nazwy

0: same języki i kultury pozwalają od razu zdefiniować przyszłego absolwenta. To na pewno osoba, która może doskonale sprawdzić się w przestrzeni turystyki, dyplomacji, bo przecież i Bułgaria, i Turcja, i Albania to kraje bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków. I to jest też właściwie główna przyczyna, dlaczego taki kierunek oferujemy. Będzie to kierunek przede wszystkim dla maturzystów, ale liczymy, że znajdzie zainteresowanie także dla naszych, że będą zainteresowani nim także nasi obecni studenci jako drugi kierunek, na przykład historii, politologii czy dyplomacji. Dlatego zajęcia będą się odbywały częściowo w Katowicach, częściowo w Sosnowcu, gdzie znajduje się główna siedziba Wydziału Humanistycznego Neofilologicznego. Myślę także, że ze względu na tak bogatą ofertę, może to być kierunek także dla osób, które już swoją maturę dawno, dawno temu zdały, ale jednak te kraje bardzo ciekawią, interesują i chciałyby poznać właśnie ich kulturę i historię. I tak jak wspomniał pan rektor, zarówno Bułgaria, jak i Turcja to nasi partnerzy, partnerzy w dziedzinie i nauki w ramach wspomnianego już konsorcjum T4i, ale także w ramach programu Erasmus. I tutaj będziemy mieć bogatą ofertę wyjazdów, warsztatów i kontaktów dwustronnych, bilateralnych. To pierwsza z ofert. Jeżeli już jestem przy językach, to tylko wspomnę, nie jest to nowy kierunek, ale od tego roku będziemy w sposób bardziej intensywny, poszerzony oferować język portugalski. Wynika to także z naszych kontaktów z partnerami z sojuszu Transport for Europe. Chodzi nam o to, żeby portugalski stał się językiem widocznym w przestrzeni naszego uniwersytetu i stawiamy także nie tylko na język, ale na kulturę i historię tego kraju, zwłaszcza że łączą nas kontakty zarówno z Uniwersytetem w Lizbonie, Porto, jak i Uniwersytetem Madery. I w końcu nasz największy kierunek Wydziału przepraszam, bo to ta stara nasza nazwa, wciąż się nią posługuje, Wydziału Humanistycznego, to filologia angielska. Od 2 lat pracujemy nad zmianą formuły filologii angielskiej, bo z reguły jest tak, że zainteresowani tym kierunkiem, jak i w ogóle studiami filologicznymi, idą albo w kierunku językowym, albo też zafascynowani są właśnie kulturą i literaturą. Od roku przebudowujemy filologię angielską tak, aby właśnie zainteresowani kulturą i literaturą mogli realizować się w ramach osobnych filologii angielskich, w tym także filologii angielskiej, która daje możliwość nauczenia się projektowania gier i także koncentruje na elementach groznawstwa. Myślę, że to jest dla młodych ludzi bardzo ciekawy kierunek, ale już go mamy. A w tym roku uzupełniamy ofertę literacko-kulturową o językoznawczą. Oczywiście mieliśmy dotychczas specjalności językoznawcze, będziemy je kontynuować, na przykład tłumaczeniową z językiem chińskim, z językiem japońskim, nauczycielską, która cieszy się wciąż jako jedna z nielicznych, bo jednak coraz mniej mamy chętnych do studiowania na tych specjalnościach, ale nie na filologii angielskiej nauczycielskiej. Ta jest popularną specjalnością, ale nowością będzie specjalność tłumaczeniowa jako taka, czyli bez drugiego języka, bez języka orientalnego. Chodzi nam o to, żeby przygotować absolwentów naszej filologii angielskiej, językoznawczej do pracy z narzędziami cyfrowymi. I tu będziemy kłaść nacisk właśnie na te pola kompetencyjne. Podobny model znajdzie nasz kandydat studiów drugiego stopnia na filologii angielskiej, studia magisterskie, a także na lingwistyce stosowanej, bo to też nowa oferta, studia magisterskie, kontynuacja dla studiów licencjackich.
1: Ile miejsc jest przewidzianych na bałkanistykę?
0: Na bałkanistykę przewidzieliśmy 25 miejsc. To jest taka mała grupa. Większość grup jest właśnie 25-osobowa. Tak, bałkanistyka, następnie filologia angielska językoznawcza i filologia angielska wraz z filologią angielską kultura, media, translacja, filologia angielska, rozrywka interaktywna, groznawstwo. To ostatnie trzy to są studia drugiego stopnia i lingwistyka stosowana, studia drugiego stopnia magisterskie.
2: Dzień dobry Państwu, Michał Daszykowski, prorektor do spraw finansów Uniwersytetu Śląskiego, a na co dzień pracownik Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, chemii. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych przyszłych studentów do wzięcia udziału.

0: udziału w bardzo pięknej przygodzie polegającej na tym, że na naszym wydziale otworzyliśmy aktualnie nowy kierunek, to są technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w otaczającym nas świecie, który cały czas dostarcza nam nowych wyzwań, od pandemii, konfliktów zbrojnych, po problemy środowiskowe, ten kierunek znakomicie wpisuje się w problematykę dzisiejszego świata. Nie wszyscy musimy być lekarzami, psychologami czy prawnikami, żeby móc świat zmieniać. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat bez chemików, fizyków, matematyków. Także oprócz tego, że mamy dla Państwa tą konkretną nowość, proszę nie zapominać, że to nie oznacza, że zajmujemy się nowoczesnymi rzeczami, nowymi. Szczególnie istotne jest to, żeby podkreślić, że już ten nowy kierunek będzie realizowany w nowym obiekcie. Jest to najnowocześniejszy obiekt, jeśli chodzi o prowadzenie kształcenia i badań w zakresie nauk chemicznych w Polsce i na pewno te warunki będą znakomite. Również taką cechą, która absolutnie wyróżnia nasz wydział, zarówno wszystkie kierunki na tym wydziale, jak i kierunki chemiczne, to jest zindywidualizowane kształcenie i możliwość właściwie pracy jeden do jednego. Także mamy wspaniałą kadrę, bardzo miłą, która się na pewno Państwem bardzo dobrze zna.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Pająk. Pracuję w Centrum do Spraw Osób Studiujących w Dziale do Spraw Rozwoju Aktywności Studenckiej. Rolą zespołu Centrum do Spraw Osób Studiujących jest zapewnienie, aby każdy, kto przekroczy progi naszej uczelni, czuł się tu bezpiecznie, komfortowo i miał równe szanse na rozwój. Z dumą powtarzamy, że Uniwersytet Śląski to uczelnia dostępna, uniwersalna i otwarta. Co to w praktyce oznacza dla kandydatek i kandydatów? To oznacza, że dostosowujemy uczelnię do potrzeb osób rozpoczynających studia i osób studiujących. Ta otwartość zaczyna się właśnie w tym momencie, czyli w momencie rekrutacji. Doskonale wiemy, że pierwszy kontakt z uczelnią i proces składania samych dokumentów może być dla młodych ludzi bardzo stresujący. Właśnie dlatego chcemy maksymalnie uprościć ten proces i jak najbardziej przybliżyć go do osób składających dokumenty, do osób kandydujących. Pomaga nam w tym technologia. Osoby składające dokumenty będą mogły skorzystać z aplikacji mobilnej Dostępny UŚ. Ta aplikacja jest wyposażona w zaawansowany moduł nawigacji wewnątrzbudynkowej, która pozwala na nawigowanie właśnie wewnątrz budynków, ale również na terenie kampusów. Wystarczy, że osoba na przykład składająca dokumenty wpisze lokalizację sali, do której musi doręczyć dokumenty w czasie procesu rekrutacji i ta aplikacja poprowadzi tą osobę dokładnie w to miejsce. Co niezwykle ważne, na miejscu nie zostawiamy żadnej osoby kandydującej, żadnej kandydatki ani kandydata samego. Przewidzieliśmy to tak, aby w każdym punkcie rekrutacyjnym na osoby składające dokumenty czekał zespół pracowniczek i pracowników, którzy będą gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i też wesprzeć w tych procesach związanych z formalnościami. Dodatkowo już dla osób rozpoczynających studia w naszym uniwersytecie przewidzieliśmy, organizujemy tydzień adaptacyjny, który jest organizowany razem z samorządem studenckim. Jest to tygodniowe wydarzenie, gdzie objeżdżamy wszystkie wydziały, spotykamy się ze wszystkimi studentami i studentkami pierwszego roku, aby jakby płynnie wprowadzić ich w to życie uniwersyteckie, akademickie. Nasza otwartość to przede wszystkim realne działania w przestrzeni akademickiej. Konsekwentnie i systematycznie ograniczamy bariery architektoniczne. W ostatnich latach w ramach projektu Duo dostosowywaliśmy uczelnię tak, aby każda osoba studiująca bez względu na stopień niepełnosprawności mogła bez przeszkód i samodzielnie poruszać się po uniwersytecie. Ta dostępność rozciąga się również na codzienne życie studenckie. Uniwersytet Śląski, tak jak już powiedział pan rektor, zapewnia dostęp do miejsc w akademikach, które również są sukcesywnie dostosowywane do specjalnych potrzeb. Dodatkowo, aby sytuacja materialna nie stanowiła bariery dla rozwoju w dostępie do edukacji, oferujemy szeroki, stabilny system stypendialny, który wspiera i nagradza tych zdolnych oraz zabezpiecza tych, którzy potrzebują wsparcia socjalnego. Studiowanie to jednak coś więcej niż same sale wykładowe, to również czas wielkich zmian, który niesie za sobą ogromne wyzwania dla młodych ludzi. Przez cały ten okres, począwszy od rekrutacji do dyspozycji kandydatek i kandydatów oraz studentek i studentów, pozostaje Centrum do Spraw Osób Studiujących. To zespół specjalistek i specjalistów, którzy mogą odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące toku studiów. Dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy zdrowotnymi przewidzieliśmy indywidualne dostosowanie studiów. To jest taki system wsparcia szyty, można powiedzieć, na miarę, ponieważ ten proces kształcenia dopasowujemy indywidualnie do możliwości i sytuacji zdrowotnej osób studiujących. Dbamy także o dobrostan psychiczny. Uniwersytet Śląski zapewnia

0: wszystkim osobom studiującym bezpłatne wsparcie psychologiczne. Dodatkowo na terenie uczelni, na wszystkich wydziałach znajdują się pokoje wyciszenia, specjalne przestrzenie, w których w trakcie intensywnego dnia na uczelni osoby studiujące mogą odpocząć, odstresować się, odciąć się od bodźców zewnętrznych. Wszystkie te informacje, które będą potrzebne studentkom i studentom od pierwszego dnia w uniwersytecie, zebraliśmy w jednym miejscu. Stworzyliśmy stronę Pierwsze Kroki, którą na bieżąco aktualizujemy właśnie z myślą o osobach rozpoczynających studia w Uniwersytecie Śląskim. I podsumowując, wybór Uniwersytetu Śląskiego to nie tylko wybór dobrego kierunku, doskonałego kierunku studiów, ale to również wybór bezpiecznej, przyjaznej i całkowicie otwartej przestrzeni do życia i rozwoju.
1: Odbędzie się od 24 do 26 lipca mowa o 82. rajdzie Polski. To 187 km zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych. Rajd Polski wraca na Śląsk. O szczegółach poinformowano na konferencji.
2: Waldemar Wojarun, członek zarządu województwa śląskiego. Nie ma co ukrywać, że województwo śląskie już pokazało, że potrafi organizować takie przedsięwzięcia o tej skali sportowej, gdzie poziom sportowy jest zawsze na najwyższym poziomie, a to gwarantują kierowcy rajdowi, ale te emocje oczywiście są znacznie szersze, szczególnie wtedy, kiedy pojazdy mkną czy ulicami stolicy województwa śląskiego, czy na przykład tuż przy Stadionie Śląskim, gdzie robi to gigantyczne wrażenie. W ogóle historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad stuletnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania, a ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj

Historia zmagań rajdowych w Polsce ma już ponad stuletnią historię. Bodajże w 1921 roku odbyły się pierwsze takie zmagania, a ta edycja ma już też swoją historię, ale dla nas najistotniejsze jest to, że kierowcy rajdowi, ci najlepsi, ta czołówka, która zazwyczaj

0: rolnictwa, ale nie tylko. Myślę, że będziemy mogli dostrzegać zmagania na najwyższym poziomie. Przy okazji też trochę pokazując najmłodszym, że te emocje sportowe mogą być widowiskowe, emocjonujące i prowadzić do tej najzdrowszej rywalizacji sportowej. Myślę, że ta poprawa nawierzchni to wymiar bardzo istotny w ogóle wielkiej przemiany województwa śląskiego. Te wszystkie zapóźnienia, które mieliśmy z lat 80., a nawet jeszcze początku 90., dzisiaj naprawiamy i dzisiaj, jeśli chodzi o wsparcie ze skarbu województwa śląskiego na właśnie realizacji szeregu inwestycji drogowych, także przy wsparciu częściowo unijnych, różnych innych inwestycji, daje nam w efekcie taki, bym powiedział, niezachwiany, długotrwały proces, który ewoluuje, owocuje znakomitą poprawą nie tylko nawierzchni drogowych, ale w ogóle układów i systemów transportowych w całym województwie.
1: Jakub Matulka, kierowca Orlen Lotto Rail Team.
2: Mistrz Polski.
1: Uczucie jest świetne. Nie mogę się zawsze doczekać mojej domowej rundy. Tutaj Rajd Polski, runda Mistrzostw Europy. Bardzo się cieszę, że Rajd jest właśnie w tym cyklu, w którym startujemy i mam wielkie nadzieje związane z tym startem. Trasy, które znam, trasy, które lubię. Oczywiście bardzo duża konkurencja, ale czekamy na duże wyzwanie i takie właśnie lubimy. Przygotowania wyglądają tak, jak powiedziałbym, zwykle. Rajd już jest w trakcie sezonu, także można powiedzieć, że jesteśmy bardziej wjeżdżeni, ale to są zawsze testy przedrajdowe, czyli testujemy tam rajdówkę na trasach o podobnej charakterystyce, ustawiamy ją, a oprócz tego są to przygotowania, jeśli chodzi o opis i próbę zapamiętania trochę tych tras z onboardów organizatora czy z poprzednich lat. To są trasy, powiedziałbym, wyjątkowe, ponieważ na każdym odcinku charakterystyka może się zmieniać kilka razy. Raz mamy śliski i równy asfalt, raz podbijający, ale przyczepny. Także ta zmieniająca się charakterystyka i fajny klimat, to są to takie moje... Mamy tutaj już dobre informacje i dobrą znajomość tych tras. Wiemy, co działa, wiemy, co nie działa, także możemy się do nich naprawdę dobrze przygotować. Na pewno jest presja większa, trzeba sobie z nią radzić, ale to uczucie, że jest się u siebie i znajomość tych odcinków na pewno bardzo pomaga. Ścigałem się na niej już kilkukrotnie w poprzednich latach i znam te drogi, znam te zakręty. W takich sytuacjach trzeba zachować jak największą koncentrację. Słuchać pilota, bo nie znamy dokładnych warunków na trasie, które panują w tym roku. One się mogą zmieniać w skali lat dość znacząco i trzeba mieć to na uwadze i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby jakiegoś błędu właśnie nie popełnić. Myślę, że odcinek Haszlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu. Świetnie, świetnie. No to tak jak powiedziałem wcześniej, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie. Tak, coś w tym jest. Odcinek miejski to jest bardzo krótka próba, którą często znamy na pamięć, jesteśmy w stanie jej się wyuczyć, ale jest tam bardzo dużo trudnych miejsc, jak krawężniki, beczki, nie chcemy o nic zahaczyć, nie chcemy urwać koła, ale chcemy pokonać tę trasę jak najszybciej tylko potem. Oczywiście, ale nawet odcinek, który znamy, budzi respekt. Także tak, no to będzie jeden odcinek, którego nigdy w życiu nie jechałem i do którego będziemy musieli się dobrze przygotować. Bardzo dobrze. Są to, tak jak powiedziałem, znane nam trasy, znane też trasy załogom, które startowały tutaj w 2024 roku. No także świetne, sprawdzone, dobre trasy.
3: Grzegorz Wróbel, organizator Rajdu Polski. Impreza rozpocznie się w piątek, 24 lipca w centrum Katowic na ulicy Dworcowej. Następnie przejedziemy na odcinek tutaj w centrum miasta, odcinek JZM Katowice Powered by Orlen Oil. Jest to odcinek znany z poprzednich edycji. Troszkę dodaliśmy elementów, żeby jeszcze był ciekawszy, dodaliśmy kolejną beczkę i w następnych dniach, sobota, niedziela, będą to dwa dni takich naprawdę dobrych odcinków specjalnych. Oczywiście nie zabraknie odcinka pod Sprauto.pl w Stadionie Śląskim, ale też myślę, że gratką dla fanów będzie to, że zostanie przez nas zorganizowany odcinek Przegibek. Jest to odcinek, który łączy się z Rajdem Polski, ponieważ Rajd Polski już kiedyś się odbywał się na tych terenach, nie stricte w województwie śląskim, ale przejeżdżał przez województwo i wtedy właśnie ten odcinek Przegibek się pojawił. Bardzo fajny, kręty, techniczny odcinek. Myślę, że kibice będą bardzo zadowoleni. Tak, w ramach tej imprezy Rajd Polski będą odbywać się tak naprawdę cztery cykle imprez rajdowych. Rajdowe Mistrzostwa Europy, Rajdowe Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski, ale również rajd okręgowy. I żeby kontynuować tę tradycję rajdu okręgowego, u nas rajdu Śląska, ten rajd okręgowy będzie nosił właśnie nazwę rajdu Śląska. Myślę, że to jest też pewien ukłon w kierunku tych zawodników, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości

0: walczyć o najwyższe stawki takich początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami. Najbardziej emocjonujące wydarzenie na rajdzie Śląska, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z rajdami, oczywiście z pewnością zapraszamy tutaj do centrum GZM pod stadion. Natomiast ci kibice, tacy, którzy jeżdżą od wielu lat na rajdy, oni już tam się ustawiają w takich odcinkach, chociażby odcinek szutrowy na odcinku Ochaby jest przez wszystkich dobrze znany, czy ten Przegibek, odcinek Jaśnicy. Więc i osoby zaczynające swoją przygodę, jak i tacy doświadczeni kibice na pewno znajdą coś fajnego dla siebie. Stawka w tym roku w Mistrzostwach Europy jest bardzo mocna. Myślę, że możemy spodziewać się około 30 samochodów tej najwyższej kategorii Rally 2. No to jest bardzo dużo. Na pewno będą faworyci do tytułu Mistrza Polski, Mistrza Europy. Na pewno pojadą nasi zawodnicy. Myślę, że Mikołaj Marczyk też będzie walczył o to, żeby ten rajd wygrać, więc na pewno jeśli chodzi o ten poziom sportowy, nie mamy czego się bawić. Też to była nasza motywacja, żeby walczyć o Mistrzostwa Europy, żeby właśnie dobrych zawodników tutaj wprowadzić.
1: Szydełkowe robaczki pomogą choremu Bartusiowi Bańskiemu. 4-letni mieszkaniec Mysłowic walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zebrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy Mysłowic na szydełku robią robaczki i razem z informacją o zbiórce rozwożą je po całej Polsce.
2: Sonia Hanf. Jesteśmy w stowarzyszeniu Alternatywa dla Mysłowic, które udostępniają nam swój lokal do robienia robaczków, które mają pomóc Bartusiowi.
3: W jaki sposób robaczki pomogą Bartusiowi?
2: Robaczki pomogą w taki sposób, że pakujemy robaczki do takich foliowych kopert razem z kartką z kodem QR, który jest praktycznie na całą kartkę. Odbierają je ode mnie ludzie, idą w całą Polskę. Ja prowadzę salon fryzjerski, po prostu moi klienci gdziekolwiek wyjeżdżają, czy nad morze, czy do Zakopanego, na jakieś właśnie wycieczki, to je odbierają i po prostu rozrzucają po całej Polsce.
3: Czyli takie robaczki można później spotkać wszędzie?
2: Tak, w całej Polsce. A nawet i wiem, że mój kolega jechał do Czech i tam też można spotkać, przy granicy nawet.
3: Czyli co, wystarczy przestawić później telefon?
2: Wystarczy przestawić telefon do kodu QR, od razu nas przekierowuje do zbiórkę dla Bartusia Bańskiego.
3: Dlaczego akurat pomagacie Bartusia?
2: Mama Bartusia Bańskiego jest moją koleżanką. Bartuś jest naszym klientem. Znamy się od dawna tak naprawdę. No są nam bliscy i po prostu kupa kasy jest do zebrania, bo aż 17 milionów i wiem, że im więcej ludzi się w to zaangażuje, tym jest to możliwe. Mysłowice na pewno nie dadzą rady, więc postanowiliśmy z tym wyjść na całą Polskę.
3: Widzę, że tu tłok, czyli chętnych nie brakuje na robienie robaczków.
2: Na szczęście nie. To przerosło moje oczekiwania.
3: Dlaczego tak jest, że ludzie chcą pomagać? Jak to się dzieje?
2: Nie wiem. Bardzo się z tego cieszę, ale to zaangażowanie ludzi naprawdę przerosło moje oczekiwania, bo na początku chciałam po prostu dołożyć swoją cegiełkę jakby w postaci moich znajomych, mnie, ale to ile ludzi chce się w to zaangażować. Robaczek stał się po prostu symbolem tej akcji, że wszyscy do niego lgną jakoś i naprawdę dostaję codziennie mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy chcą pomagać i chcą albo szydełkować robaczki, albo po prostu roznosić je po całej Polsce.
3: A dlaczego akurat robaczki?
2: Ogólnie robaczek wywodzi się od tego, to się nazywa worry worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby po prostu ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. Ja dostałam parę takich robaczków od młodzieży z liceum numer 1 i jak dostałam te robaczki, to dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
4: Nazywam się Gabriela Styrkowicz, jestem prezeską Stowarzyszenia Alternatywa dla Mysłowic i razem z naszymi członkami i członkiniami postanowiliśmy dołączyć się do akcji, którą zapoczątkowała Sonia, by szyć, szydełkować wspólnie w tej wspólnej przestrzeni te właśnie robaczki, małe potworki dla Bartusia. I gdyby ktoś chciał pomóc w akcji, wesprzeć ją, zrobić robaczki w domu, przynieść nam jakąś włóczkę, przynieść nam jakieś materiały do tego, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj zawsze we wtorki na Katowickiej 3 w Mysłowicach od godziny 17 do 19.30.
3: A ile do tej pory tych robaczków powstało?
4: O, myślę, że kilka tysięcy już na pewno. Chcemy tym zalać całe Mysłowice, cały Śląsk, także potrzebujemy tego bardzo dużo. Polskę, tak.
3: Dlaczego zaangażowaliście się w pomoc?
4: Stworzyliśmy to miejsce z myślą o takiej oddolności, z myślą o tym, żeby służyło ono właśnie różnym akcjom społecznym, także możliwości spotkania się wspólnie, nieformalnie, po godzinach, by móc czasem tworzyć jakieś kreatywne rzeczy, czasem pograć w planszówki, czasami porozmawiać o mieście, o sztuce, a także właśnie łączyć się razem w siły i tworzyć jakieś dobro dla tego świata.
3: Czym wy się tu zajmujecie, oprócz takich akcji jak ta dzisiejsza?
4: Wyrośliśmy z tego, że chcieliśmy rozmyślać o tym, jak tworzyć dobre miasto. Zrozumieliśmy, że brakuje takiej oddolnej przestrzeni, gdzie blisko, w środku miasta, blisko sąsiedztwa, w którym moglibyśmy wniknąć w tą

0: tą tkankę miejską i współdziałać, współtworzyć to miasto, stworzyć taką spokojną, bezpieczną, przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, naszych sąsiadów, przyjaciół.
1: To jest takie miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas, nie być samotnym na przykład?
0: Tak, zdecydowanie. My wszyscy pracujemy na swoich etatach poza tym miejscem, dlatego ono jest otwarte nieregularnie, głównie popołudniami, czasami w weekendy. Jeśli ktoś chciałby się do nas wybrać, to polecamy najpierw zerknąć na social media, czy na stronę Google, tam wszystko jest napisane.
1: Takie miejsca, one są potrzebne w dzisiejszym zabieganym, zwariowanym świecie, żeby nawet usiąść i pograć w gry planszowe.
0: Zdecydowanie. Sądzę, że widzimy postępującą cyfryzację, pracujemy zdalnie i brakuje nam takiej przestrzeni spotkania. Często, przynajmniej w naszym mieście, mamy taki problem, że zamykają nam się kawiarnie, zamykają nam się restauracje i brakuje nam przestrzeni do tego, żebyśmy mogli wspólnie się spotkać. A w szczególności brakuje miejsc w takim niekomercyjnym sensie, byśmy mogli się spotkać i być razem, porozmawiać, wypić kawę, zrobić razem, wyhaftować coś, czy po prostu porozmawiać o tym, co nas trapi.
1: Jak takiego robaczka zrobić? Jak zaczynamy?
2: Zaczynamy od magicznego kółeczka.
3: Jestem Danuta.
2: Ja robię osobiście półsłupki nawijane, potem słupki dookoła tych półsłupków nawijanych, to powstaje główka. Później robię 32 oczka łańcuszka i z powrotem w każde oczko łańcuszka po 3 słupki. I wtedy wychodzi nam taki kręcony robaczek. I dokładamy oczka tylko poprzyklejać i wychodzi robaczek.
1: Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, już umieć na szydełku robić, żeby takiego robaczka stworzyć, czy nie?
2: Nie. No, trzeba mieć troszkę pojęcie o tym, jak zrobić słupek, jak półsłupek i tego, ale reszta to jest bardzo prosta i bardzo szybko się robi. I ładnie efekt wygląda takich robaczków.
1: A ile powstaje taki robaczek? Jak długo?
2: To w zależności jak kto robi, to z 10 minut, 10-15 minut z oczkami, więcej nie.
1: Czyli tak przez 2 godziny to pani tu tych robaczków trochę stworzy.
2: Tak, jak się nie rozmawia i się tylko patrzy w to, to na pewno dużo się zrobi.
1: One są jednokolorowe czy wielokolorowe?
2: Można robić różne kolory, to w zależności jaka jest włóczka. Bo tu potrzeba przynajmniej i kolorowych i takich, no, różnokolorowych.
1: Jak to się stało, że pani się zaangażowała w te robaczki?
4: Znalazłam na internecie, że akcja na Bartusia, którego bardzo wspomagamy w każdej sytuacji. Teresa jestem. No i mówię, spróbuję w domu te robaczki robić. Już córka się śmieje, że nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki. Zrobiłam cały woreczek robaczków, no bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje. To jest dla przyjemności trochę i okazję, żeby znowu spotkać inne osoby tutaj.
1: No właśnie, bo to można powiedzieć dwa w jednym. Przyjemne, spożyteczne.
4: Tak, tak. My się tu już znamy, bo chodzimy do Urban Lab jako heklowaczki. To też właśnie
1: co to znaczy heklowaczki?
4: No robienie na szydełku. Heklowanie. O, heklowanie to jest robienie na szydełku.
1: Czyli panie już są specjalistkami w heklowaniu.
4: No, można powiedzieć, to jest taka Danusia jest specjalistka, Ewa jest specjalistka, Ruzia jest specjalistka.
2: Ale po prostu uczymy się same albo podglądamy gdzieś na internecie, na YouTubie, są różne wzory, różne tego i jak coś fajnego, to potem się dzielimy tymi wzorami i robimy.
4: Z kwadracików, jedni robią, żeśmy mieli koleżanki z koni-

0: Ale w Urban Labie żeśmy robili te koronki, te koniakowskie, nie?
1: Dlaczego pani zdecydowała się tu dzisiaj przyjść?
2: Rozalia, no to tak jak nasza koleżanka powiedziała, jesteśmy z jednej parafii i popieramy tego i Bartusia i córka moja, też tam wysyłamy takie rzeczy, nie? Czy na ta dziewczynka, co my robiły, nie? To też takie rękawiczki robiłam, nie? I no, także wspomagamy.
1: Czyli to nie jest pierwsza akcja, podczas której pomagacie, panie?
2: Nie, nie.
1: Trzeba pomagać, prawda?
2: Trzeba.
0: Może kiedyś nam będą potrzebne jakieś akcje i nas wspomoże ktoś, nie?
1: Tutaj w przypadku Bartusia niewyobrażalna kwota do zebrania, prawda?
0: No, 10 milionów, nie? A na razie jest 5 chyba, nie? Także to jest straszna kwota.
3: Tą akcję rozwinął, żeby jak najszersza pomoc była dla niego. Różne przedsiębiorstwa, nawet każda osoba prywatna, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowię, pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy i to jak grosz do grosza, to jak się mówi, to się uzbiera zawsze coś.
1: Macie takie, panie, poczucie tego, że robicie coś fajnego, coś dobrego?
3: Tak. I to, jeżeli to przyniesie korzyść, to jak najbardziej. To jak najbardziej, niech to po prostu ludzie się trochę też wspomogą tego małego chłopczyka.
4: Z racji tego, że szydełkuję i gdzieś tam lubię takie różnego rodzaju właśnie prace manualne, no to się zdecydowałam, skoro mogę kogoś wspomóc, no to czemu?
1: No właśnie, ta pomoc tu jest chyba najważniejsza, prawda?
4: No tak, to właśnie o to chodzi, jest i okazja pomóc, i też spotkać się i poznać ludzi, którzy się też zajmują podobnymi rzeczami.
5: Bartosz Bański, zmysłowiec, choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Ona polega na tym, że po prostu zanikają mu mięśnie i z czasem może już samodzielnie nawet nie oddychać. Zbieramy 17 milionów na operację, którą najlepiej działa, jeżeli jest zrobiona no jak najwcześniej. Bartuś ma 4 lata, no i idealnie by było, gdyby ona po prostu była zrobiona do 5 roku życia. Dlatego oczywiście ten czas jest ważny. Są też na grupie na Facebooku licytacje dla Bartusia. Jest taka specjalna grupa stworzona, gdzie wystawiamy różne rzeczy i można oczywiście licytować. No i oczywiście główna zbiórka na Się Pomaga, do której jest z przekierowania z robaczka, Bartosz Bański.
6: SK Śląsk News.
7: Piotr Wichar, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Śląsk, a ten rozpoczynamy od Dąbrowy Górniczej, która chce odczarować ulicę Łączną. Znajduje się tam sporo lokali socjalnych, w których mieszkają rodziny z problemami. W tym miejscu uruchomiony został Klub Integracji Społecznej. Poprzez uczestnictwo w różnych spotkaniach, projektach czy warsztatach osoby z ulicy Łącznej stają się częścią społeczności lokalnej.
1: Aleksandra Nabiałek. Znajdujemy się w Klubie Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Co to za miejsce?
8: Klub Integracji Społecznej działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i jest to klub, który aktywizuje społeczność lokalną do działania właśnie na rzecz dzielnicy najbliższego otoczenia.
1: Dlaczego aktywizujecie? Dlaczego to jest takie ważne?
8: To jest wykluczona społeczność, która potrzebuje jakiejś iskry zapalnej do działania i do zmian w swoim życiu na lepsze. Aktywizujemy nie tylko zawodowo, ale i właśnie społecznie. Tak, żeby realizować tutaj jakieś ciekawe inicjatywy, pomysły właśnie, które no, scalają i integrują mieszkańców.
1: Wspomniała pani, że to społeczność wykluczona. Kto mieszka na ulicy Łącznej?
8: Przede wszystkim wspaniali ludzie, ale gro osób z problemami, borykają się z zdolnością, z niepełnosprawnością, z alkoholizmem, z chorobą alkoholową i no, wszystkie te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia i potrzebują po prostu poczuć, że są ważni, tutaj w naszym mieście. I dlatego przychodzą do naszego klubu osoby z pomysłem. I my pomagamy realizować różne wydarzenia i jednym z nich jest taka inicjatywa, która już po raz piąty gości tutaj na ulicy Łącznej i integruje lokalną społeczność właśnie poprzez stowarzyszenia, fundacje. Po sąsiedzku też współdziałamy z miastem, z Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, z Centrum Zarządzania Kryzysowego, tutaj z panią Danusią Lech, która też od wielu, wielu lat działa w naszym mieście. I to jest impreza, w której no, będzie głośno, kolorowo i po sąsiedzku po prostu.
1: Co to daje tym ludziom, że mogą się spotkać właśnie nawet podczas takiej imprezy?
8: Przede wszystkim zacieśniają się więzi, budują się relacje i mają świadomość wyjścia z domu i czucia się potrzebnym. Zapobiega to wszelkiego rodzaju marginalizacjom i dostrzegają też inne perspektywy.
1: Właśnie, bo chyba najgorzej to izolować ludzi, tak? Ze względu właśnie na ich problemy. Czy to właśnie problem z bezdomnością, alkoholizmem, autyzmem. Wy ich włączacie w społeczeństwo, chcecie pokazać, że oni dla tego społeczeństwa też coś znaczą, prawda? I

0: coś mogą zrobić?
1: Oczywiście, że tak. Każdy tutaj w Klubie Integracji Społecznej dla nas jest ważny, no bo liczy się człowiek tak naprawdę i bez względu na to, z jakim aktualnie problemem się boryka, jest zawsze jakieś światło, że może sobie po prostu z tym poradzić i jeżeli trafi na odpowiednich ludzi w danym momencie swojego życia, no to jest na to bardzo duża szansa.
0: Jak duża to jest skala tego zjawiska tutaj? Tu dużo takich osób jest w Dąbrowie?
1: W Dąbrowie myślę, że tak, ale wszystko idzie jakby ku lepszemu, że ta liczba osób się zmniejsza, ludzie naprawdę potrafią się aktywizować, jednoczyć i powoli zaczynają sobie radzić z tymi problemami.
0: Kiedy ta impreza będzie?
1: Dzień Sąsiada rozpoczyna się 25 czerwca tutaj w okolicach naszego Klubu Integracji Społecznej i zaczyna się od 13, potrwa do godzinki 16 i tutaj przy współpracy ze Stowarzyszeniem Habitat będzie animator, będzie poczęstunek, będą występy artystyczne, przede wszystkim będzie młodzież z Liceum Żeromskiego, będzie Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej i wiele fundacji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Będą prowadzone ciekawe warsztaty, konkursy, zabawy sportowe, także gro atrakcji tutaj dla mieszkańców. Sami mieszkańcy też będą występowali, będzie pokaz mody, inscenizacja teatralna i będą też prowadzili warsztaty, na przykład pani Klaudia, która będzie dla dzieci robiła warkoczyki, więc no każdy pomaga jak może i jeżeli włączy się w tą aktywizację, no to my się z tego bardzo cieszymy.
0: Każdy może przyjść?
1: Każdy może przyjść, każdy mieszkaniec miasta i nie tylko.
2: Rusza ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Jej inauguracja na Śląsku odbyła się nad jeziorem Paprocańskim w Tychach. Celem spotkania było przedstawienie i zarazem przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas nadchodzących wakacji. Odbyło się też spotkanie z dziennikarzami, w którym uczestniczył Darek Brombosz.
3: Rozpoczną się wakacje 2026. Ponad 550 tysięcy uczniów z terenu województwa śląskiego rozpocznie te wakacje, w związku z czym nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ale oczywiście myślimy o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców naszego regionu, dlatego wspólnie z wszystkimi służbami, które na co dzień odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, koordynujemy działania, które będą zmierzały do tego, aby zapewnić jak najbezpieczniejsze właśnie wakacje i spędzanie wolnego czasu naszym mieszkańcom. Poprzez działania prewencyjne, działania szkoleniowe, działania kontrolne na terenie całego naszego regionu. W celu zapewnienia też tego bezpieczeństwa uruchamiamy jak co roku linię informacyjną pod numerem 32 207 70 77. To całodobowa linia w okresie wakacji, od początku wakacji do 1 września, za pośrednictwem której będzie można zgłaszać nieprawidłowości, zagrożenia związane z wypoczynkiem, czy to w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czy na co dzień na ulicach naszych miast i miasteczek. I szanowni Państwo, chciałbym też zwrócić szczególną uwagę przy tej okazji, że tak jak dzisiaj już mamy bardzo piękną wakacyjną pogodę, będzie coraz cieplej, możemy spodziewać się też fali upałów. Zwracajcie Państwo szczególną uwagę na własne bezpieczeństwo podczas upałów. Pijmy dużo wody, osłaniajmy głowę, przebywajmy bardzo dużo czasu na słońcu, odpoczywajmy, szukajmy cienia, tak żebyście Państwo wszyscy byli jak najbardziej bezpieczni. Dziękuję bardzo.
4: Panie głosu proszę pierwszego zastępcę prezydenta miasta Tychy, panią Anetę Lubon z Tysia.
5: Dzień dobry, witam szanownych Państwa. Przede wszystkim witam dzieci, które w dzisiejszym wydarzeniu biorą udział. Myślę, że jako osoba, która w pewnym sensie odpowiada również za to bezpieczeństwo w mieście, leży nam na sercu to, aby te działania informacyjno-edukacyjne w naszym mieście praktycznie trwały przez cały rok, nie tylko i wyłącznie w okresie wakacji. Oczywiście jako odpowiedzialne miasto nawiązaliśmy współpracę z naszą komendą, za co panu komendantowi bardzo dziękujemy, żeby ta akcja informacyjno-edukacyjna trwała cały rok. Rozpoczynamy pierwsze działania na Święcie Miasta, które odbędzie się w najbliższy weekend. Natomiast ja myślę, że powinniśmy się zwrócić przede wszystkim z apelem do rodziców i do dzieci, aby o to bezpieczeństwo dbać cały rok, a szczególnie w okresie wakacyjnym. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo nad wodą, że bezpieczeństwo nie tylko to związane z wodą, ale również z jeżdżeniem na rowerach, tak, z jeżdżeniem na hulajnogach jest bardzo ważne. Dbajmy o to, co powiedział pan wojewoda, o kas

0: maski, o nawadnianie, o bezpieczne poruszanie się na drogach. I o to przede wszystkim chciałam dzisiaj zaapelować do dzieci i do rodziców. Dziękuję Państwu serdecznie.
1: Proszę śląską kurator oświaty panią Aleksandrę Bielę.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po 188 dniach nauki w piątek, a właściwie w poniedziałek 29 czerwca zaczynamy wakacje. Młodzież, przedszkolaki naszego województwa będą odpoczywać w różnych miejscach. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, tak jak pan wojewoda i pani prezydent, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo.

0: internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie informacje, czy wypoczynek jest zarejestrowany, sprawdzony. Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty. A jednocześnie chciałam przypomnieć, że na stronie kuratorium oświaty i w portalach społecznościowych tej instytucji wznowimy podcast dotyczący wypoczynku i co należy pamiętać dla rodziców, organizatorów wypoczynków dzieci i młodzieży. Życzę dobrych, bezpiecznych, słonecznych, fajnych wakacji.
1: I realizowanych w okresie wakacyjnym proszę zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, inspektora Jacka Stemmacha.
2: Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, okres wakacyjny to bardzo dobry czas dla nas wszystkich, jednak dla policji bardzo pracowity. Działamy jak zwykle na tych wszystkich polach, na których działamy cały rok, ale w związku z tymi zagrożeniami, które występują w trakcie wakacji w ramach akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, działamy oczywiście w ruchu drogowym, codziennie do służby wysyłamy ponad 500 funkcjonariuszy, którzy dbają o to bezpieczeństwo. Również prewencja w ramach patroli kieruje do służby 1300 funkcjonariuszy dziennie, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających. W ramach działań naszych profilaktycznych spotykamy się z młodzieżą, kontrolujemy miejsca wypoczynku, również pod kątem nie tylko bezpieczeństwa nad wodą, ale również pod kątem działalności przestępczej różnych osób, które dokonują przestępstw w miejscach wypoczynku. Jesteśmy cały czas, służymy i chronimy. Dziękuję.
1: O przedstawienie działań Państwowej Straży Pożarnej podczas sezonu wakacyjnego proszę zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Zbigniewa Dejka.
3: Szanowni Państwo, Państwowa Straż Pożarna jak co roku bierze udział aktywny w tym, żeby nasze dzieci bezpiecznie wypoczywały. My weryfikujemy miejsca wypoczynku dzieci. W szczególnym naszym zainteresowaniu są obozy harcerskie, które często odbywają się w terenie w pewien sposób zorganizowanym i te miejsca kontrolujemy, te miejsca sprawdzamy w aspekcie dojazdu służb ratowniczych, w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ale też ewakuacji. Realizujemy pogadanki z dziećmi i młodzieżą, realizujemy też próbne ewakuacje z tego typu obiektów i tym samym dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych, ale również i starszych mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję panie komendancie. Na zabranie głosu proszę zastępcę komendanta śląskiego Wydziału Straży Granicznej, pułkownika Straży Granicznej Adama Kurka.
4: Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jako Śląski Oddział Straży Granicznej tak już cyklicznie włączamy się w te działania służące utrzymaniu i poprawie bezpieczeństwa zarówno w okresach czy feryjnych, czy tego wypoczynku letniego. Posiadamy dosyć duży potencjał ludzki. Często kilkaset osób realizuje jednego dnia działania w terenie. Większość naszych funkcjonariuszy jest przeszkolonych, kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posiadamy też ratowników medycznych. Także ten potencjał jakby deklarujemy tym służbom, które pełnią rolę wiodącą i włączamy, tak jak tutaj było na tym pokazie pokazane, że jednak z tej synergii wynika ta skuteczność działań i poprawa. Zarazem włączamy się, też posiadamy profilaktyków, włączamy się w działania, które mogą służyć temu, żeby jednak ten wypoczynek był udany, a tym samym bezpieczny, czego też oczywiście życzę. Dużo osób, które organizują wypoczynek albo wyjeżdżają, organizują go też poza granicami kraju. Także włączamy się w to, żeby osoby w ogóle wyjechały, bo nie zawsze to się udaje, bo nie spełniają jakichś wymogów wyjazdowych czy wjazdowych do kraju, do którego się udają, czy nie zawsze posiadają świadomość takiego bezpiecznego zachowania się w tych miejscach. Także też włączamy się w te wszelkie działania uświadamiające. Jeszcze raz życzę udanego wypoczynku. No i deklaruję oczywiście gotowość i zaangażowanie w te działania.
1: Głosu proszę śląskiego wojewódzkiego inspektora transportu drogowego pana Dariusza Miarczyka.
5: Szanowni Państwo, Inspekcja Transportu Drogowego, tak jak co roku, zadba o bezpieczny przejazd dzieci na ten letni wypoczynek. Będziemy kontrolowali stan psychofizyczny kierowców, to czy nie są pod wpływem środków odurzających czy alkoholu, czy nie naruszają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i odpoczynków, oraz stan techniczny autokarów. I tutaj przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo

0: Nową naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów. Taką kontrolę autokaru można zgłosić do nas i wtedy będziemy się starali na takie zgłoszenie każde reagować we współpracy zresztą tutaj z policją w tym zakresie. Natomiast gro tych naszych kontroli to będą kontrole wyrywkowe w trakcie ruchu tych autokarów przejazdu na ten letni wypoczynek. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Panie Inspektorze. O zabranie głosu proszę dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, pana Łukasza Pacha.
2: Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pogotowie ratunkowe, to bez względu, czy jest ciepło, zimno, pogotowie ratunkowe jest zawsze w pełnej gotowości. Ale ja dzisiaj do Państwa z paroma apelami, które są bardzo ważne. Pierwszy apel to w nadchodzący weekend zapowiada się bardzo wysoka temperatura, w związku z czym zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, na zwierzęta zostawione w samochodzie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na tych, którzy nie poradzą sobie w dużym upale, gdzie można zasłabnąć, gdzie można dostać udaru cieplnego czy słonecznego. To jest bardzo ważna kwestia. Kolejnym takim dużym apelem to uważajcie nad wodą. Wczoraj mieliśmy bardzo przykry wypadek nad zalewem Chechłonakło, gdzie niestety utonął 16-letni człowiek, więc bardzo Państwa proszę, zwracajcie szczególną uwagę w miejscach, gdzie jesteście. Wzywajcie pomocy, jeżeli taka pomoc jest potrzebna. Tam bardzo młody człowiek, bo 11-letni, powiadomił wszystkie służby w okolicy wodne, pogotowanie ratunkowe zaraz było na miejscu, wojewódzkie pogotowie ratunkowe, ratownicy byli na miejscu. Niestety nie udało się uratować tego młodego człowieka. Mnóstwo wypadków, które mamy na drogach. Bardzo Was proszę o bezpieczeństwo i apeluję o bezpieczeństwo na drogach. Trochę wysokiej temperatury, ciepło, deskoncentracja kierowców. Wczoraj również w powiecie tarnogórskim przykra sytuacja. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, dwóch kierowców. Nie mówię dlatego, żeby Państwa straszyć, tylko żeby przestrzec. Przestrzec przed tym, co może Was spotkać, jeżeli nie będziecie uważni i nie będziecie zwracać uwagę na innych w ruchu drogowym, nad wodą, czy w parkach, gdzie często przebywają młodzi ludzie, seniorzy. Zwracajcie na to szczególną uwagę. I ostatni mój apel, i to myślę, że to jest apel naszych wszystkich służb. Pamiętajcie o korytarzu życia. Korytarz życia jest bardzo ważną kwestią dla nas służb. Poprawiliśmy się trochę w Polsce. Widzimy już to, że rozjeżdżają się samochody, kiedy jadą służby na sygnałach świetlnych i dźwiękowych, ale tego jest nadal jeszcze bardzo mało. I tu apel do dzieci, szczególnie dzieci potrafią upomnieć rodziców. Tato, stoimy w korku, zjedź na pobocze, zrób miejsce dla służb ratunkowych. Bardzo dziękuję. Tyle ile wyjazdów na urlopy, tyle powrotów, przede wszystkim bezpiecznych powrotów. Dziękuję.
1: Dziękuję panu dyrektorze. O zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pana Jarosława Bierzewa.
3: Witam serdecznie wszystkich. My ratownicy wodni praktykujący pracę na plażach, kąpieliskach mówimy do zobaczenia na piachu. Cieszy mnie, że dzisiaj na tym piachu spotkaliśmy się z przedstawicielami władz i to najwyższych w naszym województwie i z innymi bratnimi służbami. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy śląskie WOPR jest na półmetku, w przededniu prac, bowiem ta główna praca, która polega na ogromnych akcjach profilaktycznych, w zasadzie już jest za nami. W szkołach, w przedszkolach, na piknikach dzielnicowych, rodzinnych. Nasi ratownicy w tym roku wykonali już ponad 200 dużych akcji promujących bezpieczeństwo. Ta profilaktyka dotarła w naszych szacunkach do kilku milionów naszych obywateli. Stąd ten moment jest za nami. Wyszkoliliśmy kilkuset ratowników, którzy będą pracowali na plażach całego naszego kraju, a oczywiście głównie województwa. No i cóż, i przede wszystkim będziemy, mam nadzieję, widoczni na kąpieliskach i mam też nadzieję, że niepotrzebni na kąpieliskach. To ogrom pracy, który został zrobiony, który jest również przed nami. Cieszę się, że możemy liczyć na służby, z którymi zawsze współpracujemy i ta, nie boję się powiedzieć, współpraca jest tutaj koncertowa. Jesteśmy wspomagani bardzo mocno przez samorządy, przez województwo. Dzięki temu możemy poświęcić się rzeczywiście ratowaniu życia ludzkiego. Przychylam się również, przyłączam się do apelu pana dyrektora o korytarz życia. Tutaj proszę również mieć na uwadze, że ten korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Tak jak tutaj na pokazie dla dzieci mówiłem o tym, że przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć z kąpielisk. Wtedy też potrzebujemy wsparcia. Tak, przeszkadzamy w wypoczynku, w urlopie, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie. Apelujemy i prosimy właśnie o ten korytarz życia. I też nawiązując do słów pana dyrektora, ten przykry wypadek w Chechle, na Chechle tam skończył się tragicznie. Natomiast cieszy nas w drugą stronę, że mamy już sygnały o tym, że młodzi ludzie, tak jak na stawie Barbara w Katowicach, interweniowali. Tam 12-latkowie, 14-latkowie wskoczyli do wody, podholowali osobę, dorosłego mężczyznę. Cieszy nas tym bardziej, że to był młodszy ratownik, który rok wcześniej u nas zrobił kurs ratowniczka. To pokazuje, że ta promocja bezpieczeństwa musi trwać cały rok. Profilaktyka, zapobieganie. Pamiętajmy, że na interwencję do momentu, kiedy zanurzy się głowa osoby tonącej, mamy tylko 5 do 15 sekund. To nie pozostawia szans na dotarcie, zwodowanie łodzi i dopłynięcie. Stąd musimy być wszyscy mądrzy i czujni, musimy reagować. Proces tonięcia często jest mylony z zabawą, z chlapaniem. My przez cały rok edukujemy, jak rozpoznać i jak szybko interweniować, żeby wezwać służby, co było dzisiaj przedmiotem pokazu. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu wojewodzie, wszystkim służbom, że naprawdę możemy tak wspaniale współdziałać. Czujemy się dzięki temu tym takim potrzebnym ogniwem i dobrze, że tego piachu nie ma między tymi ogniwami u nas. Dzięki temu na pewno jest bezpieczniej. Spróbujmy zejść poniżej 400 tonięć w Polsce przynajmniej. Przypomnę, że zamyka się statystyka zazwyczaj w 450-500 osobach. No może w tym roku będzie lepiej. Dziękuję serdecznie. Bezpiecznych wakacji w wodzie.
1: Dziękuję panu prezesie. O zabranie głosu proszę państwa Węgu Powiatowego Inspektora Centra Węgowskiego, pana Grzegorza Wielbina.
4: Szanowny panie wojewodo, szanowny panie prezydent, szanowni państwo, Wojewódzki Inspektor Sanitarny od wielu lat jest partnerem w programie Bezpieczne Wakacje. Realizujemy wiele działań programowych, profilaktycznych w ramach tego programu, między innymi bezpiecznego korzystania ze słońca, między innymi zagrożeń związanych z chorobami odkleszczowymi, ale także i zagrożeń związanych z używaniem substancji, alkoholu czy środków odurzających. Oczywiście Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi także bieżący nadzór bezpieczeństwa wody, bezpieczeństwa żywności w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży. Także zapraszam na nasze stoiska, tam mamy piękne prezentacje. Życzę bezpiecznych wakacji.
5: 24 dzień czerwca to Międzynarodowy Dzień Przytulania. To nieformalne, ale bardzo ciepłe święto, które ma na celu zachęcenie ludzi do okazywania bliskości, życzliwości oraz budowania relacji poprzez zwykły uścisk. Badania wykazują, że przytulanie ma wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
6: Ja nazywam się Klaudia Poli-Dzięba, jestem psycholożką, psychoterapeutką Gestalt.
7: Międzynarodowy Dzień Przytulania to ważny dzień, dlatego że przytulanie jest ważne.
6: Oczywiście, że tak. Jestem sama ogromną fanką przytulania. Przytulanie jest ważne z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że stymuluje nasz układ nerwowy. Przytulając, naciskamy na te wszystkie receptory, które znajdują się na naszej skórze i dzięki temu możemy się wyciszyć, możemy się uspokoić i wytwarza się energia kinetyczna, która jest przekazywana i bardzo dobrze wpływa to na nasz układ nerwowy. Bardzo często często osoby, którym tego przytulania brakuje, owijają się w różne koce, są takie kokony specjalne, kołdry obciążeniowe czy pluszaki obciążeniowe, co daje taki podobny efekt do przytulania. To jest taka neuro

0: biologiczna część tego przytulania, ale też przytulanie przede wszystkim wzmacnia więzi, buduje bliskość, daje takie poczucie ciepła. Bardzo często jest wystarczającym wsparciem w wielu sytuacjach. Czasem nie trzeba więcej, czasem nie trzeba czegoś robić, nie trzeba mówić, wystarczy po prostu się przytulić.
1: No właśnie, bo to przytulanie, ten dotyk, prawda, chyba dużo, dużo dla nas robi, bo tak jak pani powiedziała, nie trzeba mówić nic, wystarczy przytulić.
0: Tak, i to na przykład widać u dzieci. Dzieci bardzo często potrzebują najpierw przytulenia, a dopiero później możemy coś z nimi omówić, o czymś możemy porozmawiać, jakoś inaczej wesprzeć. Dzieci też bardzo lubią taki, nawet nie, jest z jednej strony przytulenie, czasem takie mocniejsze, czasem delikatniejsze, ale też sam dotyk w takim sensie smyrania, miziania, dzieci, dorośli też, ale dzieci przede wszystkim bardzo lubią mizianie po pleckach, tak? Taki delikatny dotyk, bo czasem ten mocne, to mocne przytulenie dla niektórych może być za silne, tak? Czasem może być dla kogoś jakoś przekraczające jakieś granice, więc czasem chwycenie kogoś za dłoń, czy położenie tego przysłowiowej dłoni na ramieniu może być wystarczające, ale myślę, że wiele osób to przytulanie bardzo sobie ceni.
1: I to nie mówimy tylko o takim przytulaniu wśród najbliższych, prawda? Wśród rodziny, bo czasami nawet osoby sobie nieznajome, jak się przytulą, nawet takie akcje były, prawda? Ludzie, którzy nawet są samotni, tak? Czasami no, nie mają się do kogo przytulić, wystarczy ten dotyk drugiego człowieka.
0: Tak, i to bardzo trudno jest jakoś sobie zastąpić. Tak jak mówiłam o tych kołdrach obciążeniowych, kokonach i różnych rzeczach, to jednak nie jest drugi człowiek, to jednak nie jest to ciepło, które daje drugi człowiek, więc ja uważam, że takie akcje są super. Oczywiście idą tam osoby, które wszystkie zgadzają się na to, żeby obca osoba nas przytuliła, obca osoba w sensie taka, której no tak naprawdę w ogóle nie znamy, a czasem osoba, która nie jest nam super bliska. Są osoby, które mają z tym trudność, więc na przykład na taką akcję nie pójdą, ale jeżeli wiemy, że mamy w otoczeniu osoby, które mogą czuć taką potrzebę, czasem warto zapytać, czy nie chcą się przytulić, tak? To czasem jest wystarczające, a takie wyciągnięcie dłoni do osoby, która może ma taką potrzebę, a trudno ją jakoś na głos powiedzieć światu, może być no, bardzo pomocne.
2: A teraz zaglądamy do Sosnowca. Ponad 200 osób przeszkoliło do tej pory wyjątkowe na skalę kraju innowacyjne branżowe centrum mody w Sosnowcu. Nowoczesny ośrodek szkoleniowy dla przyszłych liderów branży modowej powstał w ubiegłym roku.
3: Żaneta Manikowska, jestem nauczycielem w innowacyjnym branżowym centrum mody w Sosnowcu. W naszym innowacyjnym branżowym centrum mody przygotowujemy młodzież do takich zawodów jak technik przemysłu mody, technik stylista, krawiec, oczywiście z wykorzystaniem najnowszych technologii, najnowszych maszyn, sprzętu i oprogramowania. Uczniowie uczą się na naprawdę wysokim poziomie od specjalistycznej i wykwalifikowanej kadry.
1: Takie miejsce było potrzebne?
3: Oczywiście takie miejsce było wręcz niezbędne, dlatego że takich miejsc nie ma. Moda generalnie kojarzy się bardziej ze stolicami i cieszymy się, że powstało właśnie w Sosnowcu takie miejsce. Przede wszystkim ogromny rozwój i dostosowanie do obecnych warunków, które panują na rynku pracy. Jest to nauka szycia, nauka projektowania ubioru i stylizacji, nauka wszystkich programów komputerowych, oczywiście stylizacja, wizaż, fryzjerstwo, między innymi. Tutaj mamy zaprezentowane tkaniny, które powstały z wykorzystaniem najnowszych technologii. Mamy mnóstwo szkoleń na temat nowoczesnych tkanin. Obecnie taką dosyć topową tkaniną to są tkaniny powstałe z bakterii celulozy. Najnowsze badania naukowe, które powstały 2 lata temu, zostały opublikowane, pokazują, jak wyprodukowanie bakterii celulozy wpływa na powstanie nowej formy bawełny i skóry.
4: Elżbieta Czernik, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Grota Roweckiego i oczywiście dyrektor innowacyjnego branżowego Centrum Mody.
1: Czym się to Centrum Mody zajmuje? Po co ono powstało?
4: Tak jak sama nazwa wskazuje, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży odzieżowej. Powstało coś wyjątkowego właśnie w naszym mieście Sosnowcu. Jest to jednostka w systemie edukacji, która doskonali pod potrzeby konkretne w oparciu o diagnozy branżowe fachowców na danych stanowiskach pracy, w oparciu o wyposażenie, które znajduje się właśnie tutaj w tym miejscu.
1: Powiedzmy, co się tu znajduje, jakie wyposażenia? Takie najnowsze, z którego korzystacie?
4: Przede wszystkim mamy automatyczną krojownię. To jest takie clue i serce tego przedsięwzięcia z uwagi na to, że jest to bardzo, że tak powiem, istotne i ważne w procesie produkcyjnym. Jest to początek procesu produkcyjnego i właśnie tu się zaczynają, że tak powiem, sprawy finansowe, jak i działania mające wpływ na produkcję danych wyrobów.
1: Od początku istnienia centrum, ile się tu osób już przewinęło, ile przeszkoliliście?
4: Zgodnie z założeniami projektowymi 200

0: 30 uczestników, wśród których byli uczniowie, studenci, pracownicy aktywni i którzy, że tak powiem, przestali działać na rynku, a wracają, i to było dla nas też bardzo ważne, jak i również nauczyciele.
1: Tutaj nie tylko innowacyjne maszyny, ale też tkaniny, tak, z którymi pracujecie.
0: Tak, z uwagi na to, że no, cały proces produkcyjny jest właśnie oparty o znajomość surowców, z których produkowane są tkaniny. To jest bardzo istotna, ważna informacja z uwagi na to, że jest powrót do tych naturalnych tkanin. No i przede wszystkim troska o nasze środowisko z uwagi na to, że gospodarka obiegu zamkniętego jest bardzo ważnym elementem w naszej branży. Z uwagi na to, że my jakby kształtujemy świadomych pracowników i uczniów, co się dzieje od początku powstania produktu do zakończenia jego funkcjonowania w przestrzeni społecznej.
1: Czego uczą się tu uczniowie, czego uczą się studenci, czego uczą się nauczyciele, osoby dorosłe?
0: W zależności, tak jak powiedziałam, od tej grupy zawodowej, to w każdej grupie były dedykowane inne rodzaje szkoleń. Na przykład uczniowie poznawali tajniki merchandising, czyli jak budować przestrzeń reklamową, jakie są istotne i ważne tkaniny, przede wszystkim i surowce, z których są wykonywane, jak szybko zmienia się ta technologia produkcji i z czego są produkowane tkaniny, z uwagi na to, że społeczeństwo nie ma tej świadomości, że generalnie każdy produkt, każdy surowiec, który znajduje się w przestrzeni, jest wykorzystywany i może być wykorzystywany w procesie polimeryzacji do budowania tkanin. To jest bardzo istotne i ważne. Coraz częściej, nie tylko w naszej przestrzeni, ale i ogólnopolskiej, mówi się o naszym BCU i tak jak jesteśmy nazywani, jesteśmy perłą polskiej mody. No plus kadra, którą pozyskujemy do przeprowadzenia szkoleń. Są to wyjątkowi ludzie, którzy na co dzień nie tylko są teoretykami, ale i praktykami. Są to analitycy, którzy analizują, jak i również badają całe procesy produkcyjne. To jest bardzo ważne.
1: Aleksandra Krysiak, Piotr, Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. Jestem dyrektorem związku i jednocześnie liderem projektu Branżowego Centrum Umiejętności w Sosnowcu. Czego tutaj się można nauczyć?
2: Praktyki. My nie uczymy teorii, my mamy konkretny park maszynowy, który jest zgodny z tym, który obowiązuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uczymy się projektowania, uczymy się szycia. Nawiązując do wyzwań Europejskiej Strategii dla Tekstyliów 2030, uczymy ekologicznego projektowania, mówimy o cyklu życia produktu, tak żeby w momencie, kiedy dobieramy towar do wyrobu, abyśmy potrafili zaplanować cały jego cykl życia. I tego uczą się nasi uczestnicy, więc zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które są już obecne w

towar do wyrobu, abyśmy potrafili zaplanować cały jego cykl życia. I tego uczą się nasi uczestnicy, więc zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe, które są już obecne w

0: młodzież, czy na kolejne osoby z sektora.
1: Tutaj pani dyrektor wspomniała o utylizacji, tak? Czyli wy oprócz tego, że pracujecie nad powstaniem produktu, to również jego utylizacją.
0: Tak, to znaczy nasze wyzwania z Textilia 23.

0: trafia niestety do spalarni albo na wysypiska świeci i chociażby zaśmieca nam Afrykę. Natomiast my mamy myśleć i mamy tak przygotować produkcję ubrań, aby później można było mówić o jego przetworzeniu w inny wyrób, bądź użyciu takich technologii mechanicznych i chemicznych, aby można było zawrócić obieg i wykorzystać jeszcze w innych wyrobach. I niekoniecznie w wyrobach odzieżowych, to jeszcze dodam, bo my tutaj mówimy, że odpady tekstylne mogą być używane zarówno w konstrukcjach budowlanych, mogą być wykorzystywane w transporcie, mogą być wykorzystywane jako produkcja papieru chociażby, czy poprzez recykling włókna dodajemy je do kolejnego, wzmacniamy i robimy tkaniny techniczne.
1: Czyli coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, tak? Bo nam się zużyte ubranie kojarzyło tylko z wysypiskiem śmieci, tak? Tutaj wy zaprzeczacie, że tak wcale nie musi być.
0: Nie, nie musi być i dążenie całej Europy jest takie, że my mamy do 2035 roku minimum 70% odpadów tekstylnych i odzieżowych zagospodarować. To nie jest łatwy proces, to jest proces bardzo czasochłonny, wymagający wielu osób dobrze przygotowanych zawodowo, które będą potrafiły ten cykl życia produktu zaplanować i przeprowadzić, ale również i bardzo wysoko finansowe obciążające, ponieważ no doskonale wiemy, że sektor odzieżowy zawsze był sektorem, który pracuje na niskich marżach, a więc nie ma tego zabezpieczenia kapitału. My w tej chwili dzięki środkom Unii Europejskiej i w włączaniu przedsiębiorstwa w projekty międzynarodowego partnerstwa otwieramy im drzwi do finansowania takich technologii. Ja cały czas powtarzam, jeżeli jesteś osobą, która nie ma wystarczających środków finansowych, to przede wszystkim pomyśl o tym, żeby kupić odzież może droższą, ale trwałą i taką, którą się da później przerobić. Pamiętamy stare dobre krawiectwo i przeszywanie i przerabianie. Później nauczyliśmy społeczeństwo nasze, że będą bogaci, jak kupią 30 podkoszulek, czy kupią 20 dżinsów. No ale te 20 dżinsów i te 30 podkoszulek trafia na wysypisko śmieci. Jeżeli kupimy podkoszulkę, która jest z dobrej bawełny, wysokoskrętnej, jeżeli będziemy mieli naturalne tkaniny o w miarę naturalnych kolorach, my to bardzo łatwo przetworzymy. Jeżeli kupujemy odzież, no przepraszam, ale taka prawda, z targowisk, tą chińszczyznę z pudełek i wszystkie wyroby azjatyckie, mamy pełną tablicę Mendelejewa, im bardziej kolorowa, tym bardziej trująca. Mamy pseudo włókna naturalne, bo tam ich na pewno nie znajdziemy, bo to jest bardzo drogi surowiec. I znajdziemy kiepskiej jakości poliester czy poliamid. Naturalna tkanina typu len, wełna, bawełna potrafi się rozłożyć maksymalnie w ciągu 5-10 lat. Poliestry 50-70.
1: Czy to centrum to jest taki coś pośredniego pomiędzy szkołą a pracodawcą? Przygotowujecie tych ludzi na tym doskonałym już sprzęcie do wejścia normalnie na rynek pracy?
0: Cała Unia Europejska boryka się z wielkim problemem tak zwanej dziury pokoleniowej, czyli mamy w przemyśle osoby starsze. W tej chwili po badaniach wychodzi nam, że ponad 56% pracowników sektora to są pracownicy powyżej 50 roku życia. Kiedyś ktoś powiedział, że edukacja zawodowa jest brzydka, brudna i nieładna i koniecznie musisz zdać maturę i pójść na studiach. I w tym momencie borykamy się z brakiem specjalistów na podstawowe stanowiska pracy, czy również na inżynierskie, bo to są studia trudne. Założenie KPO to jest też struktura, która została wypracowana w Unii Europejskiej.

0: których kształcimy w szkołach branżowych i w technikach. Natomiast do tej pory było niezagospodarowane pole dla specjalistów sektora, którzy chcą się przebranżowić, dla osób z innych branż, które chcą się włączyć w życie branży odzieżowej, niezagospodarowane pole dla nauczycieli, którzy pracowali często na podręcznikach z lat 80. i nie wiedzieli, co się dzieje w przemyśle, i młodzieży, która na przykład kończy technikum, ale nie chce już pójść na studia, chce rozpocząć życie zawodowe, trafia do przedsiębiorstwa. No i te programy, które już w tej chwili naprawdę są modyfikowane, ale cały czas nie nadążają za potrzebami sektora, trafiają do przedsiębiorstwa, no i okazuje się, że no jakiejś wiedzy im brakuje. BCU po to zostało wyposażone w tak nowoczesny sprzęt, najlepszy w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o szkoły branżowe, i także wszechstronny, żeby mogło tutaj nauczyć w zasadzie wszystkich stanowisk pracy, które są w sektorze odzieżowym, i osoba, która po kursie, czy krótkim, czy długim, czy otrzyma tylko certyfikat, czy otrzyma kwalifikacje, bo takie będziemy również nadawać, kwalifikację sektorową, czyli jak gdyby skończyła jakiś tam poziom edukacji szerszy, żeby trafiała do przemysłu, potrafiła usiąść do maszyny i rozpocząć pracę. Jednocześnie BCU zostało powołane też dlatego, aby przygotowywać materiały i rozpowszechniać je, i poradniki, i dla nauczycieli, i dla osób, które korzystają z kursów. Znając i mając fachowców, my tą wiedzę dystrybuujemy na całą Polskę. Mamy platformę e-learningową, a więc jeżeli będziemy mieli uczestnika gdzieś daleko w Szczecinie, a będzie zainteresowany na przykład cyrkularnym szyciem, to wtedy zgłaszając się do nas na kurs, przyjedzie na ten kurs de facto na układ sobotnio-niedzielny, natomiast resztę zajęć będzie mógł odbyć online, korzystając z naszych materiałów filmowych. KPO miało jedną ułomność, o której muszę powiedzieć, nie dało się tego już później zmienić, no bo program został zatwierdzony w takiej wersji, w jakiej był. My kształcimy młodzież do 24 roku życia, a więc uczniowie szkół branżowych i techników mogli korzystać z tych kursów, które tu są przygotowywane, po to, żeby no, zdobyć dodatkowe umiejętności poza tymi teoretycznymi i wąsko praktycznymi, które są w szkole. Druga grupa to są dorośli od 25 roku życia do 60 roku życia, czyli ci pracownicy sektora i nauczyciele zawodu. Dziura, jaka się wytworzyła, o której muszę powiedzieć, a już jej nie będzie od września, bo już w momencie, kiedy kończymy projekt z środków KPO, to my od września już działamy w ramach subwencji ministerialnej na rzecz wszystkich dokładnie tak samo. Dziura polegała na tym, że jeżeli szkoła branżowa została skończona przez osobę w wieku 16 czy 17 lat, trafiała ona do przemysłu i pracodawca uważał, że należy tą osobę doszkolić, my nie mogliśmy jej przyjąć, bo nie była już uczniem, ale nie była pracownikiem sektora, bo tutaj była ta zależność. A teraz już tej bariery nie będzie, także wszystkich zapraszamy od września.
1: Czyli rozumiem, że teraz już będziecie finansowani z ministerstwa.
0: Tak, zmienione zostało prawo oświatowe i wszystkie BCU, które zostały zwalidowane, a jest ich 126 na terenie całego kraju, po zakończeniu projektu, wszyscy kończymy 30 czerwca, od 1 lipca dostają subwencje na każdego uczestnika, którego przeszkolą i przygotują. My jako organizacja branżowa uczestniczymy w egzaminowaniu takich osób i każda z osób otrzymuje certyfikat szkolenia branżowego, no czyli trafiając gdzieś do przedsiębiorstwa może okazać się takim certyfikatem, że ukończyła czy projektowanie, czy obsługę maszyn krojczych, czy szycie cyrkularne i ma pojęcie, w jaki sposób to robić.
2: Pilnuj swojego bagażu, a szczególnie na lotnisku, apeluje Straż Graniczna w Katowice Airport. Pozostawiony bez opieki bagaż traktowany jest jako potencjalne zagrożenie, no i stawia na równe nogi służby bezpieczeństwa na lotnisku. Zawsze oznacza to kłopoty, takie jak opóźnienia w komunikacji lotniczej, ale również sankcje w postaci mandatu karnego. Plagą na katowickim lotnisku są też ludzie, którzy informują przy odprawie, że mają przy sobie bombę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Plutonowy Iwona Mota, kontroler w nadzorze zespołu nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa.
4: Jest tu również z nami
5: młodszy chorąży Baliczek Łukasz, zespół interwencji specjalnych.
4: To na początek może powiedzmy, tego w radio nie widać, ale słychać, specjalny pojazd przed nami. Co to za pojazd?
5: Tak, oczywiście, za nami znajduje się teraz tutaj ambulans pirotechniczny. Jest to samochód, którym przewozimy sprzęt pirotechniczny w czasie, gdy na przykład mamy ewakuację lotniska w związku na przykład z alertem bombowym lub pozostawionym bagażem bez opieki.
4: To proszę powiedzieć,

0: O jakim wyposażeniu tego samochodu tutaj mówimy?
1: Podstawowym wyposażeniem takim, które wykorzystuje pirotechnik, są to roboty pirotechniczne, na przykład ciężki robot pirotechniczny, my posiadamy Ibis. Jest to robot, który bez problemu radzi sobie z bagażami o wadze nawet do 50 kg. Dodatkową rzeczą, którą pirotechnik musi wykorzystać podczas bojowych działań minowsko-pirotechnicznych, to jest kombinezon, który zakłada na siebie ciężki kombinezon pirotechniczny, który go chroni przed ewentualnymi skutkami wybuchu urządzenia wybuchowego.
0: Proszę powiedzieć, czy wy często ten sprzęt używacie tutaj na lotnisku w Pyrzowicach?
1: Niestety zdarza się, że bardzo często mamy sytuacje z pozostawionymi bagażami bez opieki lub informacjami o podłożonej na przykład bombie. Takie sytuacje, kiedy były pozostawione bagaże bez opieki, w tym roku mieliśmy już 12 takich sytuacji, z którymi my musieliśmy jako pirotechnicy czynić swoje czynności służbowe.
0: Czy może pan opisać od A do Z, no jest taka sytuacja, gdzieś przy terminalu leży podejrzany pakunek i co wtedy?
1: Pierwszą rzeczą, jaka jest, to jesteśmy my informowani jako Straż Graniczna i przeprowadzamy coś takiego jak analiza ryzyka. Wtedy próbujemy ustalić, kto zostawił ten bagaż, w jakim celu, w jaki sposób ten bagaż został pozostawiony. Jeżeli nie uda nam się znaleźć potencjalnego sprawcy, powoływany jest sztab kryzysowy, który podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji danej części lotniska lub całości strefy całego lotniska. Następnie pirotechnicy podejmują czynności względem tego pakunku, tego bagażu w celu upewnienia się, czy niesie on ze sobą jakieś zagrożenie. Jeżeli pirotechnik jest w stanie stwierdzić, że bagaż jest bezpieczny, jest on otwierany manualnie, upewniamy się, wtedy jest rozwiązywany sztab kryzysowy i jest przywracana normalna praca lotniska. Jeżeli mamy zagrożenie, że w tym bagażu może znajdować się urządzenie wybuchowe, wtedy następuje ewentualna neutralizacja w miejscu lub bagaż jest wywożony w specjalną strefę, gdzie taki bagaż, takie zagrożenie się neutralizuje.
0: To ja zapytam, czy ma pan takie wrażenie, że mamy do czynienia z plagą, no najczęściej, na szczęście, z żartownisiami?
1: Można by tutaj było powiedzieć, że mamy takie sytuacje, które zdarzają się, że to są bagaże pozostawione przez pasażerów, najczęściej przez roztargnięcie, przez nieumyślność, pasażerowie, którzy się śpieszą, wsiadają do samochodów i zapominają zabrać ze swojego bagażu. Zdarzają się też sytuacje, że bagaże umyślnie zostawiają bagaż, ponieważ mają za dużo bagaży ze sobą i niestety wiąże się to z kosztami związanymi z przelotem. Wolą zostawić taki bagaż na lotnisku, no i wtedy tak naprawdę my, nie wiedząc, co się znajduje w środku, musimy prowadzić procedury.
0: A porozmawiajmy też o tych żartownisiach. Co oni zazwyczaj mówią, to znaczy informują o czym, że co mają przy sobie?
2: Znaczy, żarty przeważnie pojawiają się już przy odprawie biletowo-bagażowej. Przewoźnik ma za zadanie zadać pasażerom kilka pytań z szeregu właśnie bezpieczeństwa. I jednym z takich pytań jest właśnie zapytanie, czy pasażer posiada przy sobie właśnie przedmioty zabronione, niebezpieczne, tak? Wtedy pojawia się brawura w większości wśród młodzieży, kiedy jedna osoba wyłania się z grupy, próbując zaimponować na przykład koleżance, koledze i żartuje sobie, że właśnie w bagażu posiada na przykład ładunek wybuchowy, tak, kilogram trotylu czy lub innego materiału. Wszystkie generalnie podmioty, które funkcjonują tutaj na lotnisku, są specjalnie przeszkolone odnośnie procedur bezpieczeństwa i mają obowiązek poinformować niezwłocznie Straż Graniczną. Wtedy my wprowadzamy swoje procedury bezpieczeństwa.
0: Proszę powiedzieć, czy ludzie zdają sobie sprawę z konsekwencji, jaki wywołuje ten żart?
2: Patrząc na skalę tego problemu, sądzę, że niekoniecznie, ponieważ jest to problem naprawdę, który pojawia się cyklicznie.
0: To czy może pani powiedzieć, nie wiem, słowo przestrogi, bo przecież teraz to jest chyba dla was najbardziej gorący okres, bo przed nami też wakacje.
2: Tak, ja tutaj apeluję głównie do pasażerów, nie tylko młodych, tak ogólnie do wszystkich pasażerów, żeby zwracali uwagę na słowa klucz, tak, typu bomba, właśnie ładunek wybuchowy, żeby właśnie nie wyrażać takich słów, dlatego że wszystkie służby będą niezwłocznie poinformowane. W konsekwencji zaczyna się to od mandatu, który wystawiamy jako Straż Graniczna, a może się kończyć nawet wydaleniem pasażera z lotu.
0: No właśnie, często tak zdarza się, że najczęściej jak ktoś żartuje albo nieodpowiednio się zachowuje, no to nie wchodzi do samolotu i w zasadzie nie leci na wakacje.
1: Standardowo już jest taka procedura przyjęta i przewoźnicy tak stosują, że przy każdym z takim żarcie kapitan statku powietrznego lub zarządzający przewoźnik decyduje o niezabraniu takiego pasażera.

0: na pokład samolotu.
1: A jaka jest wysokość takiego mandatu?
0: Maksymalny mandat, jaki możemy my wystawić jako Straż Graniczna za popełnione wykroczenie w związku z taką sytuacją, to jest 500 zł.
1: To jeszcze na koniec, czy przypominacie sobie Państwo taki przykład, który można by podać jako niechlubny przykład, który no, zmroził Was, zaniepokoił najbardziej?
0: W sumie każda taka sytuacja, jeżeli pasażer oświadcza, że ma przy sobie bombę, urządzenie wybuchowe lub materiały wybuchowe, jest sytuacją, którą my jako Straż Graniczna, jako minerzy pirotechnicy traktujemy bardzo poważnie i każda taka sytuacja jest taką zagrażającą bezpieczeństwu i życiu pasażerów.
1: A zdarzyło się kiedyś tutaj na lotnisku w Pyrzowicach, że to nie był fałszywy alarm, że znaleźliście jakiś materiał?
0: Na szczęście dotychczas nie było takiej sytuacji i miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie się utrzymywała dalej.
2: Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Polska należy do krajów o wysokim poziomie cyberprzemocy. 75% uczniów deklaruje, że doświadczyło hejtu w mediach społecznościowych.
3: Silna sztabu wypluta Barbara, komenda miejska Pelcim w Dąbrowie Górniczej.
4: Dlaczego hejt jest taki groźny?
3: Hejt jest groźny, bo to jest broń, która powoduje cierpienie, która powoduje, że młodzi ludzie zamykają się w sobie, powoduje, że młodzi ludzie okaleczają się, jest depresja, dochodzi do samobójstw. To jest ogromny problem nie tylko wśród młodych ludzi, ale ogólnie wśród nastolatków, którzy po prostu nie radzą sobie pod wpływem hejtu, pod wpływem nienawiści, pod wpływem takiego wyobcowania rówieśniczego.
4: A gdzie najczęściej z tym hejtem się spotykasz?

0: jest depresja, dochodzi do samobójstw. To jest ogromny problem nie tylko wśród młodych ludzi, ale ogólnie wśród nastolatków, którzy po prostu nie radzą sobie pod wpływem hejtu, pod wpływem nienawiści, pod wpływem takiego wyobcowania rówieśniczego.
1: A gdzie najczęściej z tym hejtem się spotykają?

0: częściej ranią osoby z klasy, z ich najbliższego otoczenia.
1: Też niebezpieczny jest internet, gdzie młodzież no, praktycznie już mieszka.
0: Zaczyna się, że tak powiem, w internecie, ale nie kończy. Przenosi się hejt na ławki szkolne i to jest okrutne, że młodzi ludzie są dla siebie najgorszymi katami. Nie wspierają się, a że tak powiem bardziej, boleśniej dokuczają, powodują cierpienie i ludzie są osamotnieni i wracają z powrotem do internetu i ciągle jest ten hejt.
1: Jak dużo młodych ludzi spotyka się z hejtem?
0: Jeśli przeprowadzam prelekcje wśród młodzieży na terenie Dąbrowy Górniczej, to co czwarty nastolatek przyznaje się do tego, że był ofiarą hejtu. To jest bardzo dużo.
1: Ze strony kogo?
0: Ze strony rówieśników swoich. Ze strony kolegów, koleżanek z klasy, ze strony swoich rówieśników ze szkoły.
1: Dlaczego tak się dzieje?
0: Ja zawsze powtarzam, że młodym ludziom brak jest empatii. Brak jest takiego zrozumienia, co czuje mój kolega, co czuje moja koleżanka, co ja bym czuł, gdyby mi ktoś tak powiedział, gdyby ktoś mi tak zrobił. Młodzi ludzie nie patrzą na siebie pod kątem empatii, pod kątem uczuć. Nie wiedzą, że młodzi ludzie mają różne życia, że mają różne problemy, że niekiedy przyjmują maski w klasie, w szkole, że mnie hejt nie dotyczy. A cierpienie boli, bo każdy z nas ma uczucia i ten młody człowiek wraca do domu i jest sam z tym hejtem. Niekiedy w tym domu nie ma rodziny, mamy, taty, brata, siostry, nie wiem, koleżanki, z kim mógłby porozmawiać. I ten młody człowiek jest sam. Jest sam w klasie, w szkole, ale sam też w internecie. No i powstaje właśnie problem, że młody człowiek szuka pomocy. Jak ją znajdzie, wspaniale, a jak nie, jest problem.
1: Czy my jesteśmy w ogóle w stanie uniknąć hejtu, czy nie? Czy to już tak daleko poszło, że nie jesteśmy w stanie ustrzec na przykład swoje dzieci przed tym?
0: Ja zawsze powtarzam, że receptą na hejt jest promowanie kultury, jest promowanie szacunku do drugiego człowieka. My możemy zaostrzać prawo, my możemy karać, ale my nie wrócimy życia tym młodym, wspaniałym ludziom, którzy popełnili samobójstwa. My musimy promować szacunek, kulturę, umiejętność takich właściwych postaw, bezpiecznych postaw w internecie. Wydaje mi się, że to jest sukces, że to jest taki klucz do tego, żeby powstrzymać hejt. Chciałabym, żeby młodzi ludzie otworzyli oczy na hejt, żeby nie powielali hejtu, żeby nie udostępniali hejtu, żeby nie zamykali uszu na hejt, żeby jak widzą, słyszą, że ktoś kogoś rani, żeby po prostu zgłosili to, bo może już osoby, które doświadczyły tego hejtu, już nie widzą dla siebie ratunku i może osoby, które po prostu widzą, słyszą, pójdą, zgłoszą to, tak? A dzięki temu może uratują komuś życie, żeby młodzi ludzie nie byli obojętni na hejt, bo hejt prowadzi do tego, że tracimy młodych, wspaniałych, ambitnych ludzi, którzy mają całe życie przed sobą. Obojętność w dzisiejszych czasach zabija.
1: Hejt może zakończyć się tym najgorszym, czyli śmiercią.
0: Tak. Hejt może zakończyć się tym najgorszym, śmiercią i ja zawsze powtarzam młodym ludziom, że proszenie o pomoc to nie jest wstyd, że jest wiele instytucji, że jest wiele telefonów zaufania, jest zespół do spraw profilaktyki w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej. Ja zawsze to powtarzam młodym ludziom, na prelekcjach przyjdźcie, proszę, porozmawiajcie. Znajdziemy jakiś sposób, jakieś rozwiązanie.
1: Wy często spotykacie się w pracy policjantów z tym zjawiskiem?
0: Bardzo często spotykamy się z młodymi ludźmi, bardzo często przyjeżdżamy na prelekcje, bardzo często chcemy z nimi rozmawiać, chcemy otwierać im oczy na ten problem, bo my ten problem dostrzegamy. My wchodząc do klasy widzimy po prostu te osoby, które są osamotnione, które po prostu siedzą same. To po prostu już widać. Dlatego my otwieramy młodym ludziom, żeby nie dokładali sobie tych problemów, bo życie wystarczająco jest ciężkie i oni mają swoje problemy i przynoszą te problemy z domów, żeby dla siebie byli wsparciem, po prostu.
1: Myśli pani, że to, że wy im mówicie, czym może grozić hejt, to do nich przemówi?
0: Ja ciągle mam nadzieję, że my będziemy mówić, a oni będą słuchać nas i będą wyciągać z tego wnioski, bo za dużo jest zła, za dużo jest przemocy, za dużo jest hejtu, za dużo jest śmierci młodych ludzi.
1: Co może grozić młodemu człowiekowi, który staje się ofiarą hejtu?
0: Młody człowiek, który staje się ofiarą hejtu, zaczyna się od takich małych kamyczków, jak to powtarzam, uszczypliwości, złośliwości, plotek. Młody człowiek zamyka się w sobie, ma wahania nastroju, rodzice jak zauważą super, jak porozmawiają bardzo dobrze. Zaczyna się też, że młody człowiek przestaje przychodzić do szkoły, źle się czuje w klasie, słabiej je, gorzej śpi, dochodzą triki nerwowe, samookaleczenia, bardzo często depresja, a w konsekwencji śmierć.
1: No właśnie, bo to są te takie już symptomy te fizyczne takie, tak? Czyli jak dziecko się samookalecza, to już jest niedobrze.
0: Jest bardzo niedobrze, dlatego tutaj apel do strony rodziców, żeby po prostu obserwowali swoje dzieci.

0: apel do rodziców, do psychologów, do rówieśników, żeby każdą taką sytuację zgłaszać, bo dzięki temu możemy kogoś uratować, komuś pomóc.
1: No i powracamy do Sosnowca, a konkretnie do szpitala. W szpitalu wojewódzkim imienia świętej Barbary w Sosnowcu pacjenci onkologiczni mogą korzystać ze strefy wytchnienia. To specjalnie stworzone dla nich miejsce, w którym podczas przyjmowania chemii mogą posiedzieć w wygodnych fotelach, poczytać książkę, posłuchać muzyki i po prostu porozmawiać.
2: Kowalczyk Marek, Oddział Onkologii Klinicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu.
3: Strefa wytchnienia dla pacjenta, jak ona jest ważna w procesie leczenia?
2: Jest dosyć kluczowa i istotna z uwagi na to, że komfort chorych dla nas w trakcie terapii onkologicznej jest kluczowy. Z uwagi na to, że pacjenci dosyć dużo czasu niestety spędzają, jeżeli chodzi o oddział onkologii, z uwagi na to, że leczenie ma charakter cykliczny i cykle chemioterapii są podawane w różnych interwałach czasowych. Leczenie bardzo często ma charakter przewlekły, szczególnie w chorobie uogólnionej. No to ten czas, który jest spędzany na oddziale, niestety jest dosyć długi. I po to, żeby chorzy mogli w jak największym komforcie ten czas spędzać w trakcie pobytów szpitalnych, taka strefa powstała w naszym oddziale.
3: Czyli przyjmowanie chemii nawet w takich warunkach bardziej domowych, bardziej pozytywnie działa na człowieka, na jego głowę przede wszystkim.
2: Oczywiście, pacjenci są w lepszym nastroju, mają możliwość spotkania się w kameralnych warunkach z rodziną, spędzenia z nimi czasu. Próbujemy robić wszystko, żeby ten szpital jak najmniej ten szpital przypominał i stworzyć pacjentom jak najlepsze warunki do leczenia.
3: A gdybyśmy mogli opisać tą strefę wytchnienia, co się tam znajduje?
2: Jest to pomieszczenie, w którym znajdują się miejsca, w których chorzy mogą w komfortowych warunkach posiedzieć, poczytać, posłuchać muzyki, obejrzeć telewizję, porozmawiać z rodziną. Takie dodatkowe pomieszczenie, które kompletnie nie przypomina tego, co spodziewamy się zastać w szpitalu, bardziej przypomina to pokój domu, mieszkaniu.
3: Dużo tu pacjentów przyjmujecie miesięcznie, rocznie?
2: No, chorych mamy sporo i jest ich coraz więcej z roku na rok. Rocznie to jest około 3-4 tysiące hospitalizacji.
3: To jest właśnie ważne, żeby takie miejsca powstawały w szpitalu.
2: Oczywiście.
4: Golajzy.
3: Na jaki nowotwór pan choruje?
4: Ja złośliwy jelitra grubego był, a teraz był przeszedł na wątrobę i miałem wątrobę operowaną.
3: Ciężkie leczenie?
4: Bardzo, tylko że po prostu ja podchodzę to trochę takim, taką werwą, że nie widzę o tej chorobie. Siadam na rower i jadę i zapominam, tak jak artykuł jest w gazecie, uciekam przed tym rakiem.
3: Jednym z takich miejsc, w którym można zapomnieć o tym, że się jest chorym, są takie miejsca, prawda, w szpitalu?
4: Jestem, naprawdę to miejsce jest zrobione udane. 100% jest udane. Wejdzie się, to już się człowiek czuje, inaczej tak się uspokaja. Nie wchodzi na salę, nie widać tych aparatury, tych podajników, tych wszystkich. Naprawdę, tu jest super robota, to jest udane przedsięwzięcie.
3: To na człowieka dobrze nie działa, prawda? Białe ściany, łóżko.
4: Nie, to tak po prostu taki człowiek już wie, słyszał od kogoś, bo jak ja słyszałem, pójdziesz, to położą cię, dają ci taką lagę, musisz z tą lagą jeździć tu, żebyś nie wyrwał tego porta i takie różne rzeczy. No.
3: I człowiek przychodzi tu w takie miejsce i sobie myśli, nie jestem w szpitalu.
4: No, pewno jestem, nie wiadomo, mogę sobie wyobrazić, że jestem typowo pięknej kawiarence, sobie siedzę, popijam kawkę, no naprawdę wspaniałe, wspaniałe.
3: Jak to jest ważne dla psychiki chorego?
4: I bardzo duże. Bardzo dobrze. Szanowna Pani, to jest naprawdę, że to jest... Ja nie wiem, jak to wyrazić. Nie wiem, jak to po prostu wyrazić. To jest wspaniałe po prostu. Nie da się tak po prostu powiedzieć. Dla mnie, jak weszłem, zobaczyłem, to był szok.
3: Przejść sobie tu posiedzieć, zapomnieć?
4: Tak, to jest dużo. Tu wystarczy posiedzieć, Szanowna Pani, 10-15 minut i człowiek zapomni o tamtych salach, żyje tym na bieżąco, co teraz jest.
3: Bo tak jak Pan wspomniał, leczenie, szczególnie choroby onkologicznej, łatwe nie jest, prawda?
4: To jest naprawdę ciężkie. To ciężkie jeszcze w moim wypadku. Ja, szanowna pani, 23 chemie. 23 chemie to jest dużo. I wszyscy tu na oddziale mówią, ja chodzę wyprostowany, niezałamany. Nie mówię, że mnie to boli. Nie boli, tylko że ja nie pokazuję. Ja jeszcze przykład daję tam na tej sali 14. To są te, co przychodzą ludzie na te wlewki. No pan to i od razu przychodzi i od razu wesoło. Ja mnie przyszłem po to, żeby was trochę podbudować. I mówię kolegom, witam się. Jak odchodzę, to oni wszyscy, ja mówię, każdemu życzę osobno zdróweczka i na następne chemii idziecie na TK i przychodzicie i mówicie, że jest czysty, rak stoi.
3: Bo co, bo w chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
4: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemii, załamał się i mówi gdzieś tam przerzut i przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją

0: Tak stoi.
1: Bo w chorobie onkologicznej chyba też bardzo ważna jest głowa.
0: To co się robi, bo niektórzy to, szanowna pani, załamują się. Ja już spotkałem z takim, że załamał się, miał coś 12 chemię, załamał się i mówi gdzieś tam przerzut. I przyszedł, po prostu powiedział, że odchodzi i wyszedł. I przerwał to na swoją

0: na tą chwilę, bo to jest dużo, prawda? Dużo zapomnieć.
1: Jak to jest ważne dla pacjenta, żeby takie miejsce...
2: Bo wie pani co, jak my przyjeżdżamy rano na chemię na siódmą, no to najpierw nam rejestrują, potem pobierają krew i musimy tak do 11 czekać na wyniki. No i lekarz przychodzi i mówi, czy jestem przyjęta, czy nie, bo zależy jakie wyniki są. No, dwa razy już byłam odrzucona, no bo te białe ciałka nie bardzo były. No ale teraz jest wszystko okej, zwiększyli mi zastrzyki, także no, ale tu przesiadujemy, bo na przykład pacjenci są tak jak ja dzisiaj, dopiero za 6 godzin kończy mi się chemia, potem będzie płukanka, no i dopiero mogę łóżko opuścić i pani salowa wymienia wszystko czyste, bo to bierze do pralni, no i następny pacjent dopiero moje łóżko zajmuje, a tak to na razie muszę siedzieć tam na tym łóżku.
1: I co, i tak można sobie tu przyjść, odpocząć?
2: Żeby tu siedziały tak, no do 14 tak, potem się łóżko mnie uwolniło, bo pani wyszła wcześniej, no to miałam takie szczęście.
1: Jakie wrażenie to robi w ogóle na pacjencie? Czy to jest ważne, żeby nie siedzieć w tej sali?
2: Ważne, bo nas tu było kilka osób i tak człowiek leci tak szybko czas, dyskutujemy sobie, śniadanka tam mamy, napoje sobie popijemy, jest gdzie usiąść, a przedtem tak nie było, bo był remont, no to było tak.
1: Na takiej sali szpitalnej chyba nie ma takiego klimatu.
2: Na tych leżankach, gdzie tam przyjeżdżają panowie, na przykład więcej panów, na takie jednodniówki.
1: A tu się można poczuć po prostu jak w kawiarni.
2: Tak, tak, kawkę sobie porobiłyśmy, tu czajniki, wszystko jest, także jest okej.
1: Okay. Czyli super miejsce.
2: Tak, tak, no.
3: Radio RSK.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival. Tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
2: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź

0: Co łączy hip-hop, rock, humorystyczny metal i absolutne klasyki? Sosnowiec. Najlepsza muzyka i najlepsi artyści wracają do miasta. Sosnowiec Fan Festival 2026. Już w pierwszy weekend lipca. Na jednej scenie spotkają się Kizo, OSTR, Nocny Kochanek, Happy Set, Lemon, Various Monks, Zalia, Kuba i Kuba, Utopia oraz Niezrównana, Maryla Rodowicz. Bądź tam z nami. Sosnowiec Fan Festival, tu trzeba być. Zaprasza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz ochotę na coś więcej niż zakupy? Odwiedź Bramę Jury w Zawierciu. Miejsce, gdzie moda, smak i rozrywka spotykają się w jednym miejscu. Ponad 30 sklepów najlepszych marek, w tym H&M, New Yorker, Rituals, Tatum, Esotic, Douglas, Brio i wiele innych. Po zakupach zjesz coś pysznego w The Flame. Obejrzysz filmowe premiery w Planet Cinema lub zaliczysz trening w siłowni One Gym. Brama Jury, Zawiercie, ulica Zagłębiowska 2. Zakupy, jedzenie i rozrywka. Dokładnie tak, jak lubisz.
3: I po reklamie.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Na co dziś masz ochotę?
2: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
1: Nie każ mi wybierać.
2: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
1: Bajsownia?
2: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowe!

0: Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.